te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Za nami pierwsze w tym roku regaty w ramach żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Mateusz Kostakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS. Dzień dobry.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widać, wieści o mojej żeglarskiej śmierci są nieco przesadzone.
7: Chyba tak. Ostatnie regaty odbyły się w miniony weekend. Były to pierwsze regaty w tym roku na jeziorze CZOS. Jak one przebiegły? Ilu uczestników wzięło udział?
8: To, szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć nieskromnie, ale cieszę się, że nowy zarząd stanął na wysokości zadania i tak wiele osób przyjechało z całej Polski, bo co prawda wydaje mi się, że nasza impreza stanowi już pewną markę i mamy swoich stałych bywalców i po raz kolejny mogliśmy ich ugościć i przywitać, bo są to często osoby, które są z nami też już od wielu lat, więc cieszymy się, że w dalszym ciągu potrafimy skłonić tych ludzi do przyjazdu, bo myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, bo wielokrotnie to też już chociażby w tym miejscu robiłem, że nasz akwen nie należy do wielkiej

0: ukrywam. Najważniejsze jest chyba to, że pamiętamy o swoich zawodnikach, pamiętamy o tych postaciach niezwykle ważnych dla Mrągowa, niezwykle ważnych w tym wypadku również dla Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CHOS i już trudno mi w to uwierzyć, że Maćka Majaka już nie ma z nami 6 lat, ale ja jeszcze jako ten prezes 6 lat temu podjąłem taką inicjatywę, że warto te takie postacie zasłużone uważam kultywować i cieszę się, że po raz kolejny zarząd zdecydował się tutaj zrobić raz, że na te regaty były również regaty memoriałowe, ale w sobotę pod koniec imprezy odbył się wyścig długodystansowy poświęcony właśnie postaci pamięci Macieja Majaka i tutaj puchar w tym wyścigu długodystansowym, który startował w sumie 17 łódek. Pierwsze miejsce zajęła Delfia Pol 200, Kamil Jakowanis, Wojciech Krawczyk, Radomir Przemczek i Maciej Suso. I wydaje mi się, że tak jak mówię, nie sam wynik jest najważniejszy, ale to, że pamiętamy o takich postaciach i mam nadzieję, że ta pamięć w nas nie zginie, bo nie robimy się młodsi, a warto kultywować tą tradycję, tą historię, którą ktoś kiedyś stworzył, a ja nie ukrywam i mówię to z całą stanowczością, gdyby nie Maciek, to pewnie ja bym nie był prezesem, albo przynajmniej nie byłbym tak długo, bo czułem się zobligowany, żeby Maćka im dobre imię dbać, bo uważam, że na to zasługuje.
1: Słoneczna aura, jaka panowała w miniony weekend, to dobra pogoda dla żeglarzy?
0: Dobra dla turystów, dobra dla kibiców, bo można było się troszkę poopalać i widziałem, że niektórzy nawet odważyli się sobie wejść do wody, troszkę popływać, albo przynajmniej pomoczyć te nogi, więc pod tym względem na pewno. Natomiast, tak jak mówię, troszkę brakowało tych warunków wiecznych momentami, więc tutaj można by było troszkę więcej oczekiwać od tej pogody, natomiast wydaje mi się, że to też, oczywiście jak nie ma wiatru w ogóle, to tych wyścigów nie dałoby się zorganizować, natomiast jesteśmy doświadczeni organizacyjnie, tak jak mówię, mamy spore, dobre zaplecze techniczne i naprawdę dobrego sędziego, więc jesteśmy w stanie troszkę manewrować auto, a to skrócić trasę, a to troszkę przestawić się w kierunku tego wiatru, więc tutaj mimo tych czasami niesprzyjających warunków wiecznych, udało nam się w sumie zorganizować 7 wyścigów, więc nie mamy prawa narzekać.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne regaty odbędą się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze CHOS w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty eliminacyjne żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. W czerwcu natomiast odbędą się kolejne zawody na jeziorze CHOS. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Kosakowskim, prezesem honorowym Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CHOS. Co roku właściwie regaty organizowane przez MTR CHOS otwierają tak jakby ten sezon żeglarski w Mrągowie na jeziorze CHOS.
0: Na Mrągowie i na wielu innych akwenach. Nie ukrywam, że tutaj sporo zawodników szykuje pod nas swój sezon. Mówię tu chociażby o tych pucharzy polskich jachtów kabinowych czy tej Delfii, bo chyba tydzień wcześniej chociażby odbywały się regaty w ramach Olsztyn Żegluje w Olsztynie. Natomiast my na stałe jesteśmy gdzieś tam zapisani w tym kalendarzu, że gdzieś tam w tej przestrzeni ostatnio gdzieś tam w drugiej połowie maja może w ten sposób mówię, otwieramy sezon przy kilku klas sportowych, więc tak, chwilę później po nas robi tutaj imprezę bardziej skierowaną do dzieci i młodzieży Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza Mrągowo i tutaj też staramy się tutaj pomóc organizacyjnie i uczestniczyć, natomiast faktycznie jak sama nazwa wskazuje i tu staramy się otwierać. Czujemy się zobligowani, że jako już osoby doświadczone organizacyjnie, żebyśmy to my otwierali tutaj w Mrągowie ten sezon i zapraszali do startu po prostu.
1: Pierwsza eliminacja za nami, ale przed nami jeszcze dużo wydarzeń. Właściwie 5 terminów zarezerwowanych w kalendarzu żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur, no w tym finał oczywiście w październiku. Także trochę tego będzie w tym roku.
0: Przepraszam Państwa, że nie będę zanudzał dokładnym kalendarzem, bo już nie jestem prezesem, nie jestem przygotowany, żeby tutaj powiedzieć z głowy te wszystkie dokładnie terminy, natomiast troszkę Państwa skłamałem, występując tu chyba z miesiąc temu, albo nieco dłużej, bo w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna eliminacja. Cieszymy się

0: bo to też takie było nasze marzenie, że mimo, że to jest nasza alma mater, że czujemy się zobligowani, żeby jak najwięcej regat robić mrągowe, to też wychodzimy troszkę poza ten akwen, więc faktycznie jesteśmy po jednej mrągowskiej eliminacji. Potem w połowie czerwca również się widzimy w mrągowie. Potem bodajże, i to jest właśnie taka nowa informacja, że Morąga. Prawie w Mrągowie, ale jednak w Morągu, to niektórzy, Morągu, niektórzy mylą te przestrzenie, więc trzecia eliminacja odbędzie się w Morągu. Potem Puchar Bawiego Lata w Olsztynie, a potem Stary Sady w Mikołajkach, albo odwrotnie, bo to tydzień po tygodniu będzie się działo, natomiast wieńczymy to wszystko po kilku latach nieobecności, jeżeli chodzi o film, wracamy do Mrągowa i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Także trzy imprezy w tym roku w Mrągowie. No i przed nami druga eliminacja, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca właśnie na Jeziorze Czos.
0: Tak, można chyba w tym roku powiedzieć, że każda nasza eliminacja trochę rządzą się swoimi prawami. Jak w ubiegłych latach dbaliśmy o to, żeby wydzielić odpowiednie klasyfikacje. Były to jachty i tak bardzo ogólne, bo były to klasyfikacje, bo jachty kabinowe, otwarto-pokładowe, open, czyli na dodatkowych żaglach oraz na potrzeby naszych zawodników również deski windsurfingowe. Tutaj to była taka czwarta nasza dodatkowa klasyfikacja. Tak w tym roku każde eliminacje troszkę dzieją się na oddzielnych warunkach. Druga eliminacja to eliminacja, która będzie się odbywać tylko i wyłącznie na omegach. I to będą omegi, które my zapewniamy, więc tutaj też zachęcam, tym razem nie trzeba przypływać czy przyjeżdżać, mówiąc kolokwialnie, na własnym sprzęcie, na własnych łódkach, tylko tym razem my jako organizator jednakowe omegi zapewniamy, tym bardziej, że chcemy uczcić następne ważne dla historii Mrągowa postacie, czyli może powiem tylko nazwiska do Państwa, na pewno są związane, jeżeli Państwo są związani z Mrągowymi okolicami, to są znane, czyli Ród Jabłońskich i Ród Jaszczur-Nowickich.
1: Trochę tego jest. To dość bogaty kalendarz. Trochę inaczej miał wyglądać, tak jak już wspomniałeś.
0: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że trudno się organizuje tyle eliminacji, ale też czujemy taką potrzebę, może nie tyle presję środowiska, ale czujemy taką własną presję, że chcemy współpracować, chcemy istnieć w tych różnych przestrzeniach. My się skupiamy tutaj bardziej tutaj na naszych terenach, jakby tutaj jesteśmy formalnie organizatorami oprócz finału dwóch eliminacji. Współpracujemy w większości osób związana też tutaj z tymi regatami w Starych Sadach, łamane na Mikołajki. Natomiast te dwie dodatkowe imprezy, czyli Morąg czy Olsztyn, tutaj mamy zaufanie i tutaj jakby organizatorem jest ktoś inny, natomiast my dbamy o to, że oddajemy swoją markę i dbamy o to, żeby jak najwięcej po prostu tych żeglarzy ostatecznie się w naszym cyklu pojawiło. Więc tutaj jesteśmy też otwarci docelowo na współpracę z innymi jednostkami. Uważam, że należy współpracować, zastanawiać się, jak ten kalendarz stworzyć tutaj na Warmii i Mazurach, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a po każdemu z nas należy na jak najlepszej frekwencji po prostu.
1: Trudno się organizuje ze względu na charakter, na skalę wydarzenia, bo jest to wydarzenie regionalne, a nawet ogólnopolskie. Czy po prostu trud polega w tym wtopieniu w kalendarz imprez żeglarskich w Polsce? No bo też ich jest sporo tutaj, nawet na Mazurach.
0: Trudno mi tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już nie odpowiadam tak mocno organizacyjnie, jak odpowiadałem w ubiegłych latach. Ewentualnie dzieje się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, jeżeli ktoś mnie poprosi, bo jeżeli ktoś mnie nie prosi, to absolutnie tutaj staram się nie wchodzić w paradę, tylko obserwować nowy zarząd, bo uważam, że każdy może mieć swoją wizję i inny pomysł na rozwój, i to absolutnie jest rzecz normalna. Natomiast cieszę się, że nie zawracały kijem Wisły, już takie, szukając metafor trochę bardziej wodnych, że tak powiem. Natomiast mamy już jakieś standardy wypracowane sobie przez te lata, więc tutaj chyba właśnie o to chodzi, że nie musimy

0: Kozłowo wychodzi na prowadzenie. Do końca meczu obie drużyny miały jeszcze swoje okazje do zmiany wyniku, ale niestety wynik już nie uległ zmianie. Start awansował w tabeli na 9 miejsce z dorobkiem tym razem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 30 maja o godzinie 17 w Kozłowie, a ich przeciwnikiem będzie Tempo Ramsowo-Wipsowo.
1: Przejdźmy do A-klasy. W dobrej formie cały czas jest Żagiel Piecki. Żagiel wygrał u siebie z drużyną po Jeziorze Prostki.
0: Walcząc ciągle o baraże, drużyna z Prostek tym razem musiała uznać wyższość ekipy z Piecek. Już w 6 minucie wynik spotkania otwiera Jakub Wachowski. Żagiel wychodzi na prowadzenie, jest 1-0. Dalsza dominacja Żagla kończy się zdobyciem w 21 minucie kolejnej bramki i taki wynik utrzymuje się do pierwszej połowy 2-0 dla Żagla. W drugiej połowie Żagiel szybko podwyższa wynik spotkania dzięki zdrowej skuteczności Jakuba Wachowskiego. Mamy wynik tym razem już do 3-0. 10 minut później goście zdobywają bramkę. Końcówka spotkania bardzo nerwowa. W 88 minucie Prostki strzelają bramkę, tym razem z rzutu karnego i są bliscy urwania jednego punktu w tym spotkaniu. Niezawodny jednak Jakub Wachowski podwyższa wynik, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu w doliczonym czasie gry i Żagiel wygrywa 4-2. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 40 punktów, czyli blisko jest baraży i możliwości gry w klasie okręgowej. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe 30 maja o godzinie 16, a ich przeciwnikiem będzie KS Wojciechy.
1: Kolejna drużyna grająca w A-klasie to oczywiście Sanent Boże. Niestety Sanent Boże nie zdobył punktów w ostatnim meczu z Wilczkiem Wilkowo.
0: Po ostatnim podziale punktów z liderem Sanent przegrywa z Wilczkiem Wilczkowo. Początek meczu spokojny z obu stron. Obie drużyny wykazały dużą chęć zdobycia bramki. Widać to było w całym spotkaniu. W 13 minucie po rozegraniu rzutu rożnego zawodnik Wilczka mocnym strzałem w długi róg otwiera wynik spotkania. Jest 1-0 dla Wilczka. Chwilę później ponownie po dośrodkowaniu zawodnik gospodarzy strzałem głową podwyższa prowadzenie na 2-0. Kolejne minuty to akcja za akcją w całym spotkaniu. Gospodarze szukali trzeciej bramki, a Sanent chciał złapać kontakt w postaci bramki. Sanent próbował, ale ataków skrzydłami, ale nic z tego za bardzo nie wychodziło. W ostatnich minutach przed przerwą obie drużyny oddały dużo tych strzałów w tej pierwszej połowie. Tuż przed przerwą do odbitej piłki dopada zawodnik Wilczka i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa bramkę na 3-0. Po zmianie stron gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i w sytuacji sam na sam zawodnik Wilczka pewnie pokonuje bramkarza Sanentu i tym razem ustala wynik meczu na 4-0. Sanent Boże do końca walczy o honorowe trafienie. Najbliżej zdobycia bramki był w 70 minucie, jednak bramkarz Wilczka kapitalnie obronił strzał z rzutu wolnego. Sanent zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 17 punktów. Kolejne swoje spotkanie Sanent rozegra 31 maja o godzinie 14. Tym razem w Bożym u siebie z Roną 03 Ełk.
1: Bez punktów także Kłobuk Mikołajki. W ostatnim meczu Kłobuka z Orlantami Reszel było dużo bramek. Padło 9 bramek, niestety wszystkie zdobyła drużyna z Reszla.
0: Za dużo tutaj nie mamy co powiedzieć o tym meczu, o tym spotkaniu, ponieważ Kłobuk poniekąd przez cały mecz był po swojej stronie. Ciężko mu było wyprowadzić jakokolwiek kontrę, a już nie mówi się o możliwości zdobycia bramki, ani sytuacji do zdobycia bramki. Tych bramek było sporo, tak jak pani wspomniała. No niestety do przerwy Kłobuk przegrywa 4-0. Po przerwie ponownie padają bramki i to do jednej bramki. Tych goli jest aż 5. Orlęta wygrywają 9-0. Do zera mogły wygrać jeszcze wyżej, a Kłobuk, tak jak wspomniałem, oddał tym spotkaniu jeden strzał na bramkę. Orląt nic więcej nie mogli w tym meczu pokazać, udowodnić i nie było żadnej chęci gry za bardzo, a nawet przeciwnik na to nie pozwolił. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów.

0: kolejne swoje spotkanie Kłobuk Mikołajki rozegra tym razem w Mrągowie. Przeciwnikiem ich będzie Olimpia Olsztynek. Mecz odbędzie się 31 maja o godzinie 16.
1: I teraz czwarta liga, tutaj przełom. Mrągowia w końcu zdobyła punkty, wygrany mecz, dobre widowisko, sporo bramek padło. 6 bramek, 4 bramki zdobyła Mrągowia.
0: Fajnie, jak właśnie widowisko opiewa o ilość bramek i jak zdobywają bramki nie tylko jedna drużyna, ale również i druga. Powoduje to jakąś adrenalinę, fajnie się ten mecz ogląda. Naszą tutaj wypowiedź należy zacząć od tego, że udany debiut w bramce Mrągowian zaliczył 15-letni Kacper Brzuszkiewicz, który jest wychowankiem, trzeba o tym wspomnieć, Mini Soccer Akademii Mrągowo, później przeszedł do Mrągowi Mrągowo. Mrągowianie objęli prowadzenie w 10 minucie, znakomite podanie Miłosza Skierki wykorzystał Mikołaj Cybul, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi rywali. Prowadzimy 1-0. Chwilę później swoich sił próbuje Mateusz Barszewski, jednak po jego mocnym strzale za pola karnego dobrze interweniuje bramkarz gości. W kolejnej sytuacji Mateusz znowu Barszewski idealnie dogrywa do Filipa Nielipińskiego, lecz tym razem golkiper Drwęcy zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasz Kuśnierz najlepiej wrzuca piłkę. Najlepiej w polu karnym odnajduje się Dawid Moszczyński, który strzałem głową podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. W 22 minucie okazję do zdobycia bramki miał Mateusz Schoenfeld, ale tym razem jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz nie ma problemów z łapaniem tej piłki. Następnie próbuje Łukasz Kuśnierz, jednak piłka po jego strzale trafia w boczną siatkę bramki Drwęcy. Kolejną szansę ponownie ma Mateusz Schoenfeld, lecz tym razem grą był bramkarz gości. W 32 minucie przyjezdni zdobyli kontaktowego gola po błędach naszych w defensywie. Mrągowia odpowiedziała 5 minut później. Tym razem Mikołaj Cybul zagrał do Miłosza Oskierki, a ten precyzyjnym strzałem za pola karnego pokonuje golkipera Dwęcy i mamy wynik 3-1. Tuż przed przerwą bramkarz gości popisał się kapitalną interwencją, tym razem po strzale Mikołaja Cybula. Po zmianie stron Mrągowia kontroluje cały przebieg gry i stara się kreować kolejne sytuacje. Natomiast goście bardzo liczą na szybkie kontrataki. W 73 minucie błąd w defensywie znowu naszego zespołu i to wykorzystali zawodnicy Drwęcy, podając piłkę przed polem karnym. Zawodnik Drwęcy sprytnym strzałem zdobywa drugą bramkę dla swojego zespołu. Mamy 3-2. 4 minuty później Mikołaj Cybul wpada w pole karne rywali i zostaje sfaulowany. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr, a rzut karny pewnie wykorzystuje Łukasz Kuśnierz. Mamy wynik 4-2. Do końca spotkania wynik jednak nie uległ już dalej zmianie i Mrągowia mogła się cieszyć z kompletu punktów. Dość dawno już nie cieszyliśmy się ze zdobyczy punktowych i z wygranego meczu. Zajmujemy 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. W najbliższej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z GKS-a Wiguda. Spotkanie odbędzie się 30 maja w sobotę o godzinie 13.
1: Przełom Mrągowi i udany debiut nowego młodego bramkarza Kacpra. Czy wiadomo, kiedy Adrian Orzeł wróci do gry? Chyba nie prędko.
0: No na tą chwilę jest to dość długi proces, ponieważ Adrian ma złamaną rękę. Wiadomo, że proces ten trwa nie krótko. Jest to długie oczekiwanie. Zostało 3 kolejki do końca sezonu i uważam chyba, że stanie się cud, ale nie sądzę, żeby Adrian do tych 3 kolejek był już gotowy. Poza tym jeszcze wiadomo, okres tak zwanej rehabilitacji. To nie jest tak, że gips zostanie zdjęty i od razu Adrian stanie na bramce. Nie wiem, czy wróci w ogóle do treningów do końca sezonu. Problemy z barkiem ma Michał Bejnarowicz, który był rezerwowym, który też doznał w międzyczasie, jak Adrian bronił jako pierwszy bramkarz, doznał kontuzji barku i też widać w treningu, że ma z tym problemy, że boi się, ma obawy podczas treningu z tym, żeby sobie coś nie nadwyrężyć tego barku. Uważamy, że świetnie Kacper tutaj wszedł w mecz bez żadnej wielkiej tremy. Nie widać było u niego jakiejś sytuacji, że jest bardzo zestresowany tym, że gra w pierwszej składzie. No, jak na 15-latka, to uważamy, że bardzo solidny i dobry debiut. Też miał sytuację, gdzie wybronił dość piłkę, która zmierzała do bramki. No, widać, że jakiś potencjał ten zawodnik ma. Z czasem na pewno stanie się, jeżeli zostanie u nas dalej, to stanie się pierwszym bramkarzem i liczymy na to, że będzie to w niedługim czasie.
1: W najbliższych meczach też będzie można zobaczyć Kacpra na bramce?
0: No zdecydowanie. No myślę, że tutaj nie będzie chyba ten ryzykował tego urazu Michała Bejnarowicza, ale zresztą nie wiem do końca, też nie wypowiadam, bo nie chcę być tutaj wychodzić przed trenera, no ale chłopak zaliczył bardzo dobry debiut, zwycięski mecz. Dwie bramki, które stadziliśmy, absolutnie obciążają jego postawy, tak więc tutaj też należy pewne błędy wyeliminować, ale w najbliższym meczu uważam, że nie widzę innej możliwości, jak tylko żeby Kacper Brzyszkiewicz stanął na bramce. Zresztą, tak jak mówi porzekadło, wygranego składu się nie zmienia w kolejnym meczu i myślę, że w tym najbliższym spotkaniu z Tawigodą też Kacper stanie między słupkami.
1: Tych porzekadeł piłkarskich trochę jest, ale to na pewno zwycięskiego składu się nie zmienia, więc liczymy na to, że będzie coraz lepiej, że będą kolejne punkty w najbliższych meczach. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że MKS Mrągowia Mrągowo zajmuje 14 miejsce w tabeli ligowej. Żółto-czarni mają na swoim koncie 19 punktów. Tyle samo, co rezerwy Olimpii Elbląg.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami koncert Anne-Marie. Ten koncert już niebawem, bo 4 czerwca w Boże Ciało w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś zapraszam na rozmowę z księdzem Pawłem Grzesiakiem z parafii świętego Wojciecha w Mrągowie, który zaprosi na ten koncert i na adorację. To już drugi koncert tego typu w Mrągowie, organizowany przez parafię świętego Wojciecha w Mrągowie. Duże wydarzenie. Skąd w ogóle wzięła się inicjatywa taka, żeby takie koncerty tutaj w mieście organizować?
3: Dzień dobry, szczęść Boże, przywitam się. Ta inicjatywa to jest tak naprawdę idziemy za ciosem. Zeszłoroczny koncert spotkał się, wydaje mi się, że z dobrym odbiorem. Było to ciekawe wydarzenie i ciekawe rozpoczęcie sezonu kulturalnego w Mrągowie, w naszym mieście. Skąd się wziął pomysł? Tak naprawdę wziął się z takiego pragnienia, żeby zrobić coś ładnego, coś dużego, coś dostępnego dla wielu osób. To się zrodziło gdzieś i w głowie, i w sercu proboszcza, księdza Jarka Dobrzenieckiego i moim. Tak się zgadaliśmy ze sobą już tych 2 lata temu tak naprawdę, kiedy zaczęły się przygotowania do pierwszego koncertu. Regularnie w naszej parafii organizowane jest, odbywa się nabożeństwo, które my znamy jako Wieczór Uwielbienia. To są raz w miesiącu, w ostatnie niedziele miesiąca są takie spotkania z Adoracja Najświętszego Sakramentu, więc Boże Ciało, czyli ten taki moment, kiedy ten kult eucharystyczny osiąga taką kulminację, taki najważniejszy moment, no chcieliśmy, żeby zrobić coś dużego. A przy okazji, żeby to było też coś interesującego i stąd W zeszłym roku koncert zespołu Nie ma go tu. W tym roku z kolei wybór padł na Anne-Marie, czyli taki nową osobę, nową solistkę, zespół, który się pojawia w tej przestrzeni muzyki religijnej.
1: W tym roku koncert Anne-Marie, wokalistki.
3: Anne-Marie to jest ciekawa postać. Powiem szczerze, że osobiście jeszcze nie poznałem, nie miałem tej możliwości. Natomiast jej muzykę możemy słuchać gdzieś w przełomie 2023-2024 roku, więc to nie jest nic starego, odgrzewanego, to jest naprawdę świeży powiew w tej muzyce religijnej. Ona tworzyła oczywiście dużo wcześniej, natomiast teraz swoimi singlami i albumami, które się pojawiły, ten taki, myślę, przełomowy singiel Daj mi serce swe, który pojawiał się w wielu już nawet parafiach w okolicach różnego rodzaju nabożeństw, modlitw, czy ostatni Bóg jest romantykiem. To jest bardzo ciekawa muzyka, która łączy w sobie trochę głosu gospelowego, trochę różnych ciekawych instrumentów. Przełamuje ona w pewnym sensie te tradycyjne takie brzmienia muzyki chrześcijańskiej, wprowadza pewną innowacyjność, pewną świeżość. Gdzieś przeczytałem, że jej takim pragnieniem było, żeby ta muzyka dawała ludziom pokój i możliwość uwielbienia i spotkania się z Panem Bogiem, więc myślę, że to wydarzenie, na które się szykujemy 4 czerwca, które będzie takim połączeniem i koncertu, i modlitwy, adoracji, uwielbienia, no to jest idealny moment, żeby się też z tą artystką móc spotkać i jej twórczością.
1: Tak, ale to przede wszystkim jest muzyka chrześcijańska.
3: Tak, jest to muzyka chrześcijańska, muzyka, która w swoich tekstach odwołuje się do motywów chrześcijańskich, wprost do fragmentów Pisma Świętego, albo w zasadzie jest modlitwą tejże artystki. Tak ja odbieram tej twórczość.
1: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, ale rejestracja jest konieczna.
3: Tak, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jest dostępne ono dla każdego, natomiast potrzebujemy mieć taką orientację, ile nas tam będzie na amfiteatrze. Dlatego, żeby takie bileciki czy zgłoszenia zrobić, można udać się na naszą stronę internetową świętywojciechmrongowo.pl bez polskich znaków. Tam jest zakładka koncert Anne-Marie. I w tej zakładce jest opisane dokładnie, jakie kroki należy wykonać, czyli napisać maila na podany adres e-mail koncert.parafia@gmail.com z imieniem, nazwiskiem osoby, dla której będą te bilety, lub takie bilety, jeśli ktoś ma problem z obsługą internetu, można także otrzymać w kancelarii parafialnej albo w zakrystii. Tam się zgłosić i tam zarejestrować się i te bilety można wtedy uzyskać.
1: Koncert odbędzie się w szczególny dzień, 4 czerwca, w Boże Ciało, właściwie wieczorem, bo o godzinie 19, ale wcześniej, w dzień Boże Ciało, to przede wszystkim procesję Bożego Ciała. Którędy w tym roku będzie przebiegała trasa procesji parafii świętego Wojciecha w Mrągowie?
3: W tym roku procesję Bożego Ciała rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 10 w parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Po tej procesji ruszymy w stronę parafii świętego Wojciecha, przechodząc przez główne ulice naszego miasta, zatrzymując się w czterech miejscach, czterech ołtarzy, między innymi przy ratuszu miejskim. Zatrzymamy się, będziemy szli z taką procesją eucharystyczną, modlitwą, śpiewem na ustach, głosząc, wyznając swoją wiarę w obecność Jezusa Eucharystycznego i modląc się, żeby był faktycznie obecny w naszym mieście.
1: Wiele świąt w Kościele katolickim to stałe daty, na przykład jak Boże Narodzenie 25 grudnia, a tutaj Boże Ciało wiadomo, że zawsze będzie w czwartek, ale to jest święto ruchome. Dlaczego? I dlaczego zawsze wypada w czwartek?
3: Dlaczego zawsze wypada w czwartek? Czwartek to jest ten dzień związany z Eucharystią, z ustanowieniem Eucharystii, stąd czwartek to jest ten moment, kiedy ten kult eucharystyczny jest taki największy. Każdy pierwszy czwartek miesiąca też modlimy się o nowe powołania kapłańskie, stąd to czwartek, a Święto Bożego Ciała przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Stąd ta data, ponieważ data Wielkanocy jest ruchoma, o czym wiemy, stąd ta data Bożego Ciała także jest ruchoma i wyznacza się ją właśnie na podstawie tego najważniejszego święta dla nas katolików, czyli święta Wielkanocy, święt Zmartwychwstania Pańskiego. Jakby początki tego święta, no to sięgają 1264 roku, jeśli dobrze pamiętam. 65. papież Urban ogłosił to święto świętem dla całego kościoła katolickiego. Związane jest to też z postacią świętej Julianny i pewnymi objawieniami, które były jej dane. To była taka pobożna, bardzo ciekawa postać, żyjąca w Belgii. Tam też posługiwał późniejszy papież Urban. Kiedy natomiast został papieżem, przebywał chwilę w Orvieto, niedaleko w Bolsenie, wydarzył się cud eucharystyczny. Mamy tych cudów eucharystycznych w Polsce. Taki najbardziej znany to jest w Sokółce, niedaleko nas, można powiedzieć. Wydarzył się cud i to było taką inspiracją, żeby zachęcić ludzi do większej czci Najświętszego Sakramentu, do adorowania Najświętszego Sakramentu, do tej pobożności, która jakby wykracza poza wyłącznie mszę świętą, pozwala nam głębiej wejść w tajemnicę Eucharystii i tego daru, jakim jest Eucharystia, daru Jezusa Chrystusa dla całego Kościoła, dla człowieka.
1: Dlaczego buduje się cztery ołtarze?
3: To jest tradycja już i polska, i zachodnia. Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, dlaczego liczba to jest akurat cztery. Natomiast przez kolejne ołtarze rozważamy fragmenty Pisma Świętego związane też z Eucharystią. Cuda rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumów. Zwykle ołtarzom towarzyszą także pewne hasła, które odpowiadają danemu rokowi duszpasterskiemu, czy kierunkowi duszpasterskiemu w tym roku. Także te hasła będą na ołtarzach, które przygotujemy w czasie procesji Bożego Ciała.
1: Czy te cztery ołtarze, które się buduje, mają związek z czterema ewangelistami?
3: Czy tak daleko, to nie wiem. Czy możemy pójść, żeby byli to ewangeliści? Powiem szczerze, że musiałbym to sprawdzić.
1: No dobrze, a ołtarze często przyozdabia się gałązkami brzozy. Dlaczego?
3: Można powiedzieć, że cztery ołtarze to cztery ewangeliści, no bo właśnie z czterech Ewangelii czytamy wówczas fragmenty Pisma Świętego. Natomiast no, to jest tradycja mocno ludowa. To jest symbolika taka utrwalona tej naszej pobożności ludowej. Można też powiedzieć, że chodzi o cztery strony świata, na którą Ewangelia została głoszona. Jezus posłał apostołów do całego świata, na wszystkie strony świata. Gdy chodzi natomiast o przystrojenie, brzuski to są te drzewka, które są takie bardzo zielone na tamten moment, kiedy zwykle nam przypada czas Bożego Ciała. Natomiast chodzi o to, żeby stroić te ołtarze. Chodzi o to, że chcemy pokazać, że całe stworzenie, wszystko, co jest stworzone, chce razem z nami oddawać chwałę Panu Bogu. W naszej parafii od tych kilku lat tworzymy takie dywany kwiatowe. To jest też ciekawa tradycja, no, nie wymyślona przez nas, zapożyczona też trochę z innych krajów, gdzie no, w Hiszpanii na przykład mamy przepiękne te morza kwiatów, którymi się ścielą ulice. U nas no, może troszkę skromniej, ale też chcieliśmy spróbować w ten sposób pokazać, że cały w zasadzie świat stworzony kładzie się u stóp, kiedy idzie Eucharystia, kiedy idzie Jezus Chrystus przez ten świat, przez to nasze miejsce. No skoro obiecuje nam, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, my w to głęboko wierzymy, więc chcemy mu oddać cześć najpiękniej, jak to tylko możliwe.
1: To jest takie wesołe święto, no właśnie ze względu na te kwiaty, takie barwne, wesołe, ale też święto, kiedy właśnie parafianie wychodzą na zewnątrz, no bo jest ciepło, ale też wychodzą do ludzi, wychodzą na ulicę. To chyba jedyne takie święto, kiedy aż tak bardzo właśnie Kościół wychodzi na zewnątrz.
3: Przez dłuższy czas faktycznie Boże Ciało to był ten taki kluczowy, kulminacyjny moment takiej manifestacji swojej wiary. Czasami przy okazji peregrynacji czy to obrazu, na przykład w Polsce Matki Bożej Częstochowskiej. Zdarzało się, że w ten sposób też manifestowano. Od jakiegoś czasu w Polsce mamy też orszaki Trzech Króli zimową porą, które też pełnią jakąś rolę, formę tej takiej manifestacji wiary.
1: Ale od pewnego czasu w Polsce, tak. No i też procesje we Wszystkich Świętych, to wtedy, ale to...
3: ograniczamy się raczej do cmentarzy.
1: Niż
3: same procesje eucharystyczne jako takie, one się odbywają, chociażby ta procesja rezurekcyjna, taka myślę najbardziej nam też znana. Tylko, że te procesje ograniczamy zwykle do obrębu kościoła, obrębu gdzieś tam przy naszych świątyniach. Natomiast Boże Ciało faktycznie angażuje dużo większą przestrzeń. Angażuje w zasadzie całe miasto. Zwykle chcemy, żeby przejść przez miasto tą procesją. Stąd ona jest takim faktycznie pewnym manifestem wiary.
1: Czasami też potrzeba gdzieś tam zmienić organizację ruchu, czy tam zamknąć ulicę?
3: Wydaje mi się, że częściowo organizacja ruchu się zmieni. Tutaj na pewno policja naszego miasta będzie czuwała, zawsze zabezpiecza te nasze przejścia. Ponieważ przez chwilę będziemy się poruszać tymi drogami wojewódzkimi, jeśli się nie mylę, to jest tamte rondo. Rondo, ulica Warszawska, ulica Królewiecka, one przez chwilę mogą być zablokowane. Idąc z parafii świętego Rafała Kalinowskiego, ulica Dziękczynna, ulica Dziękczynna, to są może mniej uczęszczane ulice osiedlowe, natomiast ulica Warszawska, kawałek Królewieckiej przez moment faktycznie tego dnia będą lekko zablokowane, bo spodziewamy się, że jak co roku tłumnie ruszymy na te procesje. Też te procesje mają taką formę, że każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. Na czele tej procesji idzie krzyż, idą chorągwie z różnych parafii, koła różańcowe niosą różaniec, a to figurę Matki Bożej. Dzieci niosą poduszki z różnymi obrazami świętych, sypią kwiatki, ministranci dzwonią dzwonkami. Jest wiele takich form właśnie, jak to pani określiła, kolorowych tych naszych procesji.
1: Także to wszystko w dzień w Boże Ciało, a wieczorem o 19:00 koncert Anny Marii w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
7: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Justyna Malinowska. Dzień dobry, witam.
9: Ciekawa inicjatywa w mieście 80 kamieni na 80-lecie nadania nazwy miastu. Dziś jestem w urzędzie i rozmawiam z Pauliną Zborowską-Wejchman oraz z Dominiką Paulą Brodzik na temat tej inicjatywy. Skąd w ogóle taka inicjatywa?
10: Mamy 764 uczestników różnych grup, takich najmniejszych, jakie widzimy w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o kamyczki. Więc myślimy, że kamyczki to jednak jest już moda i nowy look, jeśli chodzi o przygody turystyczne. Stąd nasza inicjatywa na kamyczki gdzieś się pojawiła. Następnie pani radna Agnieszka Pytel przejęła inicjatywę i razem z młodzieżą w szkole numer 2 imienia Władysława Jagieły wykonali te kamyczki dla Urzędu Miejskiego.
9: I jak te kamienie powstawały?
11: Kamienie powstały na lekcjach pod okiem pani Karoli Nosek-Cudakiewicz. Uczniowie sami je malowali, sami wykorzystywali techniki, na które wpadli, tak by kamienie były jak najbardziej odzwierciedlały to, z czym kojarzy im się nasze miasto. Tak naprawdę właśnie wszystko, co młodzieży kojarzy się z naszym miastem, są tam zachody słońca nad jeziorem, są tam elementy pikniku country, są zwierzaki, które gdzieś tam się poruszają po naszych mrągowskich jeziorach, czy żabki, czy łabędzie. Są też firmy czy instytucje, które gdzieś tam są ważne dla naszej młodzieży.
9: No i to, że te kamienie powstały, to, że powstawały na lekcji, to jedno. I co teraz? Co dalej?
10: Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców, czyli kamienie są rozłożone w znanych częściach Mrągowa, takich, po których mieszkańcy najczęściej spacerują bądź funkcjonują na co dzień. No i zachęcamy do wytężenia wzroku, znalezienia takiego kamienia i kamień, który dany mieszkaniec znajdzie, zapraszamy do Urzędu Miejskiego do pokoju numer 16, referat współpracy i rozwoju. Tam oddajemy kamyczek i otrzymujemy upominek jubileuszowy z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu Mrągowa.
9: Gdzie tych kamieni szukać?
11: W całym mieście. To trzeba bacznie obserwować każdą trawkę i zakątek podczas spacerów, także tym bardziej pogoda nam sprzyja i do tych spacerów zachęcamy.
9: A kto te kamienie rozkładał? To uczniowie też?
10: Nie, tutaj jest celowość działań, więc tylko referat WIR wie, gdzie kamienie są. Ważna informacja dla poszukiwaczy, każdy kamień z tyłu ma napis hashtag mrągowo 80 oraz jest ponumerowany, więc każdy z kamieni, który powraca, wiemy, gdzie został rozłożony, mamy wszystko spisane, zewidencjonowane, nie będzie przypadków.
9: Czy pierwsze kamienie już są?
11: Tak, wczoraj przyszła do nas pierwsza osoba, która taki kamień znalazła. Była to młoda dziewczynka i bardzo ten kamień jej się spodobał, więc mamy pamiątkowe zdjęcie na naszym Facebooku, na profilu Miasto Mrągowo, Miasto Ludzi Aktywnych, także zapraszamy serdecznie do wspólnych i rodzinnych poszukiwań.
9: Kamienie można zabrać do domu, trzeba przyjść do urzędu, żeby dostać upominek, ale później te kamienie zabieramy do domu, czy po prostu zostawiamy tu?
11: Niestety kamień trzeba nam zostawić, z tego względu, że te kamienie ruszą prawdopodobnie w świat ponownie. Póki co kamyczki zabieramy, ale będzie okazja do znalezienia innego kamienia w najbliższym czasie, więc...
9: Może zdradzisz rąbka tajemnicy, o co chodzi z tym kolejnym kamieniem?
10: Kamienie niestety, ale zostają w Urzędzie Miejskim, a z tego względu, że mamy jeszcze kilka pomysłów i inicjatyw, które na razie zostawimy w tajemnicy. Na pewno dowiecie się o tym niebawem.
9: Do kiedy ta akcja potrwa?
10: Do ostatniego kamienia. 80 kamieni, więc jeśli wszystkie do nas wrócą, akcja kończy swój bieg. Tak jak zgodnie z informacją, która jest w przestrzeni i medialnej, i takiej stacjonarnej, każdy kamień to jeden upominek, więc jeśli 80 kamieni do nas wróci, zakończymy akcję. Więc wszystko zależy od Was, kochani mieszkańcy, jak długo ta akcja będzie trwała.
9: A jeśli to będzie za 2 lata albo za 5?
10: To spokojnie, upominki czekają i czekamy też na mieszkańców. Nie blokujemy się, stąd też zbieramy kamienie, żeby nie było wątpliwości. Każdy kamień wrócił, zostaje w urzędzie, tak żebyśmy wiedzieli, że ten 80 jest u nas.
9: Kamienie mają wrócić do urzędu. Później prawdopodobnie coś będzie się z nimi jeszcze działo. Co takiego?
10: To znowu podkreślę, że zostawimy to w tajemnicy. Będziemy mieć kilka pomysłów na to, które zrealizujemy. To już będzie kolejna niespodzianka dla mieszkańców.
9: Znajdź swój kawałek mrągowa. Takie hasło przyświeca tej akcji. Kamień, kawałek mrągowa. Co oprócz tego jeszcze miasto realizuje z okazji 80-lecia nadania nazwy miasta? Bo tych inicjatyw jest wiele. Właściwie wiele działań, które dzieją się w tym roku w przestrzeni miejskiej. Gdzieś tam to hasło, to 80-lecie przyświeca tym działaniom.
10: Wiele działań zostało już zrealizowanych, kilka jeszcze przed nami. Generalnie siłą Mrągowa są jego mieszkańcy, więc to najbardziej podkreślamy. Naszą przestrzenią, takimi pierwszymi działaniami, to był konkurs na nieprofesjonalne logo. Bardzo dużo prac do nas spłynęło, bo aż 90. Została zrealizowana wystawa tych prac w budynku po byłym Rossmanie, więc też ciekawa przestrzeń, która nam się otworzyła dzięki temu. Mamy kodowanie z młodzieżą w stylu wzajemnej edukacji, więc to jest projekt, który jeszcze nie poznał takiego dosłownie światła dla mieszkańców, ale jest w trakcie realizacji przez młodzież. I tutaj zaangażowanie CKZiU i szkół podstawowych. Mieliśmy dyktando i znamy już laureatów pierwszych, którzy tutaj wygrali. Wiemy, że zespół szkół numer 4, przepraszam, szkoła podstawowa numer 4 słowem stoi, bo ze wszystkich podstawówek to tam są wszyscy laureaci, o dziwo, więc tutaj przepraszamy, ale szkoła podstawowa numer 2. Spacery z przewodnikiem Robertem Wróblem odbyły się już 2, ale to nie ostatnie. Spotkanie z żywą książką to też jeden z elementów, który się zadział w przestrzeni miejskiej. Można było właśnie z tymi 80-latkami po porozmawiać, posłuchać historii, która się wydarzyła w ciągu 80 lat. Fajnym wydarzeniem, które też się odbyło, to 80 okrążeń w ramach otwarcia stadionu miejskiego. Pan Sebastian Grabowski, to był taki nasz hit, jeśli chodzi o te 80 okrążeń, ponieważ on sam te 80 okrążeń chyba nawet ponad wykonał, więc to długa, długa trasa.
0: Tak, to była rzeczywiście ciekawa inicjatywa, bo akurat chodziło o to, żeby 80 okrążeń, żeby mieszkańcy wspólnie wykonali. Tak wszystkie okrążenia były podliczane. Można było przebiec jedno okrążenie, 10, ale tutaj te 80 na jedną osobę to rzeczywiście był wyczyn i jednej osobie, właśnie panu Sebastianowi, się to udało.
10: Tak, w ogóle pan Sebastian jest bardzo fajną, zaangażowaną osobą, jeśli chodzi o takie inicjatywy, bo brał też udział razem z nami w Różowym Biegu, więc wspierał panie. Dlatego my się tym bardziej cieszymy, że 80 okrążeń też było dla niego ciekawą przestrzenią. No i najważniejsza akcja, która nadal się toczy, czyli zbieramy zdjęcia mieszkańców, pokaż siłę Mrągowa i tu zachęcamy, jest ankieta, w którą po prostu wrzuca się swoje zdjęcie. Później z tego będzie robiony kolaż zdjęć z twarzy wszystkich mieszkańców, który będzie właśnie reprezentował nazwę Mrągowo. Myślę, że to też jest ciekawa inicjatywa, zachęcamy do tego mieszkańców. Wszystko jest dostępne na naszej zakładce jubileuszowej Mrągowo 80 na stronie naszego miasta. Z takich jeszcze ciekawych inicjatyw to można u nas w Urzędzie Miejskim przy sekretariacie zobaczyć pracę, którą wykonał Mateusz Wilczek, czyli Wilczek One. Z okazji 80-lecia to był obraz na inicjatywę Być dla innych, który wylicytował burmistrz miasta Mrągowo i dzisiaj pięknie zdobi nasz korytarz urzędowy.
0: Też taka przestrzeń dla mieszkańców, żeby mogli realizować swoje działania, to jest inicjatywa lokalna pomysłowa Mrągowo i w tym roku mieszkańcy też są zachęcani do tego, żeby działania, które będą realizować, żeby się wpisywały po prostu w to 80-lecie nadania nazwy miastu. No i tak się dzieje.
10: Tak się dzieje. Za chwilę przed nami piknik chociażby rodzinny, na którym będą właśnie ekotorby z okazji 80-lecia na przykład wykonywane.
0: Co przed nami jeszcze z okazji tego 80-lecia nazwy miasta Mrągowo?
11: Przed nami taka najbliższa okazja do uczczenia 80-lecia nazwy miasta to obchody Dnia Dziecka organizowane przez Bibliotekę Miejską Mrągowskie Centrum Kultury i Straż Pożarną w Mrągowie. Będzie to okazja do dołączenia do parady bajkowych postaci i ubrania się w postaci właśnie, które gdzieś tam były popularne w latach tak naprawdę dzieciństwa naszych rodziców, naszych dziadków. Może coś takiego znajdziecie w swoich szafach, więc mamy nadzieję, że zobaczymy się na paradzie i że będziemy mogli kilka takich strojów retro właśnie wypatrzeć.
10: A zaraz później Dni Mrągowa, na to myślę, że czekają wszyscy mieszkańcy. Tam nagrodzimy oczywiście klasycznie statuetkami, ale chcielibyśmy też wyróżnić osoby, które właśnie urodziły się w Mrągowie i przeżyły w Mrągowie te 80 lat. Planujemy też działania na piknik country i tutaj jeszcze trwają rozmowy na temat, jak to będzie wyglądało. Natomiast gdzieś w założeniu jest oczywiście rekord, jeśli chodzi o śpiewanie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, więc tutaj zachęcamy do rozgrzewania gardeł, ćwiczenia, przypominania sobie tekstu naszego nieoficjalnego hymnu Mrągowa. Do dzieła, mieszkańcy zachęcamy. Czarek zawsze jest w niedzielę na zamknięcie pikniku, więc myślę, że to będzie takie nasze święto. No i oczywiście resztę informacji za chwilę pojawi się jubileuszowe wydanie magazynu Mrągowskiego, gdzie będzie można przeczytać o tym, co już się wydarzyło, ale też o tym, co planujemy. Oraz zapoznać się z rysem historycznym miasta, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, czemu to właśnie 7 maja jest naszym jubileuszem z okazji 80-lecia nadania nazwy Mrągowo.
0: Magazynu Mrągowskiego wydawanego przez urząd.
10: Tak, magazyn Mrągowski jest wydawany przez urząd i jest przygotowywany numer jubileuszowy. Jest bezpłatny, więc będzie w przestrzeni miejskiej. Zachęcamy do lektury.
0: A może powiedzmy jeszcze, gdzie można znaleźć taki magazyn?
10: Magazyn Mrągowski, jak się nie mylę, jest w 65 punktach w mieście, więc myślę, że każdy go znajdzie. Na pewno jest zawsze w Mrągowskim Centrum Kultury, w urzędzie oczywiście, przy biurze obsługi interesanta, więc tutaj też można go pobrać. Często jest też w przychodniach, w przestrzeniach takich, gdzie codziennie funkcjonujemy jak nasze sklepiki lokalne, więc tam wszędzie magazyn można znaleźć.
0: No i oczywiście zachęcamy do odwiedzania strony internetowej, bo tam w zakładce jubileusz są wszystkie informacje i też działania, które za nami i przed nami.
10: Tak jest. Wchodzimy na stronę mrągowo.pl i na górze widzimy piękną żółtą zakładkę z napisem hashtag mrągowo80 jubileusz nazwy miasta.
8: Na każdego, kto wykaże się czujnością i odnajdzie jubileuszowy egzemplarz oraz przyniesie go do referatu współpracy i rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój numer 16, czeka pamiątkowy miejski gadżet. Trzeba pamiętać, że nagroda wydawana jest jednorazowo. Kamieni należy szukać na terenie Mrągowa, m.in. na promenadzie, deptakach, placach czy w parkach. Wszystkie są oznaczone cyframi od 1 do 80.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Przed nami gminne obchody Dnia Strażaka w Wierzbowie. To wydarzenie już w najbliższy weekend. Jest Syna Malinowska. Dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panem Wernerem Kocikiem, naczelnikiem OSP Wierzbowo. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry.
8: Wkrótce gminne obchody Dnia Strażaka w tym roku będą bardzo szczególne, bo zbliża się też jubileusz 80-lecia jednostki OSP w Wierzbowie. 80 lat to szmat czasu. Jakie były początki Straży Pożarnej w Wierzbowie? Bo to nawet dłużej niż 80 lat się okazuje.
12: Tak, no zaczęliśmy od, że tak powiem, od tej sikawki, która pozostała po jeszcze przed II wojny światowej i tak się powoli rozkręcali. Motopompa M400, później motopompa M800. To najpierw było to wszystko wożone końmi, a później tak powoli był pierwszy żuk, później drugi i tak powoli, aż doszło do dwóch samochodów w tej chwili, Mercedes, Lublin. No i tak ciągniemy to, oby tak dalej.
8: A od kiedy pan jest w Straży Pożarnej? Od kiedy jest pan związany? Od dziecka. A jak to się stało, że od dziecka?
12: No to już takie rodzinne, powiem szczerze, bo to ojciec pochodzi z miejscowości Rymbowo, jest mazowieckie i wichry wojny go tu ściągnęły i tu pozostał. I tak to się rozpoczęło może. Tak powiem, że reanimował bardziej tą jednostkę w Wierzbowie.
8: Tata był w tej jednostce i zaraził tym syna, tak? Tak to wyglądało.
12: Tak.
8: I co przed nami? Tak, gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się 30 maja, czyli już w najbliższy weekend. Co tego dnia będzie się działo w Wierzbowie?
12: Co się będzie działo? No pierwsza taka uroczysta odprawa wszystkich jednostek z terenu gminy. O tam oznaczenia. No i taki piknik strażacki, tradycyjnie już przy tej okazji.
8: Tak, o 11 zbiórka, nabożeństwo, uroczysty apel, no i piknik strażacki. I co podczas tego pikniku będzie się działo?
12: No, różne, bo to będzie połączone z Dniem Dziecka jeszcze, różne zabawy dla dzieci, tam zjeżdżalnie, dmuchańce.
8: Ilu jest strażaków w OSP Wierzbowo?
12: 18.
8: Co trzeba zrobić, żeby zostać strażakiem, żeby zostać druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej?
12: No trzeba być trochę zaangażowany w te sprawy i tak sercem podejść do sprawy. No, mamy dwie panie, trzy właściwie. Tak we wsi już powiem, że to tak ciągnie do tego jeden drugiego, żeby ta tradycja nie zaginęła.
8: Trzeba się tym interesować trochę.
12: I trzeba się tym interesować, tak.
8: Trzeba być jakoś wybitnie sprawnym fizycznie, a najmłodsi strażacy, ile mają najmłodsi druhowie? Ile trzeba mieć lat, żeby wstąpić?
12: No, około 6.
8: Tak?
12: No już takie pierwsze klasiści już mają mundury swoje.
8: Co robią druhowie OSP wierzbowo? Co robi OSP wierzbowo oprócz takich działań ratowniczo-gaśniczych?
12: No właśnie organizujemy takie pikniki, nie pikniki, różne spotkania, szkolenia, żeby coś się działo zawsze.
8: Żeby coś się działo w miejscowości.
12: Tak.
8: Jednostka OSP to jest głównym takim miejscem spotkań w małych miejscowościach?
12: No raczej tak.
8: Teraz zmieniamy temat. W pierwszych miesiącach tego roku 8,5 tysiąca mieszkańców Warmii i Mazur dostawało zasiłek macierzyński. O szczegółach Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa warmińsko-mazurskiego.
13: Na Warmii i Mazurach w pierwszych 4 miesiącach tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 8486 zasiłków macierzyńskich. 1740 zasiłków otrzymali ojcowie, a mamy 6746. W tym oddział ZUS w Elblągu wypłacił 2816 zasiłków, z czego 2204 zasiłki trafiły do kobiet. Natomiast oddział ZUS w Olsztynie wypłacił zasiłków macierzyńskich 5670, z czego 4542 zasiłki zostały wypłacone kobietom. To matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego w całym kraju korzystało ponad 231 700 kobiet, a tylko 64 300 mężczyzn. W sumie w całym kraju od stycznia do kwietnia tego roku zostało wypłaconych 296 000 zasiłków. Nawet 6 tygodni przed porodem ubezpieczona mama może już skorzystać z płatnego zasiłku macierzyńskiego. Z tego samego zasiłku może też skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Dla osób ubezpieczonych zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Z tego ostatniego może skorzystać tylko ubezpieczony tata dziecka. Po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Długość urlopu zwiększa się wraz z liczbą urodzonych dzieci. Osoby, które prowadzą działalność i mają ulgę na start, w czasie której nie płacą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy, że nie mają ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie podlegają m.in. ubezpieczeniu chorobowemu, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Dlatego warto dokładnie wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami i przygotować się do narodzin dziecka. Jeżeli w okresie ciąży lekarz stwierdzi, że przyszła mama jest niezdolna do pracy, może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, które potocznie nazywa się L4 i jest wystawione z kodem B. Kod B oznacza, że jest to ciąża. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane z powodu choroby występującej w okresie ciąży, a nie z powodu ciąży. Sama ciąża nie jest powodem do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Narodziny dziecka to moment, w którym system ubezpieczeń społecznych przewiduje szeroki katalog uprawnień dla rodziców. Pierwsze z nich to zasiłek macierzyński, za który występuje wynagrodzenie w czasie choroby, gdy rodzic opiekuje się dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłek pod warunkiem, że mama jest ubezpieczona, czyli od jej pensji jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku niektórych umów lub własnej działalności jest dobrowolna. Pierwsze 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przysługuje wyłącznie mamie. Pozostały okres może wykorzystać mama, a jeśli ona wróci do pracy, może zrezygnować z pozostałej części zasiłku na rzecz ojca. Kolejny przywilej rodziców to zasiłek macierzyński za okres urlopu uzupełniającego macierzyńskiego, który przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy o pracę rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz urodzonych w terminie, ale takich, które wymagają hospitalizacji. Może z niego skorzystać jedno z rodziców, jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej 5 dni po narodzinach. Urlop rodzicielski z kolei to dobrowolny, płatny urlop pracowniczy na opiekę nad dzieckiem. Jest to najdłuższy etap wsparcia. Rodzice mają dużą elastyczność w dzieleniu się tym urlopem, który trwa w zależności od tego, ile dzieci się urodziło. Na przykład 41 tygodni, gdy urodziło się jedno dziecko, lub 43 tygodnie, gdy urodziło się co najmniej dwoje dzieci. Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne 9-tygodniowe nieprzenaszalne prawo do części tego zasiłku. Rodzice mogą jednocześnie lub naprzemiennie przebywać na urlopie rodzicielskim oraz pobierać zasiłek macierzyński, a sam okres pobierania zasiłku można podzielić na maksymalnie 5 części aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, do którego prawo jest wyłączne i samodzielnym dla taty, niezależnym od uprawnień mamy. Przysługuje także wtedy, gdy mama nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i nie może korzystać ze świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Urlop ojcowski to okres zwolnienia od pracy, który przysługuje tacie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na opiekę nad dzieckiem do czasu, aż dziecko skończy 12 miesiąc życia albo aż upłynie 12 miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, jest to 14 dni kalendarzowych. Tata może go wykorzystać jednorazowo lub w 2 siedmiodniowych częściach.
8: Ponad 30 tysięcy złotych. Tyle wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach.
13: Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach, natomiast najniższa jest to zaledwie 12 groszy. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po przejściu na emeryturę. Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym, jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia. Każdy z nas będzie miał taką emeryturę, jaką sam sobie wypracuje. Kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która po marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20, a mężczyzna przez 25 lat, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma, to dostanie emeryturę w takiej wysokości, jaka wynika ze zgromadzonych na naszym koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc, uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną dalszą średnią trwania życia. Bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały na czarno i za nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie były odprowadzane żadne składki. Średnia wysokość emerytury na Warmii i Mazurach wynosi 4189 zł brutto. Najniższą emeryturę na Warmii i Mazurach, czyli 12 groszy, dostaje kobieta, która pobierała stypendium dla osoby bezrobotnej, natomiast jej okres składkowy wynosi zaledwie 2 dni. najwyższe emerytury w województwie warmińsko-mazurskim. Jest to ponad 30 tysięcy złotych i otrzymuje ją kobieta, której staż pracy wynosi ponad 60 lat. Natomiast wśród mężczyzn najwyższa emerytura wynosi prawie 25 lat i otrzymuje ją pan z ponad 37-letnim stażem pracy. Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS. Natomiast statystyczna średnia długość życia skraca się. Zasada jest prosta. Im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy bowiem więcej środków ze składek na naszym koncie indywidualnym emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek można złożyć wtedy, gdy senior po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS-u lub dostarczy nowe dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie, a nie były wcześniej uwzględniane podczas wyliczenia kwoty emerytury.
8: Mówiła Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Przed nami trzeci bieg charytatywny dookoła jeziora Czos. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszych gości, bo naszymi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Kisiel, Ewelina Kisiel oraz Justyna Kucińska, organizatorzy tego biegu. Dzień dobry Państwu.
14: Dzień dobry.
8: Skąd w ogóle taka inicjatywa? To tak naprawdę 3 lata temu taki pomysł, no i jest to kontynuowane, no bo trzeci raz w mieście charytatywny bieg dookoła Czosu. Jak to się zaczynało? Jakie były początki tego wydarzenia?
14: Wszystko wzięło się od tego, że znamy osobiście rodziców Ineski i Paulinki i postanowiliśmy, że możemy połączyć pomoc dla rodziców, pomoc dla dziewczynek z jakąś fajną inicjatywą, z jakimś wydarzeniem. Z racji tego, że ja jestem takim zapalonym biegaczem, Ewelina jest animatorem i mamy swoje tam pasje, to chcielibyśmy, podzieliliśmy się tym z innymi, co spotkało się z ogromnym poparciem z innych osób i tak to powstało, nie? I ten pierwszy bieg 2 lata temu, który żeśmy uczynili, to okazał się strzałem w dziesiątkę i okazało się, że w Mrągowie jest kupa, Mrągowo to kupa fajnych ludzi, którzy w nas wspierali wtedy i do tej pory.
8: Czyli sport, animacje dla dzieci i pomoc potrzebującym dziewczynkom, tak naprawdę takie 3 segmenty towarzyszą temu wydarzeniu.
14: Tak, a jeszcze do tego dodałbym, że w tych właśnie wydarzeniach jest jeszcze taki mankament, że bezpieczne zachowania, szczególnie, że to nasze wydarzenie jest co roku przed okresem wakacyjnym, to mam okazję tutaj podzielić się też edukacją z zakresu bezpieczeństwa, bezpiecznych zachowań, też nauki pierwszej pomocy służb, które nas wspierają, Straż Pożarna, Pogotowie, czy operatorzy ze 100,

0: Wiemy, już rok temu mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać w studiu Meloradia, no ale dziś chcielibyśmy przypomnieć też słuchaczom.
1: Paulinka choruje na rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Angelmana. To jest brak mowy, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zaburzenia snu, no tak naprawdę opieka 24 na dobę. Intensywna rehabilitacja, zajęcia z logopedą, neurolodzy, pedagodzy, wielu specjalistów i tak naprawdę Paulinka będzie wymagała opieki no, do końca, będzie potrzebowała tego wsparcia tej drugiej osoby do końca.
0: Kiedy dowiedziała się pani o chorobie, tak jak ona była malutka? W pierwszych miesiącach życia?
1: Urodziła się i było wszystko okej. Tak naprawdę okazało się dopiero po badaniach genetycznych. Bo coś tam było nie tak, nie rozwijała się prawidłowo miaroczek, to trafiliśmy do neurologa i później dostaliśmy skierowania właśnie na badania genetyczne, gdzie nie spodziewaliśmy się, bo Paulinka ma dwie starsze siostry i są zdrowe. Więc to tylko tak bardziej, żeby wykluczyć. No a z badań wyszedł ten rzadki zespół. 1 na 20 000 dzieci tak naprawdę rodzi się z zespołem. Także jesteśmy tutaj same w Mrągowie.
0: Paulinka ile teraz ma lat?
1: 6 skończyła.
0: Ma 6 lat. Jak ona się czuje? Jak wygląda jej życie?
1: No tak naprawdę to codzienna walka o tą samodzielność no i o to, żeby w przyszłości było łatwiej. Wożę ją do ośrodka właśnie w Biskupcu. Więc jeździmy tam, jest 3 razy w tygodniu. Korzysta tutaj w Mrągowie z rehabilitacji. No, tak naprawdę cały czas.
0: Mhm. No i te środki są wam potrzebne na rehabilitację, na to jeżdżenie do specjalistów, na różne tego typu działania.
1: Tak, tak. To jest ogromna pomoc dla nas, nawet ta najmniejsza. Dlatego jeżeli mogę, to ja chciałabym podziękować Krzysztofowi, Ewelinie za tą inicjatywę, za wsparcie, bo chce się żyć, tak? Bo wiemy, że mamy ludzi obok siebie, którzy no, chcą nam pomóc.
0: No i tym wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, gościom,
1: tak,
0: którzy
1: gościom,
0: przychodzą.
1: Wszystkim, tak, wszystkim. Jeżeli mogę, to dziękuję już teraz. Za każde, nawet te najmniejsze wsparcie.
0: Drugą podopieczną, tak jakby można powiedzieć, biegu jest Ines. Ines od początku jest z wami i tak pierwszy bieg był dla niej organizowany.
2: Tak, właśnie, dlatego że Ines jest nam również bardzo bliska i zdecydowaliśmy, że to będzie pierwszy bieg wtedy 2 lata temu. Szczególnie, że Ineska też jest taką kochaną, wesołą dziewczynką, teraz już ma 10 lat. Niestety mamy Ineski dzisiaj nie ma z nami, bo akurat godzinę temu została poinformowana, że ma badania, na które też czekała dosyć długo i no, kwestia wyboru, tak, czy będzie tu z nami, ale wiedziała, że ją dobrze zastąpimy, czy właśnie pojechali. I tutaj kwestia Ineski, że oni również, Ineska w drugiej dobie po urodzeniu miała operację serduszka, po tej operacji została reanimowana przez 40 minut. Niestety, co w dalszej części wiązało się z niedotlenieniem mózgu, z różnymi powikłaniami. No i w tej chwili jest wszystko właśnie, żeby wspomóc rodziców Ineski i te kochane nasze osoby, że mają ogromne serducho z codziennością, którą tam wkładają w wychowanie właśnie Ineski, tą opieką całodobową, bo naprawdę on zrozumie to tylko ta osoba prawdopodobnie, która zmaga się z osobą, którą trzeba się opiekować całe życie, całe 24 godziny na dobę. No i właśnie to chcemy wspomagać takie osoby, jak Justyna, jak Marta, Paweł i Darek, którzy są rodzicami tych wspaniałych dziewczynek. No i tu również podziękowania, jak mówi Justyna, że kupę fajnych ludzi nas wspomaga i naprawdę w tym roku to same osoby dzwonią, kiedy w końcu będzie, kiedy dacie informację o wydarzeniu, bo to tak urosło do takiej rangi, że no po prostu już chyba wpisało się nasz kalendarz mrągowski, już jesteśmy też na kalendarzu wydarzeń Mrągowa, też możecie Państwo zobaczyć, że 7 czerwca to jest data, gdy biegamy, pomagamy w wydarzeniu dla Ines i i Paulinki.
0: Którędy będzie przebiegała trasa? To, że naokoło jeziora Czos, to wiemy, ale tak bardziej szczegółowo.
2: Już mówię, startujemy 7 czerwca w niedzielę od godziny

0: O godzinie 12 ten bieg główny, 11,5 km ta trasa ma, także dosyć konkretnie dookoła jeziora i jest już tyle razy mierzona, że może tam różnica jest 5 do 10 metrów, bo już i nasi znajomi, którzy biegają również co jakiś czas przesyłają nam, dobra, dzisiaj Krzysztof wyszło tyle, ale to 11,5. Wybiegamy tutaj ze skweru Molo i biegniemy w stronę Mos Baza, Mrągowo, Wojska Polskiego, potem przy ogródkach działkowych przebiegamy przez Górę Czterech Wiatrów, potem przez Troszczykowo i tutaj już wybiegamy z lasu przy amfiteatrze i dobiegamy właśnie z powrotem do naszego miejsca. Tutaj już będzie meta czekała razem z bardzo dużą ilością ludzi, z tego co wiemy, w tym roku będzie. Będą też biegi towarzyszące, takie jak na 5 km będzie bieg, czyli po 2 km osoby chcące pobiec tylko na 5 km zawracają i będzie jeszcze w tym roku, jak w ubiegłym roku, co było strzałem w dziesiątkę, Nordic Walking, a w tym roku jeszcze będziemy mieli niespodziankę, bo będzie instruował nas na scenie już od godziny 11.30 Marcin Brewczyński. On w ogóle jest z Mazowieckiego, a miejscowości nie pamiętam, ale jest mistrzem Polski i wicemistrzem Europy właśnie w tej dyscyplinie. Będzie miał też kilka osób, które będą chciały uczestniczyć, czyli 11.30 będzie pokaz prawidłowego instruktażu oraz też Marcin będzie szedł z tymi osobami chętnymi na te 5 km Nordic Walking.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie, bo taka zasada, że jeżeli nie biegniesz, to truchtaj, idź, porozmawiaj, bądź po prostu z nami. Ale jeszcze dodam, że są też biegi dla dzieciaczków. Są 4 biegi dla dzieciaczków, czyli pierwszy bieg będzie dla takich najmłodszych, do 3 roku życia. I te maluchy będą biegły na 100 metrów. Potem będzie bieg dla takich starszych przedszkolaków, może 3-6 lat. To będzie bieg na 200 metrów. Potem mamy też bieg dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat na 500 metrów. I dla takich już starszaków chętnych to będzie bieg na 1800 metrów i wszystko w stronę bazy biegną i zawracają. A jeszcze taka ciekawostka, że mamy potwierdzenie z wielu mrągowskich klubów, że przyjdą właśnie młodzież, przyjdą dzieciaczki w strojach właśnie sportowych, jak AS Mrągowo, Mini Soccer, Mrągowia i inni. Też zapewnienie mamy od naszych mrągowskiego klubu rowerzystów, którzy startują 5-6, robią zawody rowerowe na Mrągowile, a potem wiemy, że ta młodzież przyjdzie do nas przebiegnąć w niedzielę.
1: No tak, no bo nie każdy może czuć się na siłach, żeby przebiec te 11 kilometrów, dlatego może po prostu przebiec połowę, albo przejść.
0: Albo przejść, po prostu być. Nie?
1: Czy wcześniej trzeba się zapisywać, czy po prostu zapisy są w dniu zawodów? Jak to wygląda?
0: Zapisy już trwają na stronie internetowej do startu. Zapraszam, żebyście Państwo wchodzili na wydarzenie tego. A w dniu startu jak najbardziej również, bo jak się okazuje, że najwięcej osób się zapisuje w dniu właśnie startu w biurze zawodów, który będzie już czynny od godziny 11 i tam będziemy najpierw zapisywali dorosłych i na bieg główny na 5 km i marsz, a potem już będą zapisy dzieciaczków do tych startów dziecięcych, które będą od godziny 14, także będzie się działo.
1: Pomoc dziewczynkom Ines i Paulince to pierwsza kwestia, bieg, ale to jeszcze nie wszystko. Będzie dużo więcej atrakcji. Oprócz tego, właśnie, co będzie się działo tego dnia?
2: No właśnie, oprócz tego, co wymienił tutaj Krzysiek, zapewniamy jeszcze taką strefę dla dzieci w tym roku, trochę większą niż w zeszłym, no bo wiadomo, że co rok się jakby spinamy coraz bardziej, żeby tych atrakcji było coraz więcej. No bo te tradycyjne rzeczy, które jak ktoś zna nas, mnie, Justynę, no to wie, co tam robimy z dzieciakami, malowanie twarzy, warkoczyki, będą slajmy, warsztaty. W tym roku też pomaga nam pani Ania, która zorganizuje całą taką oddzielną strefę jeszcze z sensoplastyką i z takimi ścieżkami sensorycznymi, więc trochę będzie bardziej to wszystko urozmaicone. Mamy też dmuchańca w planach do rozłożenia, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, i cała strefa z jedzeniem, z grillem, z pysznymi ciastami, które tutaj już mamy bardzo dużo osób chętnych, które chcą nam podarować coś słodkiego czy jakieś wypieki. Chciałam jeszcze podziękować wolontariuszom, bo bardzo dużo młodych osób, w sumie dzieci już od czwartej klasy co roku chcą nam pomagać to zorganizować i bardzo dobrze się z nami bawią w tej części animacyjnej. I w tym roku też przygotujemy dla nich specjalną taką strefę z jedzonkiem, bo naprawdę wkładają bardzo dużo serca w tą całą pomoc. Jeszcze nie mamy planów, a oni już się dopytują, czy w tym roku będą mogli znowu do nas przyjść i nam pomagać.
1: Strefa dla dzieci i tak jak już pan mówił też na początku, będzie też piknik bezpieczeństwa, taka część edukacyjna przy udziale służb.
0: Tak, dostaliśmy jeszcze na to wydarzenie wsparcie jako zadanie publiczne z Urzędu Miejskiego w Mrągowie i to będzie się nazywało Pomagam i biegnę, bieg po zdrowie, profilaktyka uzależnień poprzez sport i edukację. Tego dnia też osoby przybyłe będą mogły porozmawiać na temat profilaktyki od uzależnień, będą mogły porozmawiać ze specjalistami, również funkcjonariusze naszej Komendy Powiatowej Policji będą udzielać informacji o prawidłowych zachowaniach. Będą też pokazy ratownictwa medycznego, też mamy potwierdzenie, że przybędzie do nas delegacja z Straży Granicznej w Kęszynie, gdzie prezentują swoje stoisko, też bardzo ciekawa rzecz, a chcieliby również pokazać, czym się zajmują, nad czym pracują i to też będą mieli niespodzianki i ciekawostki ze sobą. Będą też ratownicy PCK z Olsztyna, którzy będą wspomagali nas. Będą też panie, jak co roku, z sanepidu w Mrągowie. Też wiemy, że będzie fajne stoisko OSP Mrągowo, gdzie koledzy ze Straży Pożarnej będą mieli swoją strefę i też będzie można właśnie pobawić się tak zwaną wodą i tam sikawko, tak jak to się mówi strażacko. W ogóle jeżeli kogoś nie wymienię, to wybaczcie, ale stresuję się w radiu, ale zapraszamy naprawdę, przyjdźcie tego dnia, bądźcie z nami, bo będzie fajnie, warto przyjść, warto wspomóc, rzucić się jakoś tam tak zwaną złotówę do puchy i bądźcie z nami.
1: Także ja serdecznie zachęcam do tego, żeby przybyć tego dnia 7 czerwca, przyjechać do Mrągowa albo przyjść na skwer Jana Pawła II albo po prostu wziąć udział w biegu. Dziękuję bardzo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Bajkowy teatr rodziców zagościł na deskach Mrągowskiego Centrum Kultury. To nie było zwykłe przedstawienie, bo w rolę aktorów wcieliły się dzieci oraz ich rodzice z przedszkola bajka w Mrągowie. Tym samym amatorski teatr bajkowych rodziców wystawił kolejną sztukę. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z osobami, które były zaangażowane w organizację tego przedsięwzięcia.
4: Dzień dobry, Malwina Koziatek, dyrektor przedszkola Bajka w Mrągowie. Teatr Bajkowych Rodziców tak naprawdę funkcjonuje już od 2008 roku, więc to jest nasza wieloletnia tradycja i co roku rodzice tworzą nowy spektakl pod okiem koordynatorów projektu, czyli nauczycieli, którzy pracują w naszym przedszkolu i razem wystawiają jakiś spektakl. W tamtym roku było regionalnie, a w tym roku były lekcje z lasu wraz z czerwonym kapturkiem.
1: Trudno zachęcić rodziców do tego, żeby pokazywali się na takiej większej scenie, czy nie trzeba zachęcać tak bardzo?
4: Trzeba zachęcać rodziców. Jest oczywiście grono takich, które chętni, którzy już są gdzieś zaangażowani, którzy brali udział rok temu i są co roku bardziej chętni, żeby grać w spektaklu, ale też są rodzice, których trzeba namawiać, a potem się okazuje, że to są niesamowite talenty, tak jak w tym roku odkryliśmy naszego niedźwiedzia, który okazał się, że ma niesamowity talent wokalny.
1: W tym roku czerwony kapturek.
4: Zgadza się, czerwony kapturek, lekcje z lasu. Cały ten spektakl był zrealizowany, napisany przez jedną z koordynatorek, naszą panią psycholog, która napisała właśnie pod kątem takim bardziej psychologicznym, żeby to było w tym roku bardziej edukacyjnie dla najmłodszych.
1: Tą autorką jest pani.
5: Lidia Lalak, psycholog w przedszkole publiczne Bajka.
1: Jaki charakter to wydarzenie dzisiaj miało? Czerwony kapturek, ale tak naprawdę wymiar taki edukacyjny, profilaktyczny to przedstawienie miało mieć.
5: Zależało mi na tym, żeby dzieci oprócz rozrywki wyciągnęły lekcje życiowe. Przedstawienie Czerwony kapturek, lekcje z lasu mówi o historii dziewczynki, którą wszyscy dobrze znamy. Znamy historię czerwonego kapturka i groźnego wilka. Tym razem czerwony kapturek wybrał się do lasu. Po drodze spotkał wiele niezwykłych leśnych zwierząt. Każde spotkanie to lekcja życiowa dla dziewczynki. Dziewczynka spotyka wiewiórki, lisicę kitkę, niedźwiedzia. Oczywiście spotyka też wilka. Wilka, który przekazuje jej mapę skarbu. I tutaj nasi najmłodsi widzowie również otrzymują taką mapę. I idzie dalej w świat. Także mam nadzieję, że to przedstawienie zaprocentuje u naszych najmłodszych.
6: To może takie pytanie. Jest pani psychologiem, więc ja tak się zastanawiam właśnie, bo mamy bardzo piękne bajki i baśnie, a na przykład właśnie Czerwony Kapturek, no jedna z najbardziej znanych bajek, ale ona kończy się dość tak, może nie tragicznie, ale ta historia później wilka, kiedy Czerwony Kapturek przychodzi do wilka, no i się okazuje, że wilk zjadł babcię, no to nie jest to zbyt wesoła opowieść. I nie wiem, czy małym dzieciom możemy coś takiego opowiadać, tak to przedstawiać, czy w jakiś inny sposób? Tak to zostało napisane, ale czy to jest odpowiednia tak naprawdę bajka dla dzieci w wieku 3-4 lata?
5: Kiedyś te bajki niosą ze sobą różne sceny grozy, ale my możemy dzisiaj je odczarować. Kiedyś bajki były pisane dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dziś mamy bardzo świadomych rodziców, którzy odczarowują te bajki i dzisiaj my również odczarowaliśmy tę bajkę. Mam nadzieję, że wszystkim najmłodszym widzom bardzo się to przedstawienie spodobało. No i planujemy dalej działania.
6: Rodzice pokazują się, rodzice z przedszkola Bajka pokazują się nie tylko swoim dzieciom, ale też dzieciom z innych przedszkoli.
4: Oczywiście, my zapraszamy przedszkolaki tak naprawdę z całego Mrągowa. Zapraszamy zarówno z przedszkola Stokrotka, ale też ze szkół, z przedszkoli prywatnych i w ciągu dnia realizujemy dwa spektakle po to, żeby po prostu miały te wartości były przekazane po prostu wszystkim przedszkolakom z miasta.
6: Co daje taka wspólna inicjatywa rodziców, wspólna inicjatywa rodziców wychowawców?
4: Przede wszystkim robimy to dla dzieci. Te spektakle są dla dzieci, ale dla rodziców to również jest integracja. Też jest takie odkrycie swoich talentów, swoich możliwości i takie wzmocnienie też poczucia własnej wartości. Myślę to zarówno i od strony dzieci, które są dumne z występów swoich rodziców, ale też od strony właśnie rodzica, który wciela się w postać z bajki.
6: Ważne jest to, żeby rodzice przedszkolaków mieli ze sobą dobry kontakt?
4: Bardzo ważne. Dla rozwoju dziecka jak najbardziej. Ale tutaj też wchodzi jeszcze druga rzecz, bo dzieci, które oglądają spektakle swoich rodziców, są z tego dumne, one są szczęśliwe, opowiadają o tym. To też wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
6: A właśnie, co daje to dzieciom, taki występ rodziców na scenie?
4: No przede wszystkim poczucie dumy. Dumy, że to jest mój tata, moja mama, że właśnie gra w spektaklu i że może się z tym podzielić też z kolegami. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też wzmacnia relacje rodzic-dziecko.
6: Ale też może łatwiej później dzieciom jest występować, no bo jak dzieci na takie maluchy wychodzą na scenę, przecież niejednokrotnie, czy gdzieś w przedszkolu, jasełka i inne tego typu wydarzenia. No a tutaj rodzice pokazują, no bo nie każde dziecko potrafi tak wyjść i się zaprezentować, a tutaj rodzice pokazują, że można, że jeżeli rodzic może, to i dziecko.
4: Oczywiście i dziecko też przełamuje swoją tremę, widząc, że rodzic też to przeżywa tremę i mimo to wychodzi na scenę i popatrz, ja się denerwuję, ale wystąpiłem i dziecko również przełamuje swój lęk i swój stres.
6: Bardziej stresują się dzieci czy rodzice takimi występami?
4: Oj, zdecydowanie rodzice.
6: Zdecydowanie. Tutaj jest z nami Czerwony Kapturek, dobrze? Widzę.
7: Tak. Czerwony Kapturek, Agata Danisz. Jestem również rodzicem z przedszkola Bajka i tak jak pani dyrektor wspomniała, jest to cudowna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć w niej udział. Nie było to proste, ale tylko na początku. Z każdą próbą było coraz lepiej. My rodzice wspólnie cudownie się integrowaliśmy. Była to świetna zabawa, było to odkrywanie swoich talentów, przekraczanie swoich granic, ale też również ciekawa lekcja dla dzieci. Tak jak powiedziała pani dyrektor wcześniej, dzieci mają szansę możemy zobaczyć rodziców na scenie i to naszym dzieciom również dużo daje. Mój synek sam też się stresował przed występem, znał wszystkie piosenki, śpiewał ze mną w domu, ćwiczył, także myślę, że jemu na przyszłe jego występy również doda to odwagi.
6: Ze swojej własnej perspektywy widzi pani, że chyba pani było trudniej, czy synkowi było trudniej?
7: Mój synek jest akurat wrażliwym dzieckiem, także w moim przypadku myślę, że akurat mojemu synkowi od rana się bardzo stresował, natomiast po występie wyściskał mnie, mówił, że wyszło super, także myślę właśnie, że dzieci też mają taką szansę być dumnymi z rodziców.
6: Co wam jako rodzicom daje takie wspólne wydarzenie?
7: Przede wszystkim właśnie integrację. Zbudowaliśmy cudowne, wspólne relacje, przyjaźnie. Wydaje mi się, że to nie będzie nasz ostatni występ, że będziemy gdzieś się spotykać dalej i wspólnie spędzać nawet razem czas, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Przekraczaliśmy swoje granice, wspieraliśmy się, motywowaliśmy wzajemnie jeden drugiego, dodawaliśmy sobie siły, także na pewno zostaną przyjaźnie na długie lata.
6: Cały czas mówimy o tej lekcji, którą można było czerpać z przedstawienia. Jaką lekcję pani dla siebie i dla synka wyniosła?
7: Myślę, że z każdej sceny można wyciągnąć lekcje. Można wyciągnąć lekcje takie, że powinno się być odważnym, powinno się wierzyć w siebie, powinno się mówić nie, stawiać granice. No i też, że właśnie bajki nie muszą być straszne, tylko mogą być przedstawione w taki sposób, że zostanie to dla nas zapamiętane.
6: Nie tylko dzieci mogą się z tego uczyć, ale też rodzice.
7: Tak, dokładnie. Dla rodziców też jest to na pewno ciekawe przedstawienie, żeby może właśnie w inny sposób dzieciom przeczytać bajki, w taki sposób, żeby też mogły wyciągnąć z tego co najlepsze.
6: Skąd macie takie piękne stroje? Każdy z was coś przygotował sam?
7: Stroje właściwie wspólnie robiliśmy. Każdy miał jakiś pomysł, każdy się wspierał i stroje powstały w takiej wspólnej integracji i wzajemnym wsparciu.
6: W jaki sposób co roku wybierane są bajki, które są przedstawiane podczas bajkowego teatru rodziców?
4: Oj, z tym jest bardzo różnie. Przeważnie to koordynatorzy mają pomysł już jakiś na bajkę, ale na przykład w tamtym roku realizowaliśmy projekt patriotyczny, więc spektakl też był patriotyczny. W tym roku już bardziej pod kątem koordynatorem był psycholog, więc bardziej pod kątem takim psychologicznym, bardziej lekcje, a 3 lata temu z kolei były to baśnie, tak jak Mała Syrenka, kiedyś był Piotruś Pan, naprawdę tych bajek było bardzo wiele. Bardzo często sięgaliśmy po takie bardzo znane pozycje, po baśnie, które wszyscy znają.
8: Jestem tatą, nazywał się Marcin Lalak. Odgrywałem postać wilka, ale nie takiego zwykłego wilka, tylko wilka, który dawał rady. Naprawdę, i to bardzo mądre.
6: A nie był taki wilk, który tam ostatecznie zjada babcię?
8: Nie, wszyscy na koniec, słuchajcie, kochali tego wilka, tak? Zdarzyło mi się, że przychodzili, przytulali go, że odczarowałem tą postać, więc no, uważam, że zadziałało tak, jak powinno.
6: Pani mówiła o tym, że właśnie chodzi o to, żeby odczarować te bajki, żeby nie były do końca takie, jakie my znamy z dzieciństwa.
8: Dokładnie, no i miejmy nadzieję, że tak się stało, tak? Te końcowe brawa i to, co pokazaliśmy, te lekcje z lasu, okazały się naprawdę bardzo wyjątkowe i bardzo uczące, tak? Pokazują, że rzeczywiście możemy czerpać pomoc i czerpać wiedzę od takich zwierząt, które uczą nas po prostu normalnych postaw życiowych.
6: Co pan dała taka lekcja? Co pan dała taka integracja z innymi rodzicami?
8: Przede wszystkim to, że nauczyliśmy się jakby współdziałać. Zawsze widywaliśmy z tymi rodzicami tylko raz na jakiś czas, gdzieś na przerwach, czy jak odbieraliśmy dzieci, a teraz spędzony wspólnie czas, 2-3 miesiące, kiedy widywaliśmy się raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, sprawiło to, że stworzyliśmy taką paczkę, można powiedzieć, znajomych, przyjaciół, którzy rzeczywiście integrują się wzajemnie, integrują dzieci razem, tak? No, to o to nam chodziło.
6: W przedszkolu różne problemy się pojawiają, jak to w przedszkolach, gdzie jest grupa dzieci, które dopiero się poznają i dopiero uczą się w takich zasad funkcjonowania w grupie i też różne konflikty powstają. I czasami te konflikty mają taki charakter, że aż przenoszą się na rodziców. Czy tutaj właśnie dzięki takiej integracji wam, rodzicom, też może być później łatwiej wszystkie problemy przedszkolne rozwiązywać?
8: Zdecydowanie. Kiedy tutaj tworzyliśmy tą naszą ekipę, zdarzały się przecież przykłady, przykład, kiedy inni rodzice zajmowali się naszymi dziećmi, więc cały czas te problemy, można to nazwać, które mieliśmy wcześniej, one znikały, tak? Poprzez to, że byliśmy tutaj wszyscy razem.
4: Zdecydowanie, tak. Rodzice są bardziej empatyczni do osób, które znają sytuację, lepiej poznają też sytuację rodzinną swoich właśnie już znajomych, tak, z teatru, więc jak najbardziej ma to ogromny wpływ.
6: Czy już wiadomo, co w przyszłym roku będzie na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury?
4: Powoli już nad tym pracujemy, ale jeszcze tak nie do końca dopracowujemy dopiero. To myślę, że tak dopiero we wrześniu będziemy wiedzieć, co teraz, co nowego.
6: Czy taka sztuka, przedstawienie, wystawiane jest tylko raz?
4: Przedstawienie jest wystawiane dwa razy w ciągu dnia. Dzisiaj było to o godzinie 9 i o 10.30.
9: Najważniejsze w tym całym przedstawieniu naszym było to, że rodzice dali z siebie wszystko, dali swoje serducho po to, żeby uszczęśliwić swoje dzieci. Dobra zabawa, integracja, to, że dodają odwagi i pokazują, że można wystąpić na scenie, to, że pokazują swoją kreatywność, to jest taki dobry wzorzec dla dziecka każdego. Na pewno każde dziecko było zadowolone ze swojego rodzica, że zagrał ważną rolę w tym przedstawieniu.
6: No i właśnie taka zamiana ról, taka odwrotność właściwie, bo zazwyczaj dzieci pokazują się rodzicom przedstawienia różnego typu jasełka, a tutaj nietypowo, bo rodzice.
9: Tak, i to jest właśnie pokazuje z drugiej strony, jak należy się zachowywać na tej scenie, że nie trzeba się bać, że trzeba się bawić na scenie i dziecko nabiera odwagi, chęci do tego, chęci, żeby pokazać coś innego. Jest odważniejszy po prostu.
4: Za koordynację całego projektu i przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek, lekcje z lasu odpowiadały Lidia Lalak oraz Jolanta Hryncewicz.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Meloradia Mrągowo.
1: 47 gmin z dofinansowaniem. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt wolno żyjących. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam serdecznie i witam też naszego gościa Magdalenę Hoflejt, radną Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
1: 400 tysięcy złotych, 47 gmin z dofinansowaniem, to dużo?
2: Tak, zdecydowanie tak. Chciałabym tutaj podkreślić, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma w swoich zadaniach własnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi. Natomiast kilka lat temu obecna pani senator Jolanta Piotrowska wraz z ówczesnym zarządem zadecydowała, żeby stworzyć taką pulę środków w Urzędzie Marszałkowskim i stworzyć właśnie taki program, konkurs pod tytułem Podaj łapę, który będzie mógł być wsparciem dla samorządów, których jest to obowiązkiem, czyli dbałość tak o zwierzęta bezdomne i w ten sposób jakby pomóc tym, którzy starają się zabezpieczyć te zwierzaki. No i myślę, że ten program działa bardzo dobrze. Potrzeby są naprawdę ogromne i w tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym.
1: Konkurs Podaj łapę. Na czym on dokładnie polegał? Zgłaszanie wniosków rozpoczęło się w lutym.
2: Oczywiście na stronie urzędowej Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony konkurs. Każda gmina, miasto mogły składać wnioski o dofinansowanie sterylizacji, kastracji psów oraz kotów, leczenie bezdomnych zwierząt, chipowanie, opieki nad kotami wolnożyjącymi, doposażenie schronisk czy edukację mieszkańców w zakresie właśnie odpowiedzialności nad opieką nad braćmi mniejszymi. No i oczywiście te wszystkie wnioski później zostały rozpatrzone przez komisję i komisja zgodnie z punktacją, która oczywiście obowiązuje, przyznała te środki 47 gminom z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
1: 96 wniosków wpłynęło w tym roku, ale nie wszystkie dofinansowanie otrzymały.
2: No oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, wspomniałam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera tak dobrostan zwierząt. Nie jest to zadanie własne samorządu województwa. No i też trzeba wziąć pod uwagę, które gminy i miasta już korzystały z tego programu, tak? Czyli w którymś z roków funkcjonowania tego konkursu już otrzymały takie środki. No nie jest to proste zadanie, bo tak jak powiedziałam, potrzeby są naprawdę duże. Jest to obszar, który jest, no, jest niedofinansowany. Wiele samorządów jakby bagatelizuje sprawę dobrostanu zwierząt, a ja jako radna bardzo bym chciała, żeby było odwrotnie. Stąd jestem bardzo zbudowana w tym roku, że udało się wśród tych 47 gmin, 4 gminom z powiatu mrągowskiego otrzymać te środki. Jest to gmina Sorkwity, gmina Mrągowo, gmina Miasto Mikołajki i gmina Piecki. Także myślę, że to jest sukces i mam nadzieję, że te pieniążki pomogą w walce z bezdomnością. Głównie te projekty z naszych tutaj terenów, czyli z naszych gmin, właśnie dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
1: Duże było zainteresowanie tym konkursem, te 96 wniosków?
2: Tak, bo wiadomo, że chciałoby się dać wszystkim, tak? Natomiast no, środki są takie, jakie są, potrzeby też są olbrzymie. Natomiast mamy też nadzieję, że dzięki temu konkursowi, że można otrzymać tak dodatkową pulę środków z Urzędu Marszałkowskiego, pozwoli na to, żeby samorządy też zaczęły myśleć poważniej o sprawach dobrostanu zwierząt i bezdomności, między innymi też kotów wolnożyjących i nierozmnażania zwierząt. Mieliśmy też do czynienia w zeszłym tygodniu z przepiękną inicjatywą Pierwszy Dzień Kętrzyński Zwierzaka. Była to taka inicjatywa organizowana po raz pierwszy przez jedną z radnych właśnie Urzędu Miasta w Kętrzynie i też członkinie Rady Kobiet. I to pokazało, jak wielkie są potrzeby, ale też pokazało ten dzień ze zwierzakami, pokazało też, jak funkcjonuje schronisko w Pudwągach, z którym przecież między innymi miasto Mrągowo ma podpisaną umowę. Pokazuje też, że można działać wspólnie dla dobra zwierzaków.
1: Na jakie działania dokładnie to dofinansowanie może być przeznaczone? Właśnie ta sterylizacja, kastracja?
2: No między innymi, tak jak już wspominałam, na przykład gmina Piecki we wniosku zapisała, że jest to opieka nad kotami wolno żyjącymi, czyli pieniążki, które gmina otrzymała, a jest to 10 tysięcy złotych, będą przeznaczone na przykład zakup karmy dla karmicieli społecznych, na sterylizację przede wszystkim niechcianych kotów, ale również trzeba pamiętać o tym, że dobrostan zwierząt to jest też zabezpieczenie ich na przykład tak na zimę. Podobnie jest w innych miastach, na przykład też w Orzyszu, czy w Elblągu, czy w Białej Piskiej. To są głównie sterylizacje kotów wolnożyjących. Podobnie jest też w Rynie, który otrzymał też dofinansowanie właśnie z tego programu. Więc widzimy, że ta potrzeba sterylizacji i kastracji jednak jest największa. Tak naprawdę te projekty w tym konkursie nazywają się różnie. To jest opieka nad kotami wolnożyjącymi, to jest znakowanie i opieka nad zwierzętami właścicielskimi, to jest stop bezdomności zwierząt, to jest po prostu, tak, poprawa dobrostanu zwierząt. Także wszystkie gdzieś w swoim zamyśle mają walkę z bezdomnością.
1: Jak wygląda sytuacja zwierząt wolnożyjących w Mrągowie?
2: Jest to tak naprawdę temat, który wraca jak bumerang. Niestety nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej bezdomności, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ponieważ myślę, że każdy, kto zajmuje się zwierzętami, a jest w Mrągowie bardzo duża grupa takich osób, to te osoby dobrze wiedzą, że z jednej kotki, jedna kotka potrafi mieć 3 albo nawet 4 mioty w przeciągu jednego roku. A jeżeli w jednym miocie, który na przykład ma, nie wiem, 5 kociaków, znajdą się następne 4 kotki, to one będą generować kolejne kotki. I to jest ten problem. Dużym problemem dla miasta Mrągowo jest też to, że bardzo wiele kotów po prostu jest ze wsi przewożonych i wyrzucanych na terenie miasta. Są to różne miejsca, nie chcę o tym mówić, celowo nie chcę o tym mówić, żeby też nie podpowiadać tym, którzy mają tego typu pomysły, ale tak naprawdę jest to bezduszność ludzi, którzy rozmnażają, nie sterylizują. I tak naprawdę dlatego ten temat wraca jak bumerang. Oczywiście Urząd Miasta ma program walki z bezdomnością zwierząt. Tak samo wszystkie gminy w naszym powiecie mrągowskim mają taki program. Przeznaczane są środki na sterylizację. W różny sposób to się odbywa. Każda gmina i miasto musi mieć podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym, który wykonuje tak zabiegi sterylizacji i kastracji. Miasto Mrągowo ma też podpisaną umowę właśnie ze schroniskiem w Pudwągach, jeżeli chodzi o przyjmowanie psów bezdomnych. I rzeczywiście no tutaj z pieskami No jest to jakieś rozwiązanie, to działa, dlatego że tak jak wspominałam już na tym pierwszym kęczyńskim Dniu Zwierzaka, mówił pan burmistrz Kętrzyna, że obecnie przebywa 120 psów w schronisku w Pudwągach i jest to zdecydowanie mniejsza liczba w momencie, kiedy obejmował swój urząd, czyli te adopcje oczywiście idą do przodu, no ale każdy by chciał, żeby to schronisko po prostu było puste. Kotami jest troszeczkę ciężej, dlatego że, nie wiem, ludzie mają taką świadomość, że kot jest w stanie sobie zupełnie poradzić na wolności, nie potrzebuje opieki, co jest kompletną bzdurą i no często to wynika z braku wiedzy. Trzeba pamiętać o tym, że każde zwierzę, tak samo jak człowiek, potrzebuje jedzenia, potrzebuje dachu nad głową, potrzebuje opieki, potrzebuje leków, bo tak samo jak wśród ludzi zauważamy bezdomność i to właśnie można to odnieść też do zwierząt, które są często chore, zaniedbane, niedożywione. I pamiętajmy, że te zwierzęta są pod ochroną, mówię o kotach, bo to historia też pokazuje, że koty wielokrotnie ratowały ludzi. Są kraje, w których koty są wolno żyjące i są zadbane, ale są też kraje, w których nie ma w ogóle kotów praktycznie bezdomnych, ponieważ ta akcja sterylizacji jakby ogólnokrajowej była na tak dużą skalę, że każdy człowiek, który decyduje się na zwierzę, musi najpierw przejść szkolenie, musi przejść odpowiednie ankiety, żeby takiego zwierzaka dostać do domu pod opiekę. I są takie kraje, gdzie nie ma tej bezdomności.
1: Ale są też takie kraje, gdzie ta bezdomność zwierząt, kotów jest bardzo duża. Jak Polska wygląda na tym tle, na tle Europy w ogóle?
2: No może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tak, ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, trzeba o tym wspomnieć, że nie mamy też porządnych regulacji prawnych. Jest to, tak jak mówiłam, temat zawsze, mam takie wrażenie, że to jest temat drugorzędny, a nie powinno tak być. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy krajem cywilizowanym, a nieraz mam wrażenie, że nie mamy szacunku do innego istnienia. Istnienia zwierzaków, które w historii też tworzenia ludzkości odegrały bardzo ważną rolę i to historia, czy nawet Pismo Święte nam pokazuje, jak ważnymi uczestnikami życia człowieka są zwierzęta.
1: Co zrobić, jeżeli spotkamy bezdomnego kota, bezdomne koty, kotki albo psy w mieście?
2: Ja zawsze od lat, zajmując się pracą u podstaw, ratowaniem, wspomaganiem, instruktażem, bo tak też często bywa, że jeżeli nie jestem w stanie samodzielnie uratować, to chociaż podam instrukcję, jak można to zrobić. No drodzy Państwo, kot to nie lew. Jeśli stanie mi bezdomny zwierzak w postaci, no na przykład kota, nawet i psa, wystarczy zabezpieczyć. Wystarczy zabezpieczyć, dać na chwilę dach nad głową, nakarmić, zrobić ogłoszenie w internecie. Mamy naprawdę mnóstwo stron, między innymi Kot Spotted Mrągowo, tak, Mazurskie Koty w Potrzebie, czy nawet Koci Kawałek Nieba, który od niedawna funkcjonuje i Koci Kawałek Nieba jest związany między innymi właśnie z naszym Urzędem Miasta i jest to takie mini przytulisko, które jest prowadzone dla takich kociaków już w beznadziejnej sytuacji. Wystarczy ogłosić i naprawdę wiele istnień zostało w ten sposób uratowanych. Po prostu dać szansę tej istocie, nie odwracać się od niej, nie uważać, że jak mam piękny pokój, czy piękne mieszkanie, czy piękny dom, to ten zwierzak nie wiadomo, co mi zrobi w tym mieszkaniu, bo rzeczy materialne to rzeczy nabyte. A wdzięczność zwierzęcia jest bezwarunkowa i wystarczy kawałek łazienki, kawałek pokoiku, kawałek stryszku, nawet piwnica, żeby gdzieś tego kociaka, psiaka zabezpieczyć na chwilę, a z czasem znaleźć mu ciepły, spokojny dom. I to nie musi być schronisko.
1: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj pani Magdalena Hoflejt, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W Mrągowie odbędą się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. To wszystko już 21 czerwca. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w studiu Meloradia jest Krzysztof Wałkuski, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, do najmłodszych mieszkańców Mrągowa tym razem.
3: Tak, dla dzieci od 4 roku życia do 15. Wraz z Wojtkiem Bućko ze sklepu wędkarskiego z Mrągowa wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić zawody właśnie dla dzieci.
1: Co jest celem tego wydarzenia?
3: Celem wydarzenia jest promocja również wśród młodych adeptów wędkarstwa, przyszłych może wędkarzy, promocja regionu też tego takiego. Przede wszystkim chcemy też pokazać, że warto robić takie zawody dla dzieci, aby właśnie promować aktywny tryb życia, inną trochę formę tej aktywności, aniżeli na co dzień mają dzieci. Również chcemy uczyć w pewien sposób dzieciaki spędzania czasu nad wodą z rodzinami. Też mamy na celu popularyzację zdrowej rywalizacji sportowej, edukację ekologiczną, budowanie takiego szacunku do przyrody, promocję walorów przyrodniczych naszego jeziora Magistrackiego, podkreślenie, że jezioro stanowi też ważny taki element turystyczny miasta oraz przyciąga odwiedzających, więc zawody nie tylko dla naszych tutaj okolicznych dzieciaków, ale również jeżeli ktoś będzie miał ochotę spoza regionu Mrągowa, powiatu i nawet z turystów, również może się na te zawody zapisać i być z nami.
1: Jak wyglądają takie zawody wędkarskie dla najmłodszych uczestników, dla najmłodszych wędkarzy?
3: Mamy na przykład swoje stanowiska i mamy zamiar zrobić tych stanowisk maksymalnie 30. Dla maksymalnie 30 uczestników, z tego względu, że też nie damy rady więcej pomieścić na tym jeziorku uczestników, a chcemy, żeby też było wygodnie i żeby każdy miał swoją przestrzeń i odległość około 80 metrów na to, żeby po prostu się nie plątać, nie przeszkadzać sobie jeden drugiemu i chcemy zrobić pierwszy etap i drugi etap na zasadzie, ażeby też było w miarę uczciwie, że jeżeli wylosują uczestnicy pewne miejsca, to mają szansę po 2 godzinach na zmianę tych miejsc, na wylosowanie innych miejsc, ażeby ewentualnie nie było tak, że nie, tutaj nam brało, a tam byliśmy, a tam inni łowili, my tu nie łowiliśmy, tak? To takie też są zasady na kanałach stosowane, na zawodach na kanale, na kanałach naszych mazurskich przez kolegów, którzy organizują też takie zawody dla dzieci. Uważam, że to jest bardziej uczciwe, aniżeli po prostu z jednego miejsca łowimy i do końca tak jest.
1: Jakie są założenia organizacyjne, jeżeli chodzi o to wydarzenie?
3: Założenia mamy takie, ażeby też każdy uczestnik był zadowolony, tak, żeby wszyscy byli nagrodzeni. Będziemy mieli dyplomy, puchary, które nam miasto zaoferowało i też dokłada się miasto, Urząd Miasta do imprezy. Także też dziękujemy za pomoc w tym. Będzie posiłek gorący, będzie pokazy, będą również na Bailey Boacie, będą różnego rodzaju może gry, zabawy również przy tym. Także tak chcemy to zrobić również dla zabawy, dla pokazania, że można coś zrobić. Z tego co wiem, też już niejedne zawody tam się odbyły z pozytywnym skutkiem, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
1: No i oczywiście te najmniejsze dzieci to pod opieką dorosłych, tak?
3: Tak, tak. Ogólnie to każde dziecko powinno mieć już opiekuna. Nie musi to być rodzic, może to być dziadek, babcia, bądź jakiś opiekun, który weźmie odpowiedzialność za to dziecko. A my ze swojej strony również będziemy jak najbardziej chcieli dopilnować tego, żeby było wszystko bezpiecznie i sprawnie. Także tu też ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobimy jak najwięcej, żeby było też bezpiecznie, tak? Jezioro jest dosyć małe, więc ogarniemy to, myślę, bez problemu. Będzie też w razie W jakiś tam i pomoc medyczna w razie coś, ale no myślę, że nie będzie takiej nawet potrzeby. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z pogodą, bo może być mocne słońce, więc również postaramy się o jakieś parasole. Ewentualnie rodzice też mogą pamiętać, żeby troszkę, żeby wziąć jakiś parasol ewentualnie. Jeżeli będzie deszcz, no to też się przyda, tak? No postaramy się jak najdogodniej, żeby dzieciom się wędkowało, żeby się nie nudziły, żeby miały zajęcie.
1: Co oprócz samych zawodów? W planie są też zabawy dla dzieci.
3: Tak, tak. Mamy w planie zabawy na tyle, na ile nam pozwoli właśnie czas i jeżeli będą dzieci chętne, to jak najbardziej będą mogły skorzystać, czy ich rodziny, rówieśnicy, z zabaw, z pokazów. Pokażemy, mówię, taki, kto będzie chciał popływanie na baili boacie, ewentualnie łódką, pontonem. Zobaczymy jeszcze, mówię, jak to będzie też ze strony dzieci, czy będą jeszcze miały energię i siłę na zabawy i będziemy mieli przygotowanych kilka wariantów na ewentualne zabawy.
1: Zawody odbędą się na Jeziorze Magistrackim. Jakie ryby można złowić? Jakie ryby znajdują się w tym jeziorze?
3: Ryb na Jeziorze Magistrackim, gatunków jest bardzo dużo, więcej niż komuś by się mogło wydawać. Może ta liczebność trochę spadła jakby za sprawą zimy, która spowodowała przyduchę, aczkolwiek dawniej, pamiętam, były również takie przyduchy i no, gdzieś tam te silniejsze, mocniejsze gatunki przetrwały i zawsze ta ryba była w tym jeziorku, więc i teraz jest, bo sprawdzaliśmy, już wędkowaliśmy, sondowaliśmy tą wodę, więc proszę się nie martwić, że tam nie ma ryb, bo jak najbardziej są. Czy będą brały, to też kwestia różnych innych czynników, a gatunków jest naprawdę mnóstwo. Niestety są również gatunki inwazyjne, takie jak sumy, karpie, a z tego, co mi wiadomo, jest również płotka, jest leszcz, jest karaś, jest niestety sum, ale no też jest to ryba dosyć mocna, silna, duża, ciekawa, ale inwazyjna na takie małe jeziorko. Potrafi szybko inne ryby po prostu zjadać i tym samym rozmnażać się i powodować, że może opanować tą wodę. Są okonie, są szczupaczki, jest stynka. Duży jest arsenał tych gatunków na takiej małej wodzie. Różnorodność tych gatunków jest spora.
1: Jakie ryby można łowić w czerwcu? Bo to też zależy właściwie od daty, ale już czerwiec to chyba większość gatunków można.
3: Tak, tak. Na naszych wodach gospodarstwa mrągowo można łowić już od 1 czerwca zarówno sandacza, zarówno już można łowić no i resztę gatunków. Właściwie to głównie sandacz od 1 czerwca, szczupak już od maja jest możliwość łowienia, tylko no też są pewne reguły, że na przykład w maju nie wszystkie wody są, nie wszystkie pozwolenia są na wody, nie na wszystkie wody można łowić z łodzi, więc jest tylko ograniczona ilość jezior na wędkowanie w maju z łodzi. Reszta jezior jest dopiero od 1 czerwca. Z brzegu można łowić od stycznia, można powiedzieć, tylko no, wiadomo, był lód, ale też z zachowaniem okresów ochronnych, tak? Czyli te ryby, które mają tarło, które podchodzą do tarła zła, tak jak szczupak czy okoń. Nie wolno ich łowić szczupaka w kwietniu według naszego regulaminu gospodarstwa rybackiego mrągowo. To dużo, dużo jeszcze takich zależności jest, ale myślę, że to już każdy sobie może doczytać, czy to na regulaminie gospodarstwa, czy w internecie, czy
1: na zezwoleniu. Jakie ryby nie będą brane pod uwagę? Właśnie te niewymiarowe?
3: Nie. Wszystkie ryby będą brane pod uwagę z tego względu, że wszystkie zostaną zwrócone, wypuszczone, chyba że właśnie, jeżeli miasto zdecyduje za porozumieniem ichtiologów, że na przykład któreś gatunki inwazyjne będziemy mogli w jakiś sposób przenieść do innej wody, czy za sprawą chociażby zawodów, czy w jakiś sposób po prostu się ich pozbyć, jeżeli w ogóle też nie będą miały racji bytu na innych wodach. To też taka właśnie fajny sprawdzian będzie dla tej wody i pokazanie, co w niej jest, tak? Takie zawody zawsze pokazują różnorodność właśnie gatunków i taką statystykę też trochę dają, jak to wygląda tak naocznie.
1: Czy ryby będą brały, zależy od wielu czynników. Jakie to czynniki na przykład?
3: Pogoda, ciśnienie. Dużo takich jest. Temperatura wody. Każda ryba, każdy gatunek ryby ma inne trochę uwarunkowania, jakby pory żerowania swoje w zależności od różnych właśnie tych czynników atmosferycznych, pogodowych. Tak więc to też jest dosyć taki rozległy temat tak jak przypuśćmy, okoń lubi wysokie ciśnienie, podnoszące się, później stałe, które się utrzymuje, tak szczupak znowu odwrotnie i każda ryba ma trochę inne preferencje tego żerowania. Także to długo by
1: dużo można opowiadać, no. Tak. Jak jest upał i dużo słońca, to ryby mniej chętnie biorą?
3: Tak, zdecydowanie jest upał. Przypuśćmy, były temperatury powyżej 25 stopni, woda miała Celsjusza, więc jest wtedy termoklina, nie ma tak powietrza na dnie, więc ta ryba gdzieś tam wisi w toniach, nie żeruje tak aktywnie, po prostu też walczy o przetrwanie, bo jej jest też nie pomaga jej to i nie jest taka aktywna, gdzieś tam nocą bardziej się wtedy aktywuje, gdzie ta woda troszkę jest chłodniejsza, więcej jeżeli jest wiatru, tlenu, napowietrzenia, więc wtedy i ona bardziej żeruje, a jeżeli są gorące, upalne lata, dni, to nawet potrafią też ryby padać, umierać, gdyż są po prostu nie tak odporne, jak węgorze, no i wiele innych gatunków są słabiej odporne i niestety zdychają po prostu z racji tych upałów i jest mniejsza aktywność.
1: Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na Jeziorze Magistrackim już niebawem. Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
3: Zawody będą odbywały się na wędki. Wędki jednoskładowe bądź wędki teleskopowe, po prostu na spławiki. Będziemy mówili.
1: Nie na spinning.
3: Nie spinning, nie z gruntu, tylko metoda spławikowa. Tu już będzie dowolna wybór wędki, czy to będzie wędka z kołowrotkiem, czy to będzie tak zwany bat bez kołowrotka, czy jakieś też inne odległościówki, maczówki tak zwane właśnie, ewentualnie tyczki, ale to raczej nie sądzę, bo to dzieci raczej po prostu standardowo bat i wędki ewentualnie z kołowrotkami na spławiki. Każdy będzie miał jedną wędkę do wyboru. Będzie mógł mieć ich i pięć sobie w swoim zapasie, ale na jedną będzie łowił, tak?
1: Ja dziękuję bardzo, no i tylko przypomnę, że zawody odbędą się 21 czerwca w Mrągowie.
3: Dziękuję, zapraszamy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty w ramach żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Mateusz Kostakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS. Dzień dobry.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widać, wieści o mojej żeglarskiej śmierci są nieco przesadzone.
1: Chyba tak. Ostatnie regaty odbyły się w miniony weekend. Były to pierwsze regaty w tym roku na jeziorze CZOS. Jak one przebiegły? Ilu uczestników wzięło udział?
4: To, szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć nieskromnie, ale cieszę się, że nowy zarząd stanął na wysokości zadania i tak wiele osób przyjechało z całej Polski, bo co prawda wydaje mi się, że nasz imprezę stanowi już pewną markę i mamy swoich stałych brawalców i po raz kolejny mogliśmy ich ugościć i przywitać, bo są to często osoby, które są z nami też już od wielu lat, więc cieszymy się, że w dalszym ciągu potrafimy skłonić tych ludzi do przyjazdu, bo myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, bo wielokrotnie to też już chociażby w tym miejscu robiłem, że nasz akwen nie należy do wielkich, nie jest połączony w żaden sposób z innymi jeziorami tutaj na Warmii i Mazurach, więc tutaj, żeby przyjechać, to trzeba przyjechać samochodem z swoją własną łódką, więc to nie da się bezpośrednio przypłynąć na ten nasz mrągowski akwen, więc tutaj na pewno to wymaga nieco więcej zaangażowania, tym bardziej jak widzę po raz kolejny, że ludzie z Gniezda, z Torunia, z Poznania, z Białegostoku, naprawdę z różnych regionów Polski przyjeżdżają do nas, to jest to powód chyba do dumy i po prostu do szczęścia, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie robić takie imprezy i że ludziom chce się być. Ta impreza to było jakby nasze formalne otwarcie sezonu żeglarskiego tutaj jako żeglarskie Grand Prix w Warmii i Mazur w Mrągowie. Natomiast też warto podkreślić, że my staramy się łączyć też w inne cykle i to też było otwarcie sezonu Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych, tutaj też w nieco innej formie. Te regaty się odbyło też z nowym prezesem, bo tak jak Mrągowskie Towarzystwo Regatowe CZOS mają nowego prezesa, tak ta PPJ ma również tutaj nową wizję

Hasie Hansa 303, tutaj trenowani pod okiem naszego, można powiedzieć, trenera z Brąkowa, trenera reprezentacji Polski Grzegorza Prokopowicza, więc tutaj cieszymy się, że łączymy różne inicjatywy, różne też style i różne sposoby żeglowania tutaj na tym akwenie, więc ta idea łączenia różnych form żeglarstwa, czy też różnych pokoleń żeglarstwa jest dla nas istotna i myślę, że przy kolejnej imprezie to jeszcze bardziej będzie widać. Możemy powiedzieć, że regaty się odbyły, że wszystko zostało sprawnie zorganizowane. Też cieszymy się, że kolejny raz tutaj rozmawiając z innymi organizatorami, tak naprawdę tutaj z całej Polski, to cieszymy się, że mamy to naprawdę doskonałe zaplecze. Mówię nie tylko o zawodnikach, nie tylko jakby było o tej działalności organizatorskiej, natomiast po raz kolejny mamy też wysyp sędziów tutaj naprawdę i ogólnopolskich, naprawdę z renomą międzynarodową, a z tymi sędziami w różnych miejscach Polski bywa różnie, bo nie zawsze oni są i nawet często nasi tutaj sędziowie z Warmii i Mazur muszą jechać w różne miejsca Polski. Tutaj po raz kolejny raz sędziuje Andrzej Nowicki tutaj w ramach też takiej letniej szkoły regatowej, która jest organizowana tutaj z inicjatywy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Też oprócz tego, że ścigamy się na wodzie, to potem mentalnie przygotowujemy się do następnych startów, mówimy o jakichś tam aspektach technicznych startowania, chociażby czy poruszania się po wodzie, więc tutaj też wykorzystaliśmy tutaj niezwykle doświadczenie właśnie sędziego Andrzeja Nowickiego. Natomiast chyba też warto tutaj powiedzieć, że Mrągowo jest jak zawsze miastem bardzo przyjaznym żeglarstwu, tutaj też pod względem historycznym i tych czasów oczywiście najnowszych również. Troszkę mieliśmy problemów z warunkami wiecznymi, o ile ta niedziela była dla nas dużo lepsza, może to w ten sposób powiem, to tak w sobotę troszkę szukaliśmy tego wiatru, musieliśmy trochę się namęczyć, żeby te wszystkie wyścigi udało się zrealizować, natomiast cieszymy się, że udało nam się to zrobić, bo to nie było aż tak stuprocentowo oczywiste, bo wiadomo, że jednak jesteśmy niestety jako żeglarze, jako organizatorzy uzależnieni od warunków zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, w tym wypadku właśnie od warunków wiecznych i pogody, mówiąc już tak bardziej kolokwialnie. Natomiast faktycznie udało nam się wszystko zorganizować, wydaje mi się, na dosyć dobrym poziomie. Startowało w sumie 29 załóg, więc tutaj też ta frekwencja była, wydaje mi się, porównując też do innych regat, naprawdę spora, jak na tą porę sezonu, bo dopiero, tak jak mówię, zaczynamy. Więc jeżeli chodzi o wyniki, nie wiem, czy tak naprawdę dzielić się z Państwem wszystkimi wynikami, bo zawsze tych klasyfikacji mamy dużo, natomiast może powiem o takich klasyfikacjach z mojej perspektywy jakby najbardziej istotnych, najważniejszych. W klasie Delphia 24, łamane na T-Sport, łamane na Open, ale skupmy się na tej klasie Delphia 24, bo tutaj w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych ścigaliśmy się na monotypach, to w tym przypadku właśnie łódkach typu Delphia 24, są to polskie łódki, jachty takie niby kabinowe, bo kawałek tej kabiny jest, ale to są bardziej takie jachty typowo sportowe, właśnie wyczynowe. I mówię, że dla Państwa mogły być te wyniki ciekawe, z tego względu, że my jako Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czas posiadamy też ludzie swoje łódki i akurat tak się stało, że po raz kolejny pod tym względem nie byliśmy gościnni, niestety dla zawodników przyjaznych, bo pierwsze miejsce zajęła nasza łódka z Tomasz, w której startowali Hubert Jabłoński, Tomasz Krzywosz, Paweł Marcinkiewicz i Tomasz Kopciewski. Drugie miejsce zajęła z kolei załoga Kętrzyńska, Delphia Pol 133, Jakub Malicki, Kasper Malicki, Norbert Górka, Jakub Krzywosz. Na trzecim miejscu Pol 111, Piotr Kędziora, Michał Wolak, Sebastian Szewczyk, Maciej Drops. W sumie w tej klasie startowało 7 monotypowych łódek. Druga nasza łódka, tym razem te, jak Państwo kojarzą na zdjęciach, takie te żagle festiwalowego Brągowa, to tym razem niestety festiwalowe Brągowo troszkę się nie popisało.

0: zajęło dopiero 5 miejsce, ale wierzymy w nasze zawodników, że może nie tylko warto o taktyce rozmawiać na lądzie, ale czasami warto też potrenować na wodzie i tutaj zachęcam, myślę, naszych zawodników do częstszego trenowania na naszym akwenie, nie tylko na naszym akwenie. Oczywiście też w ramach Pucharu Polskich Jachtów Kamienowych w tym roku znowu została zmieniona jest to formuła. Wzorem w poprzednich latach, jak Państwo mogą słyszeć, wiedzieć, albo jeżeli Państwo się interesowali regatami, to pierwotnie Puchar Jachtów Kamienowych był organizowany w kilku klasach. Tych najważniejszych, czyli T1, T2, T3 i wróciliśmy jakby do tych standardów. To są te jakby przynależność do poszczególnych jachtów jest wyliczone na takiej podstawie, takiego trudnego wzoru, wyliczeniem współczynnika. To zależy m.in. od masy łódki, od rozpiętości żagli. Tu Państwa nie będę zanudzał, ale odeszliśmy od takiej formy, że mierzymy czas na mecie i to był jeszcze inny przelicznik. Wiadomo, że w sportach lubujemy się w różnego rodzaju przelicznikach, parametrach, ale tutaj staramy się jakby ułatwiać tą rywalizację, żeby każdy te żeglarstwo w miarę swoich możliwości oczywiście zrozumiał, więc w klasie T1 pierwsze miejsce, może myślę, że powiem o tych pierwszych miejscach po prostu. To w klasie T1, gdzie startowały cztery łódki, pierwsze miejsce zajęła pani Gertruda, w której startował Maciej Jaskuła i Mariusz Baczyński, to jest to załoga toruńska. W klasie T2 tutaj załoga Zalewa z kolei, numer na żaglu Ewo, Piotr Matwiejczuk, Grzegorz Swat. Natomiast w klasyfikacji T3 pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Pychalski, startujący razem z Mariuszem Krzemieniewskim, Jackiem Serwackim i Michałem Krzemieniewskim. Jeżeli chodzi o nasze klasyfikacje tutaj z cyklu żeglarskiego Grand Prix Warmii-Mazur, tutaj w jachtach kamienowych startowało w sumie 10 jachtów. Pierwsze miejsce po raz kolejny Piotr Matwiejczuk, Grzegorz Swat. W klasie otwarto-pokładowej tutaj załoga Robert Sportu, w której startował prezes Mągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS Dariusz Bałdyga razem z Bartoszem Hajdukiewiczem i Beatą Kłos. I jak widać też również prezes był niegościnny, bo zajął same pierwsze miejsca tutaj w tej klasyfikacji. Startowało w sumie trzech łódek i jak Państwu powiedziałem, mieliśmy również żeglarzy niepełnosprawnych. Tutaj cieszymy się właśnie z ich aktywności, bo aż 7 łódek pokazało się na czosie i to są niezwykle malownicze takie łódki. Warto zobaczyć zdjęcia z tej imprezy, jeżeli Państwo nie byli obecni, bo te żagle bardzo ładnie, nietypowo mienią się na wodzie i tutaj mieliśmy niezwykle tytułowanych też zawodników, bo pierwsze miejsce zajął Piotr Cichocki, drugie miejsce Tomasz Szychowiak, a trzecie Andrzej Bury. Natomiast, tak jak mówię, niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca klasa, tym bardziej, że mamy tutaj, tak jak mówię, te nasze mrągowskie ważne epizody, chociażby postaci trenera tej reprezentacji. I na sam koniec, bo oczywiście zabawa jest najważniejsza, na niektórych wyniki są najważniejsze, a dla mnie osobiście, nie ukrywam, najważniejsze jest chyba to, że pamiętamy o swoich zawodnikach, pamiętamy o tych postaciach niezwykle ważnych dla mrągowa, niezwykle ważnych w tym wypadku również na Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS i już trudno mi w to uwierzyć, że Maćka Majaka już nie ma z nami 6 lat, ale ja jeszcze jako ten prezes 6 lat temu podjąłem taką inicjatywę, że warto te takie postacie zasłużone, uważam, kultywować i cieszę się, że po raz kolejny zarząd zdecydował się tutaj zrobić raz, że te regaty były również regaty memoriałowe, ale w sobotę pod koniec imprezy odbył się wyścig długodystansowy poświęcony właśnie postaci pamięci Macieja Majaka i tutaj puchar w tym wyścigu długodystansowym, który startował w sumie 17 łódek. Pierwsze miejsce zajęła Delfia Pol 200, Kamil Jakowanis, Wojciech Krawczyk, Radomir Przemczek i Maciej Suso. I wydaje mi się, że tak jak mówię, nie sam wynik jest najważniejszy, ale to, że pamiętamy o takiej postaci, jak i mam nadzieję, że ta pamięć w nas nie zginie, bo nie robimy się młodsi, a warto kultywować tą tradycję, tą historię, którą ktoś kiedyś tworzył, a ja nie ukrywam i mówię to z całą stanowczością, gdyby nie Maciek, to pewnie ja bym nie był prezesem, albo przynajmniej nie byłbym tak długo, bo czułem się zobligowany, żeby Maćka im dobre imię dbać, bo uważam, że na to zasługuje.
1: Słoneczna aura, jaka panowała w miniony weekend, to dobra pogoda dla żeglarzy?
0: Dobra dla turystów, dobra dla kibiców, bo można było się troszkę poopalać i widziałem, że niektórzy nawet odważyli się sobie wejść do wody, troszkę popływać, albo przynajmniej pomoczyć te nogi, więc pod tym względem na pewno. Natomiast, tak jak mówię, troszkę brakowało tych warunków wiecznych momentami, więc tutaj można by było troszkę więcej oczekiwać od tej pogody, natomiast wydaje mi się, że to też, oczywiście jak nie ma wiatru w ogóle, to tych wyścigów nie dałoby się zorganizować, natomiast jesteśmy doświadczeni organizacyjnie, tak jak mówię, mamy spore, dobre zaplecze techniczne i naprawdę dobrego sędziego, więc jesteśmy w stanie troszkę manewrować auto, a to skrócić trasę, a to troszkę przestawić się w kierunku tego wiatru, więc tutaj mimo tych czasami niesprzyjających warunków wiecznych, udało nam się w sumie zorganizować 7 wyścigów, więc nie mamy prawa narzekać.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne regaty odbędą się w dniach 13-14 czerwca na Jeziorze Czos w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty eliminacyjne żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. W czerwcu natomiast odbędą się kolejne zawody na Jeziorze Czos. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Kosakowskim, prezesem honorowym Rągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos. Co roku właściwie regaty organizowane przez MTR Czos otwierają tak jakby ten sezon żeglarski w Mrągowie na Jeziorze Czos.
0: Na Mrągowie i na wielu innych akwenach. Nie ukrywam, że tutaj sporo zawodników szykuje pod nas swój sezon. Mówię tu chociażby o tych Pucharzy Polskich Jachtu Kabinowych czy tej Delfi, bo chyba tydzień wcześniej chociażby odbywały się regaty w ramach Olsztyn Żegluje w Olsztynie. Natomiast my na stałe jesteśmy gdzieś tam zapisani w tym kalendarzu, że gdzieś tam w tej przestrzeni ostatnio gdzieś tam w drugiej połowie maja może w ten sposób mówię, otwieramy sezon przy kilku klas sportowych, więc tak, chwilę później po nas robi tutaj imprezę bardziej skierowaną do dzieci i młodzieży Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza Mrągowo i tutaj też staramy się tutaj pomóc organizacyjnie i uczestniczyć, natomiast faktycznie jak sama nazwa wskazuje i tu staramy się otwierać. Czujemy się zobligowani, że jako już osoby też doświadczone organizacyjnie, żebyśmy to my otwierali tutaj w Mrągowie ten sezon i zapraszali do startu po prostu.
1: Pierwsza eliminacja za nami, ale przed nami jeszcze dużo wydarzeń, bo właściwie 5 terminów zarezerwowanych w kalendarzu żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur, no w tym finał oczywiście w październiku, także trochę tego będzie w tym roku.
0: Przepraszam Państwa, że nie będę zanudzał dokładnym kalendarzem, bo już nie jestem prezesem, nie jestem przygotowany, żeby tutaj powiedzieć z głowy te wszystkie dokładnie terminy, natomiast troszkę Państwa skłamałem, występując tu chyba z miesiąc temu, albo nieco dłużej, bo w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna eliminacja. Cieszymy się, bo to też takie było nasze marzenie, że mimo, że to jest nasza alma mater, że czujemy się zobligowani, żeby jak najwięcej regat robić w Mrągowie, to też wychodzimy troszkę poza ten akwen, więc faktycznie jesteśmy po jednej mrągowskiej eliminacji. Potem w połowie czerwca również się widzimy w Mrągowie. Potem bodajże, i to jest właśnie taka nowa informacja, że Mrągowie. Prawie w Mrągowie, ale jednak w Morągu.
1: Ale niektórzy
0: mylą te przestrzenie, więc trzecia eliminacja odbędzie się w Morągu. Potem Puchar Babiego Lata w Olsztynie, a potem Stare Sady w Mikołajkach, albo odwrotnie, bo to tydzień po tygodniu będzie się działo, natomiast wieńczymy to wszystko po kilku latach nieobecności, jeżeli chodzi o film, wracamy do Mrągowa i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: także trzy imprezy w tym roku w Mrągowie. No i przed nami druga eliminacja, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca właśnie na Jeziorze Czos.
0: Tak, można chyba w tym roku powiedzieć, że każda nasza eliminacja trochę rządzi się swoimi prawami. Jak w ubiegłych latach dbaliśmy o to, żeby wydzielić odpowiednie klasyfikacje. Były to jachty i tak bardzo ogólne, bo były to klasyfikacje, bo jachty kabinowe, otwarto-pokładowe, open, czyli na dodatkowych żaglach oraz dla potrzeby naszych zawodników również deski windsurfingowe. Tutaj to była taka czwarta nasza dodatkowa klasyfikacja. Tak w tym roku każde eliminacje troszkę dzieją się na oddzielnych warunkach. Druga eliminacja to eliminacja, która będzie się odbywać tylko i wyłącznie na omegach. I to będą omegi, które my zapewniamy, więc tutaj też zachęcam, tym razem nie trzeba przypływać czy przyjeżdżać, mówiąc kolokwialnie, na własnym sprzęcie, na własnych łódkach, tylko tym razem my jako organizator jednakowe omegi zapewniamy. Tym bardziej, że chcemy uczcić następne ważne dla historii Mrągowa postacie, czyli może powiem tylko nazwiska. Do Państwa na pewno są związane, jeżeli Państwo są związani z Mrągowymi okolicami, to są znane, czyli Ród Jabłońskich i Ród Jaszczur-Nowickich.
1: Trochę tego jest. To dość bogaty kalendarz. Trochę inaczej miał wyglądać, tak jak już wspomniałeś.
0: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że trudno się organizuje tyle eliminacji, ale też czujemy taką potrzebę, może nie tyle presję środowiska, ale czujemy tylko taką własną presję, że chcemy współpracować, chcemy istnieć w tych różnych przestrzeniach. My się skupiamy tutaj bardziej tutaj na naszych terenach, jakby tutaj jesteśmy formalnie organizatorami oprócz finału dwóch eliminacji. Współpracujemy, większość osób jest związana też tutaj z tymi regatami w Starych Sadach, łamane na Mikołajki. Natomiast te dwie dodatkowe imprezy, czyli Morąg czy Olsztyn, tutaj mamy zaufanie i tutaj jakby organizatorem jest ktoś inny, natomiast my dbamy o to, że oddajemy swoją markę i dbamy o to, żeby jak najwięcej po prostu tych żeglarzy ostatecznie się w naszym cyklu pojawiło, więc tutaj jesteśmy też otwarci docelowo na współpracę z innymi jednostkami, bo uważam, że należy współpracować, zastanawiać się, jak ten kalendarz stworzyć tutaj na Warmii i Mazurach, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a po każdemu z nas należy na jak najlepszej frekwencji po prostu.
1: Trudno się organizuje ze względu na charakter, na skalę wydarzenia, bo jest to wydarzenie regionalne, a nawet ogólnopolskie. Czy po prostu trud polega w tym wtopieniu w kalendarz imprez żeglarskich w Polsce? No bo też ich jest sporo tutaj, nawet na Mazurach.
0: Trudno mi tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już nie odpowiadam tak mocno organizacyjnie, jak odpowiadałem w ubiegłych latach. Ewentualnie dzieję się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, jeżeli ktoś mnie poprosi, bo jeżeli ktoś mnie prosi, to absolutnie tutaj staram się nie wchodzić w paradę, tylko obserwować nowy zarząd, bo uważam, że każdy może mieć swoją wizję i inny pomysł na rozwój, to absolutnie jest rzecz normalna. Natomiast cieszę się, że nie zawracały kijem Wisły już takie, szukając metafor trochę bardziej wodnych, że tak powiem. Natomiast mamy już jakieś standardy wypracowane sobie przez te lata, więc tutaj chyba właśnie o to chodzi, że nie musimy jakby tworzyć nic wszystkiego od zera, więc tutaj korzystają z też wypracowanych przeze mnie rzeczy, mówię o obecnym zarządzie, mają też oczywiście jakieś tam swoje pomysły. Natomiast na pewno stworzenie tego jednolitego kalendarza jest niewątpliwie trudne, tym bardziej, że w tej przestrzeni mimo wszystko trochę się kanibalizujemy. Tak jak jeszcze te kilkanaście lat temu to były imprezy, oprócz nas, kiedy my zaczynaliśmy, to były raczej takie pojedyncze imprezy, które były bardzo popularne. Trochę też żeglarstwo, wtedy też o tą frekwencję nie trzeba było tak walczyć jak tej pory. W tej chwili nawet...
1: Żeglarstwo nie było tak popularne?
0: Znaczy, żeglarstwo było wtedy bardziej popularne, zdecydowanie popularne. Ja mówię o takim stricte wyczynowym, bo jak spojrzymy na sezon taki stricte turystyczny, to często trudno wręcz w sezonie wynająć czy motorówkę, czy jacht, bo zapotrzebowanie jest duże. Natomiast jak spojrzymy na te wyniki chociażby, czy nawet na zdjęcia, to często nas było więcej. Natomiast teraz tych imprez jest więcej. Sporo imprez też jest cyklicznych i mówiąc o cyklicznych, nie mówię corocznych, tylko że też dzieją się w przestrzeni kilku wydarzeń na przykład, tak? Tak mamy chociażby Morągów.
1: Imprez więcej, a mniej uczestników?
0: Na pewno, bo część tych uczestników po prostu migruje w różnych przestrzeniach po prostu. A niektórzy niestety też już z lenistwa, to też jakby sobie powiedzieć wprost, ale to absolutnie nie winię w jakikolwiek sposób, że ktoś dostaje na przykład dobre warunki i jest tylko w jednej przestrzeni, bo jest tam cały sezon na przykład, tak? A są też dużo bardziej zaawansowane organizacje, mówię zaawansowane, chociażby też finansowo, typu Polska Liga Żeglarska, która dzieje się w przestrzeni Trójmiasta i Sztynortu tutaj, więc kiedy te opłaty są zdecydowanie wyższe niż u nas, bo mówimy o przestrzeni kilkunastu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, natomiast człowiek przyjeżdża na gotowe, to znaczy, że dostaje łódkę, dostaje sprzęt, wszystko i w zasadzie tylko uczestniczy w tych regatach, więc żeglarstwo może, powiem, na tyle się sprofesjonalizowało w tej chwili, że dla każdego coś się znajdzie tak naprawdę. Jeżeli ktoś szuka tej rywalizacji takiej bardzo profesjonalnej, sportowej, gdzie ścigają się na przykład faktycznie najlepsi z najlepszych, to również taką przestrzeń znajdą, a kiedy oprócz tej wartości sportowej, ta wartość taka towarzyska i jest na nich jakby tą wartością dodaną, to wybierze chociażby naszą imprezę, tak? Mhm.
1: No tak, część wraca do Mrągowa, wielu uczestników, wielu żeglarzy wraca do Mrągowa. To pokazuje też zaangażowanie uczestników. No i właśnie, żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur to impreza znana marka, rozpoznawalna już w takim środowisku żeglarskim.
0: Ja już przestałem liczyć tak naprawdę, ile tych imprez żeglarskich w swoim życiu jako prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZO zorganizowałem. Skończyłem liczyć na 50. imprezie, więc to już jest dowód na to, że jakieś swoje patenty, jakieś swoje umiejętności, że chociażby organizacyjne przez te lata pokazaliśmy wszyscy wspólnie. Natomiast chyba to też warto podkreślić to, że my to nie robimy stricte komercyjnie. My tutaj działamy na potrzeby tutaj statutowe naszego Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS, mimo że ten budżet często nam z roku na rok trochę tam rósł i te koszty organizacyjne też są coraz większe. Koszty życia są coraz większe, więc koszty organizacyjne są również coraz wyższe. To my nie mamy ludzi na etacie, my tutaj nie działamy jakby właśnie z tej przestrzeni stricte komercyjnej, tylko nam zależało na tym i zależało już na początku, to 13 lat temu, bo taka była idea w sumie powstania tego stowarzyszenia, że brakuje takich imprez troszkę dla dinozaurów żeglarstwa, że tak powiem trochę żartobliwie, takich osób, które wywodziły się z tej bazy, mówię o Szkole Mistrzostwa Sportowego czy klubu jako takiego, baza Mrągowo, przestali startować, a niektórzy kupili swoje łódki, niektórzy nie kupili.
1: No i stąd regaty Bazowiczów właśnie, które przed nami.
0: Stąd też regaty Bazowiczów, bo chcemy jakby tutaj za pomocą tej idei też ludzi ściągnąć z tej Polski, nie tylko, bo mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę się jeszcze raz. Słowo baza, słowo Mrągowo pod względem żeglarstwa otwiera w dalszym ciągu wiele drzwi. Ludzie kojarzą tą przestrzeń. Często startowali, a w dalszym ciągu spotykam się z takim błyskiem w oku, ja z kimś rozmawiam w wielu miejscach naprawdę Polski, że byłem w Mrągowie 30-40 lat temu, jak byłem młody na przykład, że tutaj startowałem.
1: I to niekoniecznie na pikniku country, tak jak właśnie w całej Polsce gdzieś tam ten piknik country jest znany, ale właśnie na regatach.
0: Zdecydowanie tak, więc tutaj tutaj jest to dowód, że faktycznie mamy tu te standardy, swoją historię. Przecież ta historia żeglarstwa sięga już 75 lat wstecz. To mało. Kto z Państwa pamięta i wie, bo no ja połowę tego okresu nie istniałem, więc tym bardziej to jest dowód na to, że w tej w ogóle historii, bazy w historii mrowieckiego żeglarstwa w dalszym ciągu skrywa się wiele sekretów, wiele legend, wiele tajemnic, wiele też anegdot, które warto byłoby opowiedzieć, spisać, coś z tym dalej zrobić, i dlatego chcemy się spotkać w połowie czerwca, by parę tych anegdot Państwu przedstawić, a też zachęcamy, bo myślę, że w każdym z nas skrywa się jakaś tutaj historia, jakaś anegdota związana z tym miejscem, tym przestrzenią, z tym czasem, w którym każdy z nas był z tą legendą tutaj mrągowską związany, więc tutaj zachęcam też do zaprezentowania własnych wersji wydarzeń.
1: Ja serdecznie dziękuję i tylko przypomnę, że druga eliminacja żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze Czos w Mrągowie. O regatach opowiadał Mateusz Kosakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: O reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
1: I rozpoczynamy od B-klasy, bo w minioną sobotę, 23 maja, Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe zwycięskie spotkanie z rezerwami Perkun Orzyny.
2: Tak, to był mecz pełen emocji, walki i zwrotów akcji, zakończony tym razem porażką gospodarzy. W drugiej minucie Perkun obejmuje prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy po faulu na zawodniku Kozłowa sędzia wskazał na 11 metr, a Start Kozłowo wykorzystał rzut karny i doprowadził tym samym do remisu strzelcem bramki Piotr Kowalczyk. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Drugą połowę lepiej rozpoczął tym razem Start. Po składnej zespołowej akcji lewą stroną boiska drugą bramkę zdobywa Dawid Krawczyk i mamy zmianę wyniku 1-2 dla Kozłowa. Perkun szybko odpowiedział w 69 minucie w sytuacji sam na sam, faulowany tym razem zawodnik gospodarzy, a arbitr ponownie wskazał na 11 metr i Perkun doprowadza do remisu, stan 2-2. Końcówka spotkania była niezwykle nerwowa. Start zadał decydujący cios i w 88 minucie po uderzeniu z rzutu wolnego przez Dawida Kaczyńskiego Kozłowo wychodzi na prowadzenie. Do końca meczu obie drużyny miały jeszcze swoje okazje do zmiany wyniku, ale niestety wynik już nie uległ zmianie. Start awansował w tabeli na 9 miejsce z dorobkiem tym razem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 30 maja o godzinie 17 w Kozłowie, a ich przeciwnikiem będzie Tempo Ramsowo-Wipsowo.
1: Przejdźmy do A-klasy. W dobrej formie cały czas jest Żagiel Piecki. Żagiel wygrał u siebie z drużyną po Jeziorze Prostki.
2: Walcząc ciągle o baraże, drużyna z Prostek tym razem musiała uznać wyższość ekipy z Piecek. Już w 6 minucie wynik spotkania otwiera Jakub Wachowski. Żagle wychodzi na prowadzenie, jest 1-0. Dalsza dominacja Żagle kończy się zdobyciem w 21 minucie kolejnej bramki i taki wynik utrzymuje się do pierwszej połowy, 2-0 dla Żagle. W drugiej połowie Żagle szybko podwyższa wynik spotkania dzięki wzorowej skuteczności Jakuba Wachowskiego. Mamy wynik tym razem już do 3-0. 10 minut później goście zdobywają bramkę. Końcówka spotkania bardzo nerwowa. W 88 minucie Prostki strzelają bramkę, tym razem z rzutu karnego i są bliscy urwania jednego punktu w tym spotkaniu. Niezawodny jednak Jakub Wachowski podwyższa wynik, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu w doliczonym czasie gry i Żagiel wygrywa 4-2. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 40 punktów, czyli blisko jest baraży i możliwości gry w klasie okręgowej. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe 30 maja o godzinie 16, a ich przeciwnikiem będzie KS Wojciechy.
1: Kolejna drużyna grająca w A-klasie to oczywiście Sanent Boże. Niestety Sanent Boże nie zdobył punktów w ostatnim meczu z Wilczkiem Wilkowo.
2: Po ostatnim podziale punktów z liderem Sanent przegrywa z Wilczkiem Wilczkowo. Początek meczu spokojny z obu stron. Obie drużyny wykazały dużą chęć zdobycia bramki. Widać to było w całym spotkaniu. W 13 minucie po rozegraniu rzutu rożnego zawodnik Wilczka mocnym strzałem w długi róg otwiera wynik spotkania, jest 1-0 dla Wilczka. Chwilę później ponownie po dośrodkowaniu zawodnik gospodarzy strzałem głową podwyższa prowadzenie na 2-0. Kolejne minuty to akcja za akcją w całym spotkaniu. Gospodarze szukali trzeciej bramki, a Sanent chciał złapać kontakt w postaci bramki. Sanent próbował, ale ataków skrzydłami, ale nic z tego za bardzo nie wychodziło. W ostatnich minutach przed przerwą obie drużyny oddały dużo tych strzałów w tej pierwszej połowie. Tuż przed przerwą do odbitej piłki dopada zawodnik Wilczka i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa bramkę na 3-0. Po zmianie stron gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i w sytuacji sam na sam zawodnik Wilczka pewnie pokonuje bramkarza Salentu i tym razem ustala wynik meczu na 4-0. Salent Boże do końca walczy o honorowe trafienie. Najbliżej zdobycia bramki był w 70 minucie, jednak bramkarz Wilczka kapitalnie obronił strzał z rzutu wolnego. Salent zajmuje 11 miejsce z zarobkiem 17 punktów. Kolejne swoje spotkanie Salent rozegra 31 maja o godzinie 14:00, tym razem w Bożym u siebie z Roną 03 Ełk.
1: Bez punktów także Kłobuk Mikołajki. W ostatnim meczu Kłobuka z Orlantami Reszel było dużo bramek. Padło 9 bramek, niestety wszystkie zdobyła drużyna z Reszla.
2: Za dużo tutaj nie mamy co powiedzieć o tym meczu, o tym spotkaniu, ponieważ Kłobuk poniekąd przez cały mecz był po swojej stronie. Ciężko mu było wyprowadzić jakokolwiek kontrę, a już nie mówi się o możliwości zdobycia bramki, ani sytuacji do zdobycia bramki. Tych bramek było sporo, tak jak pani wspomniała. No niestety do przerwy Kłobuk przegrywa 4-0. Po przerwie ponownie padają bramki i to do jednej bramki. Tych goli jest aż 5. Orlęta wygrywają 9-0. Do zera mogły wygrać jeszcze wyżej, a Kłobuk, tak jak wspomniałem, oddam tym spotkaniu jeden strzał na bramkę. Orląt nic więcej nie mogli w tym meczu pokazać, udowodnić i nie było żadnej chęci gry za bardzo, a nawet przeciwnik na to nie pozwolił. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejne swoje spotkanie Kłobuk Mikołajki rozegra tym razem w Mrągowie. Przeciwnikiem i będzie Olimpia Olsztynek. Mecz odbędzie się 31 maja o godzinie 16:00.
1: I teraz czwarta liga, tutaj przełom. Mrągowia w końcu zdobyła punkty, wygrany mecz, dobre widowisko, sporo bramek padło, 6 bramek, 4 bramki zdobyła Mrągowia.
2: Fajnie, jak właśnie widowisko opiewa o ilość bramek i jak zdobywają bramki nie tylko jedna drużyna, ale również i druga. Powoduje to jakąś adrenalinę, fajnie się ten mecz ogląda. Naszą tutaj wypowiedź należy zacząć od tego, że udany debiut w bramce Mrągowian zaliczył 15-letni Kacper Brzuszkiewicz, który jest wychowankiem, trzeba o tym wspomnieć, Mini Soccer Akademii Mrągowo, później przeszedł do Mrągowi Mrągowo. Mrągowianie objęli prowadzenie w 10 minucie, znakomite podanie Miłosza Skierki wykorzystał Mikołaj Cybul, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi rywali. Prowadzimy 1-0. Chwilę później swoich sił próbuje Mateusz Barszewski, jednak po jego mocnym strzale za pola karnego dobrze interweniuje bramkarz gości. W kolejnej sytuacji Mateusz znowu Barszewski idealnie dogrywa do Filipa Nielipińskiego, lecz tym razem golkiper Drwęcy zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasz Kuśnierz najlepiej wrzuca piłkę. Najlepiej w polu karnym odnajduje się Dawid Moszczyński, który strzałem głową podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. W 22 minucie okazję do zdobycia bramki miał Mateusz Schoenfeld, ale tym razem jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz nie ma problemów z łapaniem tej piłki. Następnie próbuje Łukasz Kuśnierz, jednak piłka po jego strzale trafia w boczną siatkę bramki Drwęcy. Kolejną szansę ponownie ma Mateusz Schoenfeld, lecz tym razem grą był bramkarz gości. W 32 minucie przyjezdni zdobyli kontaktowego gola po błędach naszych w defensywie. Mrągowia odpowiedziała 5 minut później. Tym razem Mikołaj Cybul zagrał do Miłosza Oskierki, a ten precyzyjnym strzałem za pola karnego pokonuje golkipera Dwęcy i mamy wynik 3-1. Tuż przed przerwą bramkarz gości popisał się kapitalną interwencją, tym razem po strzale Mikołaja Cybula. Po zmianie stron Mrągowia kontroluje cały przebieg gry i stara się kreować kolejne sytuacje. Natomiast goście bardzo liczą na szybkie kontrataki. W 73 minucie błąd w defensywie znowu naszego zespołu i to wykorzystali zawodnicy Drwęcy, podając piłkę przed polem karnym. Zawodnik Drwęcy sprytnym strzałem zdobywa drugą bramkę dla swojego zespołu. Mamy 3-2. 4 minuty później Mikołaj Cybul wpada w pole karne rywali i zostaje sfaulowany. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr, a rzut karny pewnie wykorzystuje Łukasz Kuśnierz. Mamy wynik 4-2. Do końca spotkania wynik jednak nie uległ już dalej zmianie i Mrągowia mogła się cieszyć z kompletu punktów. Dość dawno już nie cieszyliśmy się ze zdobyczy punktowych i z wygranego meczu. Zajmujemy 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. W najbliższej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z GKS Stawiguda. Spotkanie odbędzie się 30 maja w sobotę o godzinie 13.
1: Przełom Mrągowi i udany debiut nowego młodego bramkarza Kacpra. Czy wiadomo, kiedy Adrian Orzeł wróci do gry? Chyba nie prędko.
2: No na tą chwilę jest to dość długi proces, ponieważ Adrian ma złamaną rękę. Wiadomo, że proces ten trwa nie krótko. Jest to długie oczekiwanie. Zostało 3 kolejki do końca sezonu i uważam chyba, że stanie się kicut, ale nie sądzę, żeby Adrian do tych 3 kolejek był już gotowy. Poza tym jeszcze wiadomo, okres tak zwanej rehabilitacji. To nie jest tak, że gips zostanie zdjęty i od razu Adrian stanie na bramce. Nie wiem, czy wróci w ogóle do treningów do końca sezonu. Problemy z barkiem ma Michał Bejnarowicz, który był rezerwowym, który też doznał w międzyczasie, jak Adrian bronił jako pierwszy bramkarz, doznał kontuzji barku i też widać w treningu, że ma z tym problemy, że boi się, ma obawy podczas treningu z tym, żeby sobie coś nie nadwyrężyć tego barku. Uważamy, że świetnie Kacper tutaj wszedł w mecz bez żadnej wielkiej tremy. Nie widać było u niego jakiejś sytuacji, że jest bardzo zestresowany tym, że gra w pierwszej składzie. No, jak na 15-latka, to uważamy, że bardzo solidny i dobry debiut. Też miał sytuację, gdzie wybronił dość piłkę, która zmierzała do bramki. No, widać, że jakiś potencjał ten zawodnik ma. Z czasem na pewno stanie się, jeżeli zostanie u nas dalej, to stanie się pierwszym bramkarzem i liczymy na to, że będzie to w niedługim czasie.
1: W najbliższych meczach też będzie można zobaczyć Kacpra na bramce?
2: No zdecydowanie. No myślę, że tutaj nie będzie chyba ten ryzykował tego urazu Michała Bejnarowicza, ale zresztą nie wiem do końca, też się nie wypowiadam, bo nie chcę być tutaj wychodzić przed trenera, no ale chłopak zaliczył bardzo dobry debiut, zwycięski mecz. Dwie bramki, które straciliśmy, absolutnie obciążają jego postawy, tak więc tutaj też należy pewne błędy wyeliminować, ale w najbliższym meczu uważam, że nie widzę innej możliwości, tylko żeby Kacper Brzyszkiewicz stanął na bramce. Zresztą, tak jak mówi porzekadło, wygranego składu się nie zmienia w kolejnym meczu i myślę, że w tym najbliższym spotkaniu z Stawigodą też Kacper stanie między słupkami.
1: Tych porzekadeł piłkarskich trochę jest, ale to na pewno zwycięskiego składu się nie zmienia, więc liczymy na to, że będzie coraz lepiej, że będą kolejne punkty w najbliższych meczach. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że MKS Mrągowia Mrągowo zajmuje 14 miejsce w tabeli ligowej. Żółto-czarni mają na swoim koncie 19 punktów. Tyle samo, co rezerwy Olimpii Elbląg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami koncert Anne-Marie. Ten koncert już niebawem, bo 4 czerwca w Boże Ciało w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś zapraszam na rozmowę z księdzem Pawłem Grzesiakiem z parafii świętego Wojciecha w Mrągowie, który zaprosi na ten koncert i na adorację. To już drugi koncert tego typu w Mrągowie, organizowany przez parafię świętego Wojciecha w Mrągowie. Duże wydarzenie. Skąd w ogóle wzięła się inicjatywa taka, żeby takie koncerty tutaj w mieście organizować?
3: Dzień dobry, szczęść Boże, przywitam się. Ta inicjatywa to jest tak naprawdę idziemy za ciosem. Zeszłoroczny koncert spotkał się, wydaje mi się, że z dobrym odbiorem. Było to ciekawe wydarzenie i ciekawe rozpoczęcie sezonu kulturalnego w Mrągowie, w naszym mieście. Skąd się wziął pomysł? Tak naprawdę wziął się z takiego pragnienia, żeby zrobić coś ładnego, coś dużego, coś dostępnego dla wielu osób. To się zrodziło gdzieś i w głowie, i w sercu proboszcza, księdza Jarka Dobrzenieckiego i moim. Tak się zgadaliśmy ze sobą już tych 2 lata temu tak naprawdę, kiedy zaczęły się przygotowania do pierwszego koncertu. Regularnie w naszej parafii organizowane jest, odbywa się nabożeństwo, które my znamy jako Wieczór Uwielbienia. To są raz w miesiącu, w ostatnie niedziele miesiąca są takie spotkania z Adoracja Najświętszego Sakramentu, więc Boże Ciało, czyli ten taki moment, kiedy ten kult eucharystyczny osiąga taką kulminację, taki najważniejszy moment, no chcieliśmy, żeby zrobić coś dużego. A przy okazji, żeby to było też coś interesującego i stąd w zeszłym roku koncert zespołu Nie ma go tu. W tym roku z kolei wybór padł na Anne-Marie, czyli taki nową osobę, nową solistkę, zespół, który się pojawia w tej przestrzeni muzyki religijnej.
1: W tym roku koncert Anne-Marie, wokalistki.
3: Anne-Marie to jest ciekawa postać. Powiem szczerze, że osobiście jeszcze nie poznałem, nie miałem tej możliwości, natomiast jej muzykę możemy słuchać gdzieś w przełomie 2023-2024 roku, więc to nie jest nic starego, odgrzewanego, to jest naprawdę świeży powiew w tej muzyce religijnej. Ona tworzyła oczywiście dużo wcześniej, natomiast teraz swoimi singlami i albumami, które się pojawiły, ten taki, myślę, przełomowy singiel Daj mi serce swe, który pojawiał się w wielu już nawet parafiach w okolicach różnego rodzaju nabożeństw, modlitw, czy ostatni Bóg jest romantykiem. To jest bardzo ciekawa muzyka, która łączy w sobie trochę głosu gospelowego, trochę różnych ciekawych instrumentów. Przełamuje ona w pewnym sensie te tradycyjne takie brzmienia muzyki chrześcijańskiej, wprowadza pewną innowacyjność, pewną świeżość. Gdzieś przeczytałem, że jej takim pragnieniem było, żeby ta muzyka dawała ludziom pokój i możliwość uwielbienia i spotkania się z Panem Bogiem, więc myślę, że to wydarzenie, na które się szykujemy 4 czerwca, które będzie takim połączeniem i koncertu, i modlitwy, adoracji, uwielbienia, no to jest idealny moment, żeby się też z tą artystką móc spotkać i jej twórczością.
1: Tak, ale to przede wszystkim jest muzyka chrześcijańska.
3: Tak, jest to muzyka chrześcijańska, muzyka, która w swoich tekstach odwołuje się do motywów chrześcijańskich, do fragmentów Pisma Świętego, albo w zasadzie jest modlitwą tejże artystki. Tak ja odbieram tej twórczość.
1: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, ale rejestracja jest konieczna.
3: Tak, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jest dostępne ono dla każdego, natomiast potrzebujemy mieć taką orientację, ile nas tam będzie na amfiteatrze. Dlatego, żeby takie bileciki czy zgłoszenia zrobić, można udać się na naszą stronę internetową świętywojciechmrągowo.pl bez polskich znaków. Tam jest zakładka koncert Anne-Marie. I w tej zakładce jest opisane dokładnie, jakie kroki należy wykonać, czyli napisać maila na podany adres e-mail koncert.parafia@gmail.com z imieniem, nazwiskiem osoby, dla której będą te bilety, lub takie bilety, jeśli ktoś ma problem z obsługą internetu, można także otrzymać w kancelarii parafialnej albo w zakrystii. Tam się zgłosić i tam zarejestrować się i te bilety można wtedy uzyskać.
1: Koncert odbędzie się w szczególny dzień, 4 czerwca w Boże Ciało, właściwie wieczorem, bo o godzinie 19, ale wcześniej, w dzień Boże Ciało, to przede wszystkim procesję Bożego Ciała. Którędy w tym roku będzie przebiegała trasa procesji parafii świętego Wojciecha w Mrągowie?
3: W tym roku procesję Bożego Ciała rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 10 w parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Po tej procesji ruszymy w stronę parafii świętego Wojciecha, przechodząc przez główne ulice naszego miasta, zatrzymując się w czterech miejscach, czterech ołtarzy, między innymi przy ratuszu miejskim. Zatrzymamy się, będziemy szli z taką procesją eucharystyczną, modlitwą, śpiewem na ustach, głosząc, wyznając swoją wiarę w obecność Jezusa Eucharystycznego i modląc się, żeby był faktycznie obecny w naszym mieście.
1: Wiele świąt w Kościele katolickim to stałe daty, na przykład jak Boże Narodzenie 25 grudnia, a tutaj Boże Ciało wiadomo, że zawsze będzie w czwartek, ale to jest święto ruchome. Dlaczego? I dlaczego zawsze wypada w czwartek?
3: Dlaczego zawsze wypada w czwartek? Czwartek to jest ten dzień... Dzień związany z Eucharystią, z ustanowieniem Eucharystii, stąd czwartek to jest ten moment, kiedy ten kult eucharystyczny jest taki największy. Każdy pierwszy czwartek miesiąca też modlimy się o nowe powołania kapłańskie, stąd to czwartek. A święto Bożego Ciała przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Stąd ta data, ponieważ data Wielkanocy jest ruchoma, o czym wiemy, stąd ta data Bożego Ciała także jest ruchoma i wyznacza się ją właśnie na podstawie tego najważniejszego święta dla nas katolików, czyli święta Wielkanocy, święt Zmartwychwstania Pańskiego. Jakby początki tego święta, no to sięgają 1264 roku, jeśli dobrze pamiętam. 65. papież Urban ogłosił to święto świętem dla całego Kościoła katolickiego. Związane jest to też z postacią świętej Julianny i pewnymi objawieniami, które były jej dane. To była taka pobożna, bardzo ciekawa postać, żyjąca w Belgii. Tam też posługiwał późniejszy papież Urban. Kiedy natomiast został papieżem, przebywał chwilę w Orvieto, niedaleko w Bolsenie, wydarzył się cud eucharystyczny. Mamy tych cudów eucharystycznych w Polsce, taki najbardziej znany to jest w Sokółce, niedaleko nas, można powiedzieć. Wydarzył się cud i to było taką inspiracją, żeby zachęcić ludzi do większej czci Najświętszego Sakramentu, do adorowania Najświętszego Sakramentu, do tej pobożności, która jakby wykracza poza wyłącznie mszę świętą, pozwala nam głębiej wejść w tajemnicę Eucharystii i tego daru, jakim jest Eucharystia, daru Jezusa Chrystusa dla całego Kościoła, dla człowieka.
1: Dlaczego buduje się cztery ołtarze?
3: To jest tradycja już i polska, i zachodnia. Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, dlaczego liczba to jest akurat cztery. Natomiast przez kolejne ołtarze rozważamy fragmenty Pisma Świętego związane też z Eucharystią. Cuda rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumów. Zwykle ołtarzom towarzyszą także pewne hasła, które odpowiadają danemu rokowi duszpasterskiemu, czy kierunkowi duszpasterskiemu. W tym roku także te hasła będą na ołtarzach, które przygotujemy w czasie procesji Bożego Ciała.
1: Czy te cztery ołtarze, które się buduje, mają związek z czterema ewangelistami?
3: Czy tak daleko, to nie wiem. Czy możemy pójść, żeby byli to ewangeliści? Powiem szczerze, że musiałbym to sprawdzić.
1: No dobrze, a ołtarze często przyozdabia się gałązkami brzozy. Dlaczego?
3: Można powiedzieć, że cztery ołtarze to cztery ewangeliści, no bo właśnie z czterech Ewangelii czytamy wówczas fragmenty Pisma Świętego, natomiast no to jest tradycja mocno ludowa. To jest symbolika taka utrwalona tej naszej pobożności ludowej. Można też powiedzieć, że chodzi o cztery strony świata, na którą Ewangelia została głoszona. Jezus posłał apostołów do całego świata, na wszystkie strony świata. Gdy chodzi natomiast o przystrojenie, brzuski to są te drzewka, które są takie bardzo zielone na tamten moment, kiedy zwykle nam przypada czas Bożego Ciała. Natomiast chodzi o to, żeby stroić te ołtarze. Chodzi o to, że chcemy pokazać, że całe stworzenie, wszystko, co jest stworzone, chce razem z nami oddawać chwałę Panu Bogu. W naszej parafii od tych kilku lat tworzymy takie dywany kwiatowe. To jest też ciekawa tradycja, no, nie wymyślona przez nas, zapożyczona też trochę z innych krajów, gdzie no, w Hiszpanii na przykład mamy przepiękne te morza kwiatów, którymi się ścielą ulice. U nas no, może troszkę skromniej, ale też chcieliśmy spróbować w ten sposób pokazać, że cały w zasadzie świat stworzony kładzie się u stóp, kiedy idzie Eucharystia, kiedy idzie Jezus Chrystus przez ten świat, przez to nasze miejsce. No skoro obiecuje nam, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, my w to głęboko wierzymy, więc chcemy mu oddać cześć najpiękniej, jak to tylko możliwe.
1: To jest takie wesołe święto, no właśnie ze względu na te kwiaty, takie barwne, wesołe, ale też święto, kiedy właśnie parafianie wychodzą na zewnątrz, no bo jest ciepło, ale też wychodzą do ludzi, wychodzą na ulicę. To chyba jedyne takie święto, kiedy aż tak bardzo właśnie Kościół wychodzi na zewnątrz.
3: Przez dłuższy czas faktycznie Boże Ciało to był ten taki kluczowy, kulminacyjny moment takiej manifestacji swojej wiary. Czasami przy okazji peregrynacji, czy to obrazu na przykład w Polsce Matki Bożej Częstochowskiej, zdarzało się, że w ten sposób też manifestowano. Od jakiegoś czasu w Polsce mamy też orszaki Trzech Króli zimową porą, które też pełnią jakąś rolę, formę tej takiej manifestacji wiary.
1: Ale od pewnego czasu w Polsce, tak. No i też procesje we wszystkich świętych, to wtedy, ale to
3: ograniczamy się raczej do cmentarzy.
1: Raczej do cmentarzy.
3: Same procesje eucharystyczne jako takie, one się odbywają, chociażby ta procesja rezurekcyjna, taka myślę najbardziej nam też znana. Tylko że te procesje ograniczamy zwykle do obrębu kościoła, obrębu gdzieś tam przy naszych świątyniach. Natomiast Boże Ciało faktycznie angażuje dużo większą przestrzeń. Angażuje w zasadzie całe miasto. Zwykle chcemy, żeby przejść przez miasto tą procesją. Stąd no, ona jest takim faktycznie pewnym manifestem wiary.
1: Czasami też potrzeba gdzieś tam zmienić organizację ruchu, czy tam zamknąć ulicę?
3: Wydaje mi się, że częściowo organizacja ruchu się zmieni. Tutaj na pewno policja naszego miasta będzie czuwała, zawsze zabezpiecza te nasze przejścia. Ponieważ przez chwilę będziemy się poruszać tymi drogami wojewódzkimi, jeśli się nie mylę, to jest tamte rondo. Rondo, ulica Warszawska, ulica Królewiecka, one przez chwilę mogą być zablokowane. Idąc z parafii świętego Rafała Kalinowskiego, ulica Dziękczynna, ulica Dziękczynna, to są może mniej uczęszczane ulice osiedlowe, natomiast no, ulica Warszawska, kawałek Królewieckiej przez moment faktycznie tego dnia będą lekko zablokowane, bo spodziewamy się, że jak co roku tłumnie ruszymy na te procesje. Też te procesje mają taką formę, że każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. Na czele tej procesji idzie krzyż, idą chorągwie z różnych parafii, koła różańcowe niosą różaniec, a to figurę Matki Bożej. Dzieci niosą poduszki z różnymi obrazami świętych, sypią kwiatki, ministranci dzwonią dzwonkami. Jest wiele takich form właśnie, jak to pani określiła, kolorowych tych naszych procesji.
1: Także to wszystko w dzień w Boże Ciało, a wieczorem o 19:00 koncert Ann Marii w amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska. Dzień dobry, witam. ciekawa inicjatywa w mieście 80 kamieni na 80-lecie nadania nazwy miastu. Dziś jestem w urzędzie i rozmawiam z Pauliną Zborowską-Wejchman oraz z Dominiką Paulą Brodzik na temat tej inicjatywy. Skąd w ogóle taka inicjatywa?
4: Mamy 764 uczestników różnych grup, takich najmniejszych, jakie widzimy w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o kamyczki, więc myślimy, że kamyczki to jednak jest już moda i nowy look, jeśli chodzi o przygody turystyczne, stąd nasza inicjatywa na kamyczki gdzieś się pojawiła, następnie pani radna Agnieszka Pytel przejęła inicjatywę i razem z młodzieżą w szkole numer 2 imienia Władysława Jagieły wykonali te kamyczki dla Urzędu Miejskiego.
1: I jak te kamienie powstawały?
5: Kamienie powstały na lekcjach pod okiem pani Karoli Nosek-Cudakiewicz. Uczniowie sami je malowali, sami wykorzystywali techniki, na które wpadli, tak by kamienie były jak najbardziej odzwierciedlały to, z czym kojarzy im się nasze miasto. Tak naprawdę właśnie wszystko, co młodzieży kojarzy się z naszym miastem, są tam zachody słońca nad jeziorem, są tam elementy pikniku country, są zwierzaki, które gdzieś tam się poruszają po naszych mrągowskich jeziorach, czy żabki, czy łabędzie. Są też firmy czy instytucje, które gdzieś tam są ważne dla naszej młodzieży.
1: No i to, że te kamienie powstały, to, że powstawały na lekcji, to jedno. I co teraz? Co dalej?
4: Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców, czyli kamienie są rozłożone w znanych częściach Mrągowa, takich, po których mieszkańcy najczęściej spacerują bądź funkcjonują na co dzień. No i zachęcamy do wytężenia wzroku, znalezienia takiego kamienia i kamień, który dany mieszkaniec znajdzie, zapraszamy do Urzędu Miejskiego do pokoju numer 16, referat współpracy i rozwoju. Tam oddajemy kamyczek i otrzymujemy upominek jubileuszowy z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu Mrągowa.
1: Gdzie tych kamieni szukać?
5: W całym mieście. To trzeba bacznie obserwować każdą trawkę i zakątek podczas spacerów, także tym bardziej pogoda nam sprzyja i do tych spacerów zachęcamy.
1: A kto te kamienie rozkładał? To uczniowie też?
4: Nie, tutaj jest celowość działań, więc tylko referat WIR wie, gdzie kamienie są. Ważna informacja dla poszukiwaczy, każdy kamień z tyłu ma napis hashtag Mrągowo80 oraz jest ponumerowany, więc każdy z kamieni

0: miasto, Mrągowo miasto ludzi aktywnych, także zapraszamy serdecznie do wspólnych i rodzinnych poszukiwań.
1: Kamienie można zabrać do domu, trzeba przyjść do urzędu, żeby dostać upominek, ale później te kamienie zabieramy do domu, czy po prostu zostawiamy tu?
0: Niestety kamień trzeba nam zostawić z tego względu, że te kamienie ruszą prawdopodobnie w świat ponownie. Póki co kamyczki zabieramy, ale będzie okazja do znalezienia innego kamienia w najbliższym czasie, więc...
1: Może zdradzisz rąbka tajemnicy, o co chodzi z tym kolejnym kamieniem?
2: Kamienie niestety, ale zostają w Urzędzie Miejskim z tego względu, że mamy jeszcze kilka pomysłów i inicjatyw, które na razie zostawimy w tajemnicy. Na pewno dowiecie się o tym niebawem.
1: Do kiedy ta akcja potrwa?
2: Do ostatniego kamienia. 80 kamieni, więc jeśli wszystkie do nas wrócą, akcja kończy swój bieg. Tak jak zgodnie z informacją, która jest w przestrzeni i medialnej, i takiej stacjonarnej, każdy kamień to jeden upominek, więc jeśli 80 kamieni do nas wróci, zakończymy akcję. Więc wszystko zależy od Was, kochani mieszkańcy, jak długo ta akcja będzie trwała.
1: A jeśli to będzie za 2 lata albo za 5?
2: To spokojnie, upominki czekają i czekamy też na mieszkańców. Nie blokujemy się, stąd też zbieramy kamienie, żeby nie było wątpliwości. Każdy kamień wrócił, zostaje w urzędzie, tak żebyśmy wiedzieli, że ten 80 jest u nas.
1: Kamienie mają wrócić do urzędu. Później prawdopodobnie coś będzie się z nimi jeszcze działo. Co takiego?
2: To znowu podkreślę, że zostawimy to w tajemnicy. Będziemy mieć kilka pomysłów na to, które zrealizujemy. To już będzie kolejna niespodzianka dla mieszkańców.
1: Znajdź swój kawałek Mrągowa. Takie hasło przyświeca tej akcji. Kamień, kawałek Mrągowa. Co oprócz tego jeszcze miasto realizuje z okazji 80-lecia nadania nazwy miasta? Bo tych inicjatyw jest wiele. Właściwie wiele działań, które dzieją się w tym roku w przestrzeni miejskiej. Gdzieś tam to hasło, to 80-lecie przyświeca tym działaniom.
2: Wiele działań zostało już zrealizowanych, kilka jeszcze przed nami. Generalnie siłą Mrągowa są jego mieszkańcy, więc to najbardziej podkreślamy. Naszą przestrzenią, takimi pierwszymi działaniami, to był konkurs na nieprofesjonalne logo. Bardzo dużo prac do nas spłynęło, bo aż 90. Została zrealizowana wystawa tych prac w budynku po byłym Rossmanie, więc też ciekawa przestrzeń, która nam się otworzyła dzięki temu. Mamy kodowanie z młodzieżą w stylu wzajemnej edukacji, więc to jest projekt, który jeszcze nie poznał takiego dosłownie światła dla mieszkańców, ale jest w trakcie realizacji przez młodzież. I tutaj zaangażowanie CKZiU i szkół podstawowych. Mieliśmy dyktando i znamy już laureatów pierwszych, którzy tutaj wygrali. Wiemy, że zespół szkół numer 4, przepraszam, szkoła podstawowa numer 4 słowem stoi, bo ze wszystkich podstawówek to tam są wszyscy laureaci, o dziwo, więc tutaj przepraszamy, ale szkoła podstawowa numer 2. Spacery z przewodnikiem Robertem Wróblem odbyły się już 2, ale to nie ostatnie. Spotkanie z żywą książką to też jeden z elementów, który się zadział w przestrzeni miejskiej. Można było właśnie z tymi 80-latkami porozmawiać, posłuchać historii, która się wydarzyła w ciągu 80 lat. Fajnym wydarzeniem, które też się odbyło, to 80 okrążeń w ramach otwarcia stadionu miejskiego. Pan Sebastian Grabowski, to był taki nasz hit, jeśli chodzi o te 80 okrążeń, ponieważ on sam te 80 okrążeń chyba nawet ponad wykonał, więc to długa, długa trasa.
1: Tak, to była rzeczywiście ciekawa inicjatywa, bo akurat chodziło o to, żeby 80 okrążeń, żeby mieszkańcy wspólnie wykonali. Tak wszystkie okrążenia były podliczane, można było przebiec jedno okrążenie, 10, ale tutaj te 80 na jedną osobę to rzeczywiście był wyczyn i jednej osobie, właśnie panu Sebastianowi, się to udało.
2: Tak, w ogóle pan Sebastian jest bardzo fajną, zaangażowaną osobą, jeśli chodzi o takie inicjatywy, bo brał też udział razem z nami w różnych

0: zdrowym biegu, więc wspierał panie. Dlatego my się tym bardziej cieszymy, że 80 okrążeń też było dla niego ciekawą przestrzenią. No i najważniejsza akcja, która nadal się toczy, czyli zbieramy zdjęcia mieszkańców, pokaż siłę Mrągowa i tu zachęcamy, jest ankieta, w którą po prostu wrzuca się swoje zdjęcie. Później z tego będzie robiony kolaż zdjęć z twarzy wszystkich mieszkańców, który będzie właśnie reprezentował nazwę Mrągowo. Myślę, że to też jest ciekawa inicjatywa, zachęcamy do tego mieszkańców. Wszystko jest dostępne na naszej zakładce jubileuszowej Mrągowo 80 na stronie naszego miasta. Z takich jeszcze ciekawych inicjatyw to można u nas w Urzędzie Miejskim przy sekretariacie zobaczyć pracę, którą wykonał Mateusz Wilczek, czyli Wilczek One. Z okazji 80-lecia to był obraz na inicjatywę Być dla innych, który wylicytował burmistrz miasta Mrągowo i dzisiaj pięknie zdobi nasz korytarz urzędowy.
1: Też taka przestrzeń dla mieszkańców, żeby mogli realizować swoje działania, to jest inicjatywa lokalna pomysłowa Mrągowo i w tym roku mieszkańcy też są zachęcani do tego, żeby działania, które będą realizować, żeby się wpisywały po prostu w to 80-lecie nadania nazwy miastu. No i tak się dzieje.
0: Tak się dzieje. Za chwilę przed nami piknik chociażby rodzinny, na którym będą właśnie ekotorby z okazji 80-lecia na przykład wykonywane.
1: Co przed nami jeszcze z okazji tego 80-lecia nazwy miasta Mrągowo?
2: Przed nami taka najbliższa okazja do uczczenia 80-lecia nazwy miasta to obchody Dnia Dziecka organizowane przez Bibliotekę Miejską Mrągowskie Centrum Kultury i Straż Pożarną w Mrągowie. Będzie to okazja do dołączenia do parady bajkowych postaci i ubrania się w postaci właśnie, które gdzieś tam były popularne w latach tak naprawdę dzieciństwa naszych rodziców, naszych dziadków. Może coś takiego znajdziecie w swoich szafach, więc mamy nadzieję, że zobaczymy się na paradzie i że będziemy mogli kilka takich strojów retro właśnie wypatrzeć.
0: A zaraz później Dni Mrągowa, na to myślę, że czekają wszyscy mieszkańcy. Tam nagrodzimy oczywiście klasycznie statuetkami, ale chcielibyśmy też wyróżnić osoby, które właśnie urodziły się w Mrągowie i przeżyły w Mrągowie te 80 lat. Planujemy też działania na piknik country i tutaj jeszcze trwają rozmowy na temat, jak to będzie wyglądało. Natomiast gdzieś w założeniu jest oczywiście rekord, jeśli chodzi o śpiewanie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, więc tutaj zachęcamy do rozgrzewania gardeł, ćwiczenia, przypominania sobie tekstu naszego nieoficjalnego hymnu Mrągowa. Do dzieła, mieszkańcy zachęcamy. Czarek zawsze jest w niedzielę na zamknięcie pikniku, więc myślę, że to będzie takie nasze święto. No i oczywiście resztę informacji za chwilę pojawi się jubileuszowe wydanie magazynu Mrągowskiego, gdzie będzie można przeczytać o tym, co już się wydarzyło, ale też o tym, co planujemy. Oraz zapoznać się z rysem historycznym miasta, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, czemu to właśnie 7 maja jest naszym jubileuszem z okazji 80-lecia nadania nazwy Mrągowo.
1: Magazynu Mrągowskiego wydawanego przez urząd.
0: Tak, magazyn Mrągowski jest wydawany przez urząd i jest przygotowywany numer jubileuszowy. Jest bezpłatny, więc będzie w przestrzeni miejskiej, zachęcamy do lektury.
1: To może powiedzmy jeszcze, gdzie można znaleźć taki magazyn?
0: Magazyn Mrągowski, jak się nie mylę, jest w 65 punktach w mieście, więc myślę, że każdy go znajdzie. Na pewno jest zawsze w Mrągowskim Centrum Kultury, w urzędzie oczywiście, przy biurze obsługi interesanta, więc tutaj też można go pobrać. Często jest też w przychodniach, w przestrzeniach takich, gdzie codziennie funkcjonujemy jak nasze sklepiki lokalne, więc tam wszędzie magazyn można znaleźć.
1: No i oczywiście zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, bo tam w zakładce jubileusz są wszystkie informacje i też działania, które za nami i przed nami.
0: Tak jest. Wchodzimy na stronę mrongowo.pl i na górze widzimy piękną żółtą zakładkę z napisem hashtag mrongowo80 jubileusz nazwy miasta.
1: Na każdego, kto wykaże się czujnością i odnajdzie jubileuszowy egzemplarz oraz przyniesie go do referatu współpracy i rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój numer 16, czeka pamiątkowy miejski gadżet. Trzeba pamiętać, że nagroda wydawana jest jednorazowo. Kamieni należy szukać na terenie Mrągowa, m.in. na promenadzie, deptakach, placach czy w parkach. Wszystkie są oznaczone cyframi od 1 do 80.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami gminne obchody Dnia Strażaka w Wierzbowie. To wydarzenie już w najbliższy weekend. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panem Wernerem Kocikiem, naczelnikiem OSP Wierzbowo. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
1: Wkrótce gminne obchody Dnia Strażaka w tym roku będą bardzo szczególne, bo zbliża się też jubileusz 80-lecia jednostki OSP w Wierzbowie. 80 lat to szmat czasu. Jakie były początki Straży Pożarnej w Wierzbowie? Bo to nawet dłużej niż 80 lat się okazuje.
4: Tak, no zaczęliśmy od, że tak powiem, od tej sikawki, która pozostała po jeszcze przed II wojny światowej i tak się powoli rozkręcali. Motopompa M400, później motopompa M800. To najpierw było to wszystko wożone końmi, a później tak powoli był pierwszy żuk, później drugi i tak powoli, aż doszło do dwóch samochodów w tej chwili, Mercedes, Lublin. No i tak ciągniemy to, oby tak dalej.
1: A od kiedy pan jest w Straży Pożarnej? Od kiedy jest pan
4: związany?
1: Od dziecka. A jak to się stało, że od dziecka?
4: No to już takie rodzinne, powiem szczerze, bo to ojciec pochodzi z miejscowości Rymbowo, to jest mazowieckie, i wichry wojny go tu ściągnęły i tu pozostał. I tak to się rozpoczęło może. Tak powiem, reanimował bardziej tą jednostkę w Wierzbowie.
1: Tata był w tej jednostce i zaraził tym syna, tak? Tak to wyglądało.
4: Tak.
1: I co przed nami? Tak, gminne obchody Dnia Strażaka odbędą się 30 maja, czyli już w najbliższy weekend. Co tego dnia będzie się działo w Wierzbowie?
4: Co się będzie działo? No pierwsza taka uroczysta odprawa wszystkich jednostek z terenu gminy. Bo tam oznaczenia. No i taki piknik strażacki, tradycyjnie już przy tej okazji.
1: Tak, o 11 zbiórka, nabożeństwo, uroczysty apel, no i piknik strażacki. I co podczas tego pikniku będzie się działo?
4: No różne, bo to będzie połączone z Dniem Dziecka, jeszcze różne zabawy dla dzieci, tam zjeżdżalnie, dmuchańce.
1: Ilu jest strażaków w OSP Wierzbowo?
4: 18.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać strażakiem, żeby zostać druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej?
4: No trzeba być trochę zaangażowany w te sprawy i tak sercem podejść do sprawy. No, mamy dwie panie, trzy właściwie. Tak we wsi już powiem, że to tak ciągnie do tego jeden drugiego, żeby ta tradycja nie zaginęła.
1: Trzeba się tym interesować trochę.
4: I trzeba się tym interesować, tak.
1: A trzeba być jakoś wybitnie sprawnym fizycznie? A najmłodsi strażacy, ile mają najmłodsi druhowie? Ile trzeba mieć lat, żeby wstąpić?
4: No, około 6.
1: Tak?
4: No już takie pierwsze klasiści już mają mundury swoje.
1: Co robią druhowie OSP Wierzbowo? Co robi OSP Wierzbowo oprócz takich działań ratowniczo-gaśniczych?
4: No właśnie organizujemy jakieś takie pikniki, nie pikniki, różne spotkania, szkolenia, żeby coś się działo zawsze.
1: Żeby coś się działo w miejscowości.
4: Tak.
1: Jednostka OSP to jest głównym takim miejscem spotkań w małych miejscowościach?
4: No, raczej tak.
1: Teraz zmieniamy temat. pierwszych miesiącach tego roku 8,5 tysiąca mieszkańców Warmii i Mazur dostawało zasiłek macierzyński. O szczegółach Anna Grobowska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa warmińsko-mazurskiego.
5: Na Warmii i Mazurach w pierwszych 4 miesiącach tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 8486 zasiłków macierzyńskich. 1740 zasiłków otrzymali ojcowie, a mamy 6746. W tym oddział ZUS w Elblągu wypłacił 2816 zasiłków, z czego 2204 zasiłki trafiły do kobiet. Natomiast oddział ZUS w Olsztynie wypłacił zasiłków macierzyńskich 5670, z czego 4542 zasiłki zostały wypłacone kobietom. To matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego w całym kraju korzystało ponad 231 700 kobiet, a tylko 64 300 mężczyzn. W sumie w całym kraju od stycznia do kwietnia tego roku zostało wypłaconych 296 000 zasiłków. Nawet 6 tygodni przed porodem ubezpieczona mama może już skorzystać z płatnego zasiłku macierzyńskiego. Z tego samego zasiłku może też skorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Dla osób ubezpieczonych zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Z tego ostatniego może skorzystać tylko ubezpieczony tata dziecka. Po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka okres pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Długość urlopu zwiększa się wraz z liczbą urodzonych dzieci. Osoby, które prowadzą działalność i mają ulgę na start, w czasie której nie płacą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to znaczy, że nie mają ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie ubezpieczeń społecznych. Nie podlegają m.in. ubezpieczeniu chorobowemu, z którego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Dlatego warto dokładnie wcześniej zapoznać się z obowiązującymi przepisami i przygotować się do narodzin dziecka. Jeżeli w okresie ciąży lekarz stwierdzi, że przyszła mama jest niezdolna do pracy, może wystawić zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, które potocznie nazywa się L4 i jest wystawione z kodem B. Kod B oznacza, że jest to ciąża. Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie jest wystawiane z powodu choroby występującej w okresie ciąży, a nie z powodu ciąży. Sama ciąża nie jest powodem do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Narodziny dziecka to moment, w którym system ubezpieczeń społecznych przewiduje szeroki katalog uprawnień dla rodziców. Pierwsze z nich to zasiłek macierzyński, za który występuje wynagrodzenie w czasie choroby, gdy rodzic opiekuje się dzieckiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zasiłek pod warunkiem, że mama jest ubezpieczona, czyli od jej pensji jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku niektórych umów lub własnej działalności jest dobrowolna. Pierwsze 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przysługuje wyłącznie mamie. Pozostały okres może wykorzystać mama, a jeśli ona wróci do pracy, może zrezygnować z pozostałej części zasiłku na rzecz ojca. Kolejny przywilej rodziców to zasiłek macierzyński za okres urlopu uzupełniającego macierzyńskiego, który przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy o pracę rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz urodzonych w terminie, ale takich, które wymagają hospitalizacji. Może z niego skorzystać jedno z rodziców, jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej 5 dni po narodzinach. Urlop rodzicielski z kolei to dobrowolny, płatny urlop pracowniczy na opiekę nad dzieckiem. Jest to najdłuższy etap wsparcia. Rodzice mają dużą elastyczność w dzieleniu się tym urlopem, który trwa w zależności od tego, ile dzieci się urodziło, na przykład 41 tygodni, gdy urodziło się jedno dziecko, lub 43 tygodnie, gdy urodziło się co najmniej dwoje dzieci. Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne 9-tygodniowe nieprzenaszalne prawo do części tego zasiłku. Rodzice mogą jednocześnie lub naprzemiennie przebywać na urlopie rodzicielskim oraz pobierać zasiłek macierzyński, a sam okres pobierania zasiłku można podzielić na maksymalnie 5 części aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego, do którego prawo jest wyłączne i samodzielnym dla taty, niezależnym od uprawnień mamy. Przysługuje także wtedy, gdy mama nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i nie może korzystać ze świadczeń związanych z urodzeniem dziecka. Urlop ojcowski to okres zwolnienia od pracy, który przysługuje tacie zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na opiekę nad dzieckiem do czasu, aż dziecko skończy 12 miesiąc życia albo aż upłynie 12 miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, jest to 14 dni kalendarzowych. Tata może go wykorzystać jednorazowo lub w 2 siedmiodniowych częściach.
1: Ponad 30 tysięcy złotych. Tyle wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach.
5: Ponad 30 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura na Warmii i Mazurach, natomiast najniższa jest to zaledwie 12 groszy. Praca bez umowy lub na umowę o dzieło, od której nie odprowadza się składek, bezpłatne urlopy, ciągłe zwolnienia lekarskie są właśnie powodem niskiej emerytury. Tylko wieloletnie gromadzenie składek na indywidualnym koncie emerytalnym zapewnia wysokie wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po przejściu na emeryturę. Kiedy składamy wniosek o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, wtedy kwota, jaką zgromadziliśmy na indywidualnym koncie emerytalnym, jest dzielona przez ilość miesięcy naszego dalszego życia. Każdy z nas będzie miał taką emeryturę, jaką sam sobie wypracuje. Kwota emerytury jest wynikiem prostego działania matematycznego. Staż pracy brany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod uwagę tylko wtedy, gdy z wyliczeń wychodzi kwota emerytury niższa niż gwarantowana, która ku marcowej waloryzacji w tym roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jeżeli kobieta pracowała minimum przez 20, a mężczyzna przez 25 lat, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie im wypłacał kwotę gwarantowaną minimalnej emerytury. Jeśli ktoś pracował krócej i tego stażu nie ma, to dostanie emeryturę w takiej wysokości, jaka wynika ze zgromadzonych na naszym koncie emerytalnym składek. Krótko mówiąc, uzbierana kwota zostanie podzielona przez statystyczną dalszą średnią trwania życia. Bardzo niskie kwoty emerytur mają te osoby, które pracowały bardzo krótko lub pracowały na czarno i za nie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie były odprowadzane żadne składki. Średnia wysokość emerytury na Warmii i Mazurach wynosi 4189 zł brutto. Najniższą emeryturę na Warmii i Mazurach, czyli 12 groszy, dostaje kobieta, która pobierała stypendium dla osoby bezrobotnej, natomiast jej okres składkowy wynosi zaledwie 2 dni. Najwyższe emerytury w województwie warmińsko-mazurskim jest to ponad 30 tysięcy złotych i otrzymuje ją kobieta, której staż pracy wynosi ponad 60 lat, natomiast wśród mężczyzn najwyższa emerytura wynosi prawie 25 lat i otrzymuje ją pan z ponad 37-letnim stażem pracy. Te rekordowo wysokie i bardzo niskie emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to dowód na to, że warto długo pracować i płacić składki. Dłuższa praca sprawia, że wypłacana na starość emerytura jest wysoka z racji tego, że środki gromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym są dłużej odkładane i każdego roku waloryzowane przez ZUS, natomiast statystyczna średnia długość życia skraca się. Zasada jest prosta. Im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzięki dłuższej pracy gromadzimy bowiem więcej środków ze składek na naszym koncie indywidualnym emerytalnym i krótsza jest prognozowana średnia naszego życia, gdy już zdecydujemy się przejść na emeryturę. przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wniosek można złożyć wtedy, gdy senior po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę, ale nadal pracuje i odprowadza składki do ZUS-u lub dostarczy nowe dokumenty, które potwierdzą zatrudnienie, a nie były wcześniej uwzględniane podczas wyliczenia kwoty emerytury.
1: Mówiła Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 104,9 FM.
1: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześniej. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie i Beautiful i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Melo Radio Mrągowo. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę.

BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do BUM, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night.

0: To Liza Pryska, On The Move, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money to jest win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors. We'll be right back.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Zdunek, Olsztyn Macieja Rataja, 15.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: live'kę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Miasta dzieląc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeat It w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. I have a dream. One day.

0: One day.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
1: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
13: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
12: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem Kungs i to Willy Sonnen Galaxy, oczywiście obiecane, Holy Molly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
0: Po reklamie.

Tymek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradio i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradio też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty, Charis Zokaria. I już teraz...

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

to promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo.
9: 13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

Does It Feel, Dub Dog z Fezo i Zark. Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Ilenium, Don't Want Your Love.

to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano

0: Odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie, też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

0: Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Come On, I Don't Wanna Go Home, również w waszych uszach wybrzmi.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Q. Zdunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Po reklamie.
3: Siemaneczko, w niedzielę 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. M to

0: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
10: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben v Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

0: Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Melo Radio na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Alice Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: modelki i włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
20: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.
21: Autopromocja.
22: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
23: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
24: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
22: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
24: A miałbyś takie piękne życie.
25: No dramat.
23: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
24: Maracin
22: i Daria.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

Melioracja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melioradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwońcie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: Wyzwanie. Felix Jenny, Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystałbym z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0, ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie, może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Jedziemy?
20: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
22: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: No to jedziemy.
20: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

Oj się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaw Slanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No, polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No, aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: emocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Przed nami trzeci bieg charytatywny dookoła jeziora Czos. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca w Mrągowie. Jest Anna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszych gości, bo naszymi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Kisiel, Ewelina Kisiel oraz Justyna Kucińska, organizatorzy tego biegu. Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry.
7: Skąd w ogóle taka inicjatywa? To tak naprawdę 3 lata temu taki pomysł, no i jest to kontynuowane, no bo trzeci raz w mieście charytatywny bieg dookoła Czosu. Jak to się zaczynało? Jakie były początki tego wydarzenia?
8: Wszystko wzięło się od tego, że znamy osobiście rodziców Ineski i Paulinki i postanowiliśmy, że możemy połączyć pomoc dla rodziców, pomoc dla dziewczynek z jakąś fajną inicjatywą, z jakimś wydarzeniem. Z racji tego, że ja jestem takim zapalonym biegaczem, Ewelina jest animatorem i mamy swoje tam pasje, to chcielibyśmy, podzieliliśmy się tym z innymi, co spotkało się z ogromnym poparciem z innych osób i tak to powstało, nie? I ten pierwszy bieg 2 lata temu, który żeśmy uczynili, to okazał się strzałem w dziesiątkę i okazało się, że w Mrągowie jest kupa, Mrągowo to kupa fajnych ludzi, którzy w nas wspierali wtedy i do tej pory.
7: Czyli sport, animacje dla dzieci i pomoc potrzebującym dziewczynkom, tak naprawdę takie 3 segmenty towarzyszą temu wydarzeniu.
8: Tak, a jeszcze do tego dodałbym, że w tych właśnie wydarzeniach jest jeszcze taki mankament, że bezpieczne zachowania, szczególnie, że to nasze wydarzenie jest co roku przed okresem wakacyjnym, to mamy okazję tutaj podzielić się też edukacją z zakresu bezpieczeństwa, bezpiecznych zachowań, też nauki pierwszej pomocy, służb, które nas wspierają, Straż Pożarna, Pogotowie, czy operatorzy ze 112, którzy uczą edukować w zakresie powiadamiania ratunkowego.
7: I od początku Ines i Paulinka, te wydarzenia są kierowane dla tych dwóch dziewczynek? Najpierw chyba była tylko Ines.
8: Tak. Była Ines, a od roku jest właśnie też Paulinka.
7: Jest z nami pani Justyna Kucińska, mama Paulinki. Może nam pani coś powiedzieć o Paulince, jak to się zaczęło, kiedy pani dowiedziała się o chorobie? My już rok temu mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać w studiu Meloradia, no ale dziś chcielibyśmy przypomnieć też słuchaczom.
9: Paulinka choruje na rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Angelmana. To jest brak mowy, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zaburzenia snu. No tak naprawdę opieka 24/7. Intensywna rehabilitacja, zajęcia z logopedą, neurolodzy, pedagodzy, wielu specjalistów i tak naprawdę Paulinka będzie wymaga opieki no, do końca. Będzie potrzebowała tego wsparcia tej drugiej osoby do końca.
7: Kiedy dowiedziała się pani o chorobie, tak jak ona była malutka? W pierwszych miesiącach życia?
9: Urodziła się i było wszystko okej. Okay. Tak naprawdę okazało się dopiero po badaniach genetycznych. Bo coś tam było nie tak, nie rozwijała się prawidłowo, miała roczek, to trafiliśmy do neurologa i później dostaliśmy skierowania właśnie na badania genetyczne, gdzie nie spodziewaliśmy się, bo Paulinka ma dwie starsze siostry i są zdrowe. zrobić to tylko tak bardziej, żeby wykluczyć. No a z badań wyszedł ten rzadki zespół. 1 na 20 000 dzieci tak naprawdę rodzi się z zespołem, także jesteśmy tutaj same w Mrągowie.
4: Paulinka ile teraz ma lat?
9: 6 skończyła.
4: Ma 6 lat? Jak ona się czuje? Jak wygląda jej życie?
9: No tak naprawdę to codzienna walka o tą samodzielność no i o to, żeby w przyszłości było łatwiej. Wożę ją do ośrodka właśnie w Biskupcu, więc jeździmy tam, jest 3 razy w tygodniu. Korzysta tutaj w Mrągowie z rehabilitacji. No tak naprawdę cały czas.
4: No i te środki są wam potrzebne na rehabilitację, na to jeżdżenie do specjalistów, na różne tego typu działania.
9: Tak, tak. To jest ogromna pomoc dla nas, nawet ta najmniejsza. Dlatego jeżeli mogę, to ja chciałabym podziękować Krzysztofowi, Ewelinie za tą inicjatywę, za wsparcie, bo chce się żyć, tak? Bo wiemy, że mamy ludzi obok siebie, którzy no, chcą nam pomóc.
4: No i tym wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, gościom,
9: tak,
4: którzy
9: przychodzą. Wszystkim, tak, wszystkim. Jeżeli mogę, to dziękuję już teraz. Za każde, nawet te najmniejsze wsparcie.
4: Drugą podopieczną, tak jakby można powiedzieć, biegu jest Ines. Ines od początku jest z wami i tak pierwszy bieg był dla niej organizowany.
8: Tak, właśnie dlatego, że Ines jest nam również bardzo bliska i zdecydowaliśmy, że to będzie pierwszy bieg wtedy 2 lata temu. Szczególnie, że Ineska też jest taką kochaną, wesołą dziewczynką, teraz już ma 10 lat. Niestety mamy Ineski dzisiaj nie ma z nami, bo akurat godzinę temu została poinformowana, że ma badania, na które też czekała dosyć długo i no, kwestią wyboru, tak, czy będzie tu z nami, ale wiedziała, że ją dobrze zastąpimy, czy właśnie pojechali. I tutaj kwestia Ineski, że oni również, Ineska w drugiej dobie po urodzeniu miała operację serduszka, po tej operacji została reanimowana przez 40 minut. Niestety, co w dalszej części wiązało się z niedotlenieniem mózgu, z różnymi powikłaniami. No i w tej chwili jest wszystko właśnie, żeby wspomóc rodziców Ineski, te kochane nasze osoby, że mają ogromne serducho z codziennością, którą tam wkładają w wychowanie właśnie Ineski, tą opieką całodobową, bo naprawdę mam. Zrozumie to tylko ta osoba prawdopodobnie, która zmaga się z osobą, którą trzeba się opiekować całe życie, całe 24 godziny na dobę. No i właśnie to chcemy wspomagać takie osoby, jak Justyna, jak Marta, Paweł i Darek, którzy są rodzicami tych wspaniałych dziewczynek. No i tu również podziękowania, jak mówię. Justyna, że kupę fajnych ludzi nas wspomaga i naprawdę w tym roku to same osoby dzwonią, kiedy w końcu będzie, kiedy dacie informację o wydarzeniu, bo to tak urosło do takiej rangi, że no po prostu już chyba wpisało się nasz kalendarz mrągowski, już jesteśmy też na kalendarzu wydarzeń Mrągowa, też możecie Państwo zobaczyć, że 7 czerwca to jest data, gdy biegamy, pomagamy w wydarzeniu dla Ines i Paulinki.
4: Którędy będzie przebiegała trasa? To, że naokoło jeziora Czos, to wiemy, ale tak bardziej szczegółowo.
8: Już mówię, startujemy 7 czerwca w niedzielę o godzinie 12, ten bieg główny. 11,5 km ta trasa ma, także dosyć konkretnie dookoła jeziora i jest już tyle razy mierzona, że może tam różnica jest 5 do 10 metrów, bo już i nasi znajomi, którzy biegają również co jakiś czas przesyłają nam, dobra, dzisiaj Krzysztof wyszło tyle, ale to 11,5. Wybiegamy tutaj ze skweru Molo i biegniemy w stronę MOS Baza Mrągowo, Wojska Polskiego, potem przy ogródkach działkowych przebiegamy przez Górę Czterech Wiatrów, potem przez Troszczykowo i tutaj już wybiegamy z lasu przy amfiteatrze i dobiegamy właśnie z powrotem do naszego miejsca. Tutaj już będzie meta czekała razem z bardzo dużą ilością ludzi, z tego co wiemy, w tym roku będzie. Będą też biegi towarzyszące, takie jak na 5 km będzie bieg, czyli po 2,5 km osoby chcące pobiec tylko na 5 km zawracają. I będzie jeszcze w tym roku, jak w ubiegłym roku, co było strzałem w dziesiątkę, Nordic Walking, a w tym roku jeszcze będziemy mieli niespodziankę, bo będzie instruował nas na scenie już od godziny 11.30 Marcin Brewczyński. On w ogóle jest z Mazowieckiego, a miejscowość nie pamiętam, ale jest mistrzem Polski i wicemistrzem Europy właśnie w tej dyscyplinie. Będzie miał też kilka osób, które będą chciały uczestniczyć, czyli 11.30 będzie pokaz prawidłowego instruktażu oraz też Marcin będzie szedł z tymi osobami chętnymi na te 5 km Nordic Walking.
4: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie, bo taka zasada, że jeżeli nie biegniesz, to truchtaj, idź porozmawiaj, bądź po prostu z nami. Ale jeszcze dodam, że są też biegi dla dzieciaczków. Są 4 biegi dla dzieciaczków, czyli pierwszy bieg będzie dla takich najmłodszych, do 3 roku życia. I te maluchy będą biegły na 100 metrów. Potem będzie bieg dla takich starszych przedszkolaków, może 3-6 lat. To będzie bieg na 200 metrów. Potem mamy też bieg dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat na 500 metrów. I dla takich już starszaków chętnych to będzie bieg na 1800 metrów. I wszystko w stronę bazy biegną i zawracają. A jeszcze taka ciekawostka, że mamy potwierdzenie z wielu mrągowskich klubów, że przyjdą właśnie młodzież, przyjdą dzieciaczki w strojach właśnie sportowych, jak As Mrągowo, Mini Soccer, Mrągowia i inni. Też zapewnieni mamy od naszych mrągowskiego klubu rowerzystów, którzy startują 5-6, robią zawody rowerowe na Mrągowile, a potem wiemy, że ta młodzież przyjdzie do nas przebiegnąć w niedzielę.
4: No tak, no bo nie każdy może czuć się na siłach, żeby przebiec te 11 km, dlatego może po prostu przebiec połowę, albo przejść.
8: Albo przejść, po prostu być, nie?
4: Czy wcześniej trzeba się zapisywać, czy po prostu zapisy są w dniu zawodów? Jak to wygląda?
8: Zapisy już trwają na stronie internetowej do startu. Zapraszam, żebyście Państwo wchodzili na wydarzenie tego. A w dniu startu jak najbardziej również, bo jak się okazuje, że najwięcej osób się zapisuje w dniu właśnie startu w biurze zawodów, który będzie już czynny od godziny 11. I tam będziemy najpierw zapisywali dorosłych i na bieg główny, na 5 km i marsz, a potem już będą zapisy dzieciaczków do tych startów dziecięcych, które będą od godziny 14, także będzie się działo.
4: Pomoc dziewczynkom Ines i Paulince to pierwsza kwestia, bieg, ale to jeszcze nie wszystko. Będzie dużo więcej atrakcji. Oprócz tego właśnie, co będzie się działo tego dnia?
10: No właśnie, oprócz tego, co wymienił tutaj Krzysiek, zapewniamy jeszcze taką strefę dla dzieci w tym roku, trochę większą niż w zeszłym, no bo wiadomo, że co rok się jakby spinamy coraz bardziej, żeby tych atrakcji było coraz więcej. No bo te tradycyjne rzeczy, które jak ktoś zna nas, mnie, Justynę, no to wie, co tam robimy z dzieciakami, malowanie twarzy, warkoczyki, będą slajmy, warsztaty. W tym roku też pomaga nam pani Ania, która zorganizuje całą taką oddzielną strefę jeszcze z sensoplastyką i z takimi ścieżkami sensorycznymi, więc trochę będzie bardziej to wszystko urozmaicone. Mamy też dmuchańca w planach do rozłożenia, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, i cała strefa z jedzeniem, z grillem, z pysznymi ciastami, które tutaj już mamy bardzo dużo osób chętnych, które chcą nam podarować coś słodkiego czy jakieś wypieki. Chciałam jeszcze podziękować wolontariuszom, bo bardzo dużo młodych osób, w sumie dzieci już od 4 klasy co roku chcą nam pomagać to zorganizować i bardzo dobrze się z nami bawią w tej części animacyjnej. I w tym roku też przygotujemy dla nich specjalną taką strefę z jedzonkiem, bo naprawdę wkładają bardzo dużo serca w tą całą pomoc. Jeszcze nie mamy planów, a oni już się dopytują, czy w tym roku będą mogli znowu do nas przyjść i nam pomagać.
4: Strefa dla dzieci i tak jak już pan mówił też na początku, będzie też piknik bezpieczny. Taka część edukacyjna przy udziale służb.
8: Tak, dostaliśmy jeszcze na to wydarzenie wsparcie jako zadanie publiczne z Urzędu Miejskiego w Mrągowie i to będzie się nazywało Pomagam i biegnę, bieg po zdrowie, profilaktyka uzależnień poprzez sport i edukację. Tego dnia też osoby przybyłe będą mogły porozmawiać na temat profilaktyki uzależnień, będą mogły porozmawiać ze specjalistami, również funkcjonariusze naszej Komendy Powiatowej Policji będą udzielać informacji edukacji, o prawidłowych zachowaniach. Będą też pokazy ratownictwa medycznego. Też mamy potwierdzenie, że przybędzie do nas delegacja z Straży Granicznej w Kętrzynie. Prezentują swoje stoisko. Też bardzo ciekawa rzecz. Chcieliby również pokazać, czym się zajmują, nad czym pracują, i to też będą mieli niespodzianki i ciekawostki ze sobą. Będą też ratownicy PCK z Olsztyna, którzy będą wspomagali nas. Będą też panie, jak co roku, z sanepidu w Mrągowie. Też wiemy, że będzie fajne stoisko OSP Mrągowo, gdzie koledzy ze Straży Pożarnej będą mieli swoją strefę i też będzie można właśnie pobawić się tak zwaną wodą i tam sikawką, tak jak to się mówi strażacko. W ogóle jeżeli kogoś nie wymienię, to wybaczcie, ale stresuję się w radiu, ale zapraszamy naprawdę. Przyjdźcie tego dnia, bądźcie z nami, bo będzie fajnie. Warto przyjść, warto wspomóc, rzucić się jakoś tam tak zwaną złotówę do puchy i bądźcie z nami.
7: Także ja serdecznie zachęcam do tego, żeby przybyć tego dnia 7 czerwca, przyjechać do Mrągowa albo przyjść na skwer Jana Pawła II albo po prostu wziąć udział w biegu. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Bajkowy teatr rodziców zagościł na deskach Mrągowskiego Centrum Kultury. To nie było zwykłe przedstawienie, bo w rolę aktorów wcieliły się dzieci oraz ich rodzice z przedszkola bajka w Mrągowie. Tym samym amatorski teatr bajkowych rodziców wystawił kolejną sztukę. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z osobami, które były zaangażowane w organizację tego przedsięwzięcia.
11: Dzień dobry, Malwina Koziatek, dyrektor przedszkola Bajka w Mrągowie. Teatr Bajkowych Rodziców tak naprawdę funkcjonuje już od 2008 roku, więc to jest nasza wieloletnia tradycja i co roku rodzice tworzą nowy spektakl pod okiem koordynatorów projektu, czyli nauczycieli, którzy pracują w naszym przedszkolu i razem wystawiają jakiś spektakl. W tamtym roku było regionalnie, a w tym roku były lekcje z lasu wraz z Czerwonym Kapturkiem.
7: Trudno zachęcić rodziców do tego, żeby pokazywali się na takiej większej scenie, czy nie trzeba zachęcać tak bardzo?
11: Trzeba zachęcać rodziców. Jest oczywiście grono takich, które chętni, którzy już są gdzieś zaangażowani, którzy brali udział rok temu i są co roku bardziej chętni, żeby grać w spektaklu, ale też są rodzice, których trzeba namawiać, a potem się okazuje, że to są niesamowite talenty. Tak jak w tym roku odkryliśmy naszego niedźwiedzia, który okazał się, że ma niesamowity talent wokalny.
7: W tym roku Czerwony Kapturek.
11: Zgadza się. Czerwony Kapturek, lekcje z lasu. Cały ten spektakl był zrealizowany, napisany przez jedną z koordynatorek, naszą panią psycholog, która napisała właśnie pod kątem takim bardziej psychologicznym, żeby to było w tym roku bardziej edukacyjnie dla najmłodszych.
7: Tą autorką jest pani.
12: Lidia Lalak, psycholog w przedszkole publiczne Bajka.
7: Jaki charakter to wydarzenie dzisiaj miało? Czerwony Kapturek, ale tak naprawdę wymiar taki edukacyjny, profilaktyczny to przedstawienie miało mieć.
12: Zależało mi na tym, żeby dzieci oprócz rozrywki wyciągnęły lekcje życiowe. Przedstawienie Czerwony Kapturek, lekcje z lasu mówi o historii dziewczynki, którą wszyscy dobrze znamy. Znamy historię Czerwonego Kapturka i Groźnego Wilka. Tym razem Czerwony Kapturek wybrał się do lasu. Po drodze spotkał wiele niezwykłych leśnych zwierząt. Każde spotkanie to lekcja życiowa dla dziewczynki. Dziewczynka spotyka wiewiórki, lisicę kitkę, niedźwiedzia. Oczywiście spotyka też wilka. Wilka, który przekazuje jej mapę skarbu. I tutaj nasi najmłodsi widzowie również otrzymują taką mapę. I idzie dalej w świat. Także mam nadzieję, że to przedstawienie zaprocentuje u naszych najmłodszych.
4: To może takie pytanie. Jest pani psychologiem, więc ja tak się zastanawiam właśnie, bo mamy bardzo piękne bajki i baśnie, a na przykład właśnie Czerwony Kapturek, no jedna z najbardziej znanych bajek, ale ona kończy się dość tak, może nie tragicznie, ale ta historia później wilka, kiedy Czerwony Kapturek przychodzi do wilka, no i się okazuje, że wilk zjadł babcię, no to nie jest to zbyt wesoła opowieść. I nie wiem, czy małym dzieciom możemy coś takiego opowiadać, tak to przedstawiać, czy w jakiś inny sposób? No tak to zostało napisane, ale czy to jest odpowiednia tak naprawdę bajka dla dzieci w wieku 3-4 lata?
12: Kiedyś na bajki niosą ze sobą różne sceny grozy, ale my możemy dzisiaj je odczarować. Kiedyś bajki były pisane dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dziś mamy bardzo świadomych rodziców, którzy odczarowują te bajki i dzisiaj my również odczarowaliśmy tę bajkę. Mam nadzieję, że wszystkim najmłodszym widzom bardzo się to przedstawienie spodobało. No i planujemy dalej działania.
4: Rodzice pokazują się, rodzice z przedszkola Bajka pokazują się nie tylko swoim dzieciom, ale też dzieciom z innych przedszkoli.
13: Oczywiście my zapraszamy przedszkolaki tak naprawdę z całego Mrągowa. Zapraszamy zarówno z przedszkola Stokrotka, ale też ze szkół, z przedszkoli prywatnych i w ciągu dnia realizujemy dwa spektakle po to, żeby po prostu miały te wartości były przekazane po prostu wszystkim przedszkolakom z miasta.
4: Co daje taka wspólna inicjatywa rodziców, wspólna inicjatywa rodziców wychowawców?
13: Przede wszystkim robimy to dla dzieci. Te spektakle są dla dzieci, ale dla rodziców to również jest integracja. Też jest takie odkrycie swoich talentów, swoich możliwości i takie wzmocnienie też poczucia własnej wartości. Myślę to zarówno i od strony dzieci, które są dumne z występów swoich rodziców, ale też od strony właśnie rodzica, który wciela się w postać z bajki.
4: Ważne jest to, żeby rodzice przedszkolaków mieli ze sobą dobry kontakt?
13: Bardzo ważne. Dla rozwoju dziecka jak najbardziej. Ale tutaj też wchodzi jeszcze druga rzecz, bo dzieci, które oglądają spektakle swoich rodziców, są z tego dumne, one są szczęśliwe, opowiadają o tym. To też wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
4: A właśnie, co daje to dzieciom, taki występ rodziców na scenie?
13: No przede wszystkim poczucie dumy. Dumy, że to jest mój tata, moja mama, że właśnie gra w spektaklu i że może się z tym podzielić też z kolegami. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też wzmacnia relacje rodzic-dziecko.
4: Ale też może łatwiej później dzieciom jest występować, no bo jak dzieci na takie maluchy wychodzą na scenę, przecież niejednokrotnie, czy gdzieś w przedszkolu, jasełka i inne tego typu wydarzenia. No a tutaj rodzice pokazują, no bo nie każde dziecko potrafi tak wyjść i się zaprezentować, a tutaj rodzice pokazują, że można, że jeżeli rodzic może, to i dziecko.
13: Oczywiście i dziecko też przełamuje swoją tremę, widząc, że rodzic też to przeżywa tremę i mimo to wychodzi na scenę i popatrz, ja się denerwuję, ale wystąpiłem i dziecko również przełamuje swój lęk i swój stres.
4: Bardziej stresują się dzieci czy rodzice takimi występami?
13: Oj, zdecydowanie rodzice.
4: Zdecydowanie. Tutaj jest z nami Czerwony Kapturek, dobrze? Widzę.
14: Tak. Czerwony Kapturek, Agata Danisz. Jestem również rodzicem z przedszkola Bajka i tak jak pani dyrektor wspomniała, jest to cudowna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć w niej udział. Nie było to proste, ale tylko na początku. Z każdą próbą było coraz lepiej. My rodzice wspólnie cudownie się integrowaliśmy. Była to świetna zabawa, było to odkrywanie swoich talentów, przekraczanie swoich granic, ale też również ciekawa lekcja dla dzieci. Tak jak powiedziała pani dyrektor wcześniej, dzieci mają szansę zobaczyć rodziców na scenie i to naszym dzieciom również dużo daje. Mój synek sam też się stresował przed występem, znał wszystkie piosenki, śpiewał ze mną w domu, ćwiczył, także myślę, że jemu na przyszłe jego występy również doda to odwagi.
4: Ze swojej własnej perspektywy widzi pani, że chyba pani było trudniej, czy synkowi było trudniej?
14: Mój synek jest akurat wrażliwym dzieckiem, także w moim przypadku myślę, że akurat mojemu synkowi od rana się bardzo stresował, natomiast po występie wyściskał mnie, mówił, że wyszło super, także myślę właśnie, że dzieci też mają taką szansę być dumnymi z rodziców.
4: Co wam jako rodzicom daje takie wspólne wydarzenie?
14: przede wszystkim właśnie integrację. Zbudowaliśmy cudowne, wspólne relacje, przyjaźnie. Wydaje mi się, że to nie będzie nasz ostatni występ, że będziemy gdzieś się spotykać dalej i wspólnie spędzać nawet razem czas, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Przekraczaliśmy swoje granice, wspieraliśmy się, motywowaliśmy wzajemnie jeden drugiego, dodawaliśmy sobie siły, także na pewno zostaną przyjaźnie na długie lata.
4: Cały czas mówimy o tej lekcji, którą można było czerpać z przedstawienia. Jaką lekcję pani dla siebie i dla synka wyniosła?
14: Myślę, że z każdej sceny można wyciągnąć lekcje. Można wyciągnąć lekcje takie, że powinno się być odważnym, powinno się wierzyć w siebie, powinno się mówić nie, stawiać granice. No i też, że właśnie bajki nie muszą być straszne, tylko mogą być przedstawione w taki sposób, że zostanie to dla nas zapamiętane.
4: Nie tylko dzieci mogą się z tego uczyć, ale też rodzice.
14: Tak, dokładnie. Dla rodziców też jest to na pewno ciekawe przedstawienie, żeby może właśnie w inny sposób dzieciom przeczytać bajki, w taki sposób, żeby też mogły wyciągnąć z tego co najlepsze.
4: Skąd macie takie piękne stroje? Każdy z was coś przygotował sam?
14: Stroje właściwie wspólnie robiliśmy. Każdy miał jakiś pomysł, każdy się wspierał i stroje powstały w takiej wspólnej integracji i wzajemnym wsparciu.
4: W jaki sposób co roku wybierane są bajki, które są przedstawiane podczas bajkowego teatru rodziców?
11: Oj, z tym jest bardzo różnie. Przeważnie to koordynatorzy mają pomysł już jakiś na bajkę, ale na przykład w tamtym roku realizowaliśmy projekt patriotyczny, więc spektakl też był patriotyczny. W tym roku już bardziej pod kątem koordynatorem był psycholog, więc bardziej pod kątem takim psychologicznym, bardziej lekcje, a 3 lata temu z kolei były to baśnie, tak jak Mała Syrenka, kiedyś był Piotruś Pan, naprawdę tych bajek było bardzo wiele. Bardzo często sięgaliśmy po takie bardzo znane pozycje, po baśnie, które wszyscy znają.
15: Jestem tatą, nazywam się Marcin Lalak. Odgrywałem postać wilka, ale nie takiego zwykłego wilka, tylko wilka, który dawał rady. Naprawdę, i to bardzo mądre.
4: To nie był taki wilk, który tam ostatecznie zjada babcię?
15: Nie, wszyscy na koniec, słuchajcie, kochali tego wilka, tak? Zdarzyło mi się, że przychodzili, przytulali go, że odczarowałem tą postać, więc no, uważam, że zadziałało tak, jak powinno.
4: Pani mówiły o tym, że właśnie chodzi o to, żeby odczarować te bajki, żeby nie były do końca takie, jakie my znamy z dzieciństwa.
15: Dokładnie, no i miejmy nadzieję, że tak się stało, tak? Te końcowe brawa i to, co pokazaliśmy, te lekcje z lasu, okazały się naprawdę bardzo wyjątkowe i bardzo uczące, tak? Pokazują, że rzeczywiście możemy czerpać pomoc i czerpać wiedzę od takich zwierząt, które uczą nas po prostu normalnych postaw życiowych.
4: Co pan dała taka lekcja? Co pan dała taka integracja z innymi rodzicami?
15: Przede wszystkim to, że nauczyliśmy się jakby współdziałać. Zawsze widywaliśmy z tymi rodzicami tylko raz na jakiś czas, gdzieś na przerwach, czy jak odbieraliśmy dzieci, a teraz spędzony wspólnie czas, 2-3 miesiące, kiedy widywaliśmy się raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, sprawiło to, że stworzyliśmy taką paczkę, można powiedzieć, znajomych, przyjaciół, którzy rzeczywiście integrują się wzajemnie, integrują dzieci razem, tak? No, to o to nam chodziło.
4: W przedszkolu różne problemy się pojawiają, jak to w przedszkolach, gdzie jest grupa dzieci, które dopiero się poznają i dopiero uczą się w takich zasad funkcjonowania w grupie i też różne konflikty powstają. I czasami te konflikty mają taki charakter, że aż przenoszą się na rodziców. Czy tutaj właśnie dzięki takiej integracji wam, rodzicom, też może być później łatwiej wszystkie problemy przedszkolne rozwiązywać?
15: Zdecydowanie. Kiedy tutaj tworzyliśmy tą naszą ekipę, zdarzały się przykłady, kiedy inni rodzice zajmowali się naszymi dziećmi, więc cały czas te problemy, można to nazwać, które mieliśmy wcześniej, one znikały, tak? Poprzez to, że byliśmy tutaj wszyscy razem.
11: Zdecydowanie tak. Rodzice są bardziej empatyczni do osób, które znają sytuację, lepiej poznają też sytuację rodzinną swoich właśnie już znajomych, tak, z teatru, więc jak najbardziej ma to ogromny wpływ.
4: Czy już wiadomo, co w przyszłym roku będzie na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury?
11: Powoli już nad tym pracujemy, ale jeszcze tak nie do końca dopracowujemy dopiero. To myślę, że tak dopiero we wrześniu będziemy wiedzieć, co teraz, co nowego.
4: Czy taka sztuka, przedstawienie, wystawiane jest tylko raz?
11: Przedstawienie jest wystawiane dwa razy w ciągu dnia. Dzisiaj było to o godzinie 9 i o 10.30.
16: Najważniejsze w tym całym przedstawieniu naszym było to, że rodzice dali z siebie wszystko, dali swoje serducho po to, żeby uszczęśliwić swoje dzieci. Dobra zabawa, integracja, to, że dodają odwagi i pokazują, że można wystąpić na scenie, to, że pokazują swoją kreatywność, to jest taki dobry wzorzec dla dziecka każdego. Na pewno każde dziecko było zadowolone ze swojego rodzica, że zagrał ważną rolę w tym przedstawieniu.
4: No i właśnie taka zamiana ról, taka odwrotność właściwie, bo zazwyczaj dzieci pokazują się rodzicom przedstawienia różnego typu jasełka, a tutaj nietypowo, bo rodzice.
16: Tak, i to jest właśnie pokazuje z drugiej strony, jak należy się zachowywać na tej scenie, że nie trzeba się bać, że trzeba się bawić na scenie i dziecko nabiera odwagi, chęci do tego, chęci, żeby pokazać coś innego. Jest odważniejsze po prostu.
4: Za koordynację całego projektu i przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek, lekcje z lasu odpowiadały Lidia Lalak oraz Jolanta Hryncewicz.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: 47 gmin z dofinansowaniem. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt wolno żyjących. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam serdecznie i witam też naszego gościa Magdalenę Hoflejt, radną Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
4: 400 tysięcy złotych, 47 gmin z dofinansowaniem, to dużo?
17: Tak, zdecydowanie tak. Chciałabym tutaj podkreślić, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma w swoich zadaniach własnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi. Natomiast kilka lat temu obecna pani senator Jolanta Piotrowska wraz z ówczesnym zarządem zadecydowała, żeby stworzyć taką pulę środków w Urzędzie Marszałkowskim i stworzyć właśnie taki program, konkurs pod tytułem Podaj łapę, który będzie mógł być wsparciem dla samorządów, których jest to obowiązkiem, czyli dbałość tak o zwierzęta bezdomne i w ten sposób jakby pomóc tym, którzy starają się zabezpieczyć te zwierzaki. No i myślę, że ten program działa bardzo dobrze. Potrzeby są naprawdę ogromne i w tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym.
4: Konkurs Podaj łapę. Na czym on dokładnie polegał? Zgłaszanie wniosków rozpoczęło się w lutym.
17: Oczywiście na stronie urzędowej Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony konkurs. Każda gmina, miasto mogły składać wnioski o dofinansowanie sterylizacji, kastracji psów oraz kotów, leczenie bezdomnych zwierząt, chipowanie, opieki nad kotami wolnożyjącymi, doposażenie schronisk czy edukację mieszkańców w zakresie właśnie odpowiedzialności nad opieką nad braćmi mniejszymi. No i oczywiście te wszystkie wnioski później zostały rozpatrzone przez komisję i komisja zgodnie z punktacją, która oczywiście obowiązuje, przyznała te środki 47 gminom z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
4: 96 wniosków wpłynęło w tym roku, ale nie wszystkie dofinansowanie otrzymały.
17: No oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, wspomniałam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera tak dobrostan zwierząt. Nie jest to zadanie własne samorządu województwa. No i też trzeba wziąć pod uwagę, które gminy i miasta już korzystały z tego programu, tak? Czyli w którymś z roków funkcjonowania finansowania tego konkursu już otrzymały takie środki. No nie jest to proste zadanie, bo tak jak powiedziałam, potrzeby są naprawdę duże. Jest to obszar, który jest, no, jest niedofinansowany. Wiele samorządów jakby bagatelizuje sprawę dobrostanu zwierząt, a ja jako radna bardzo bym chciała, żeby było odwrotnie. Stąd jestem bardzo zbudowana w tym roku, że udało się wśród tych 47 gmin, 4 gminom z powiatu mrągowskiego otrzymać te środki. Jest to gmina Sorkwity, gmina Mrągowo, gmina Miasto Mikołajki i gmina Piecki. Także myślę, że to jest, że to jest sukces i mam nadzieję, że te pieniążki pomogą w walce z bezdomnością. Głównie te projekty z naszych tutaj terenów, czyli z naszych gmin, właśnie dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
4: Duże było zainteresowanie tym konkursem, te 96 wniosków?
17: Tak. Bo wiadomo, że chciałoby się dać wszystkim, tak? Natomiast no, środki są takie, jakie są, potrzeby też są olbrzymie. Natomiast mamy też nadzieję, że dzięki temu konkursowi, że można otrzymać, tak, dodatkową pulę środków z Urzędu Marszałkowskiego, pozwoli na to, żeby samorządy też zaczęły myśleć poważniej o sprawach dobrostanu zwierząt i bezdomności, między innymi też kotów wolnożyjących i nierozmnażania zwierząt. Mieliśmy też do czynienia w zeszłym tygodniu z przepiękną inicjatywą Pierwszy Dzień Kętrzyński Zwierzaka. Była to taka inicjatywa organizowana po raz pierwszy przez jedną z radnych właśnie Urzędu Miasta w Kętrzynie i też członkinie Rady Kobiet. I to pokazało, jak wielkie są potrzeby, ale też pokazało ten dzień ze zwierzakami, pokazało też, jak funkcjonuje schronisko w Pudwągach, z którym przecież między innymi miasto Mrągowo ma podpisaną umowę. Pokazuje też, że można działać wspólnie dla dobra zwierzaków.
4: Na jakie działania dokładnie to dofinansowanie może być przeznaczone? Właśnie ta sterylizacja, kastracja?
17: No między innymi, tak jak już wspominałam, na przykład gmina Piecki we wniosku zapisała, że jest to opieka nad kotami wolnożyjącymi, czyli pieniążki, które gmina otrzymała, a jest to 10 tysięcy złotych, będą przeznaczone na przykład zakup karmy dla karmicieli społecznych, na sterylizację przede wszystkim niechcianych kotów, ale również trzeba pamiętać o tym, że dobrostan zwierząt to jest też zabezpieczenie ich na przykład, tak, na zimę. Podobnie jest w innych miastach, na przykład też w Orzyszu, czy w Elblągu, czy w Białej Piskiej. To są głównie sterylizacje kotów wolnożyjących. Podobnie jest też w Rynie, który otrzymał też dofinansowanie właśnie z tego programu. Więc widzimy, że ta potrzeba sterylizacji i kastracji jednak jest największa. Tak naprawdę te projekty w tym konkursie nazywają się różnie. To jest opieka nad kotami wolnożyjącymi, to jest znakowanie i opieka nad zwierzętami właścicielskimi, to jest stop bezdomności zwierząt, to jest po prostu, tak, poprawa dobrostanu zwierząt. Także wszystkie gdzieś w swoim zamyśle mają walkę z bezdomnością.
4: Jak wygląda sytuacja zwierząt wolnożyjących w Mrągowie?
17: Jest to tak naprawdę temat, który wraca jak bumerang. Niestety nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej bezdomności, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ponieważ myślę, że każdy, kto zajmuje się zwierzętami, a jest w Mrągowie bardzo duża grupa takich osób, to te osoby dobrze wiedzą, że z jednej kotki, jedna kotka potrafi mieć 3 albo nawet 4 mioty w przeciągu jednego roku. A jeżeli w jednym miocie, który na przykład ma, nie wiem, 5 kociaków, znajdą się następne 4 kotki, to one będą generować kolejne kotki. I to jest ten problem. Dużym problemem dla miasta Mrągowo jest też to, że bardzo wiele kotów po prostu jest ze wsi przewożonych i wyrzucanych na terenie miasta. Są to różne miejsca, nie chcę o tym mówić, celowo nie chcę o tym mówić, żeby też nie podpowiadać tym, którzy mają tego typu pomysły, ale tak naprawdę jest to bezduszność ludzi, którzy rozmnażają, nie sterylizują. I tak naprawdę dlatego ten temat wraca jak bumerang. Oczywiście Urząd Miasta ma program walki z bezdomnością zwierząt. Tak samo wszystkie gminy w naszym powiecie mrągowskim mają taki program. Przeznaczane są środki na sterylizację. W różny sposób to się odbywa. Każda gmina i miasto musi mieć podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym, który wykonuje tak zabiegi sterylizacji i kastracji. Miasto Mrągowo ma też podpisaną umowę właśnie ze schroniskiem w Pudówągach, jeżeli chodzi o przyjmowanie psów bezdomnych. I rzeczywiście no tutaj z pieskami no jest to jakieś rozwiązanie, to działa, dlatego że tak jak wspominałam już na tym pierwszym kęczyńskim Dniu Zwierzaka, mówił pan burmistrz Kęczyna, że obecnie przebywa 120 psów w schronisku w Pudwągach i jest to zdecydowanie mniejsza liczba w momencie, kiedy obejmował swój urząd, czyli te adopcje oczywiście

0: Jak potrzebuje jedzenia, potrzebuje dachu nad głową, potrzebuje opieki, potrzebuje leków, bo tak samo jak wśród ludzi zauważamy bezdomność i to właśnie można to odnieść też do zwierząt, które są często chore, zaniedbane, niedożywione. I pamiętajmy, że te zwierzęta są pod ochroną, mówię o kotach, bo to historia też pokazuje, że koty wielokrotnie ratowały ludzi. Są kraje, w których koty są wolno żyjące i są zadbane, ale są też kraje, w których nie ma w ogóle kotów praktycznie bezdomnych, ponieważ ta akcja sterylizacji jakby ogólnokrajowej była na tak dużą skalę, że każdy człowiek, który decyduje się na zwierzę, musi najpierw przejść szkolenie, musi przejść odpowiednie ankiety, żeby takiego zwierzaka dostać do domu pod opiekę. I są takie kraje, gdzie nie ma tej bezdomności.
1: Ale są też takie kraje, gdzie ta bezdomność zwierząt, kotów jest bardzo duża. Jak Polska wygląda na tym tle, na tle Europy w ogóle?
0: No może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tak? Ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, trzeba o tym wspomnieć, że nie mamy też porządnych regulacji prawnych. Jest to, tak jak mówiłam, temat zawsze mam takie wrażenie, że to jest temat drugorzędny, a nie powinno tak być. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy krajem cywilizowanym, a nieraz mam wrażenie, że nie mamy szacunku do innego istnienia. Istnienia zwierzaków, które w historii też tworzenia ludzkości odegrały bardzo ważną rolę. I to historia, czy nawet Pismo Święte nam pokazuje, jak ważnymi uczestnikami życia człowieka są zwierzęta.
1: Co zrobić, jeżeli spotkamy bezdomnego kota, bezdomne koty, kotki albo psy w mieście?
0: Ja zawsze od lat, zajmując się pracą u podstaw, ratowaniem, wspomaganiem, instruktażem, bo tak też często bywa, że jeżeli nie jestem w stanie samodzielnie uratować, to chociaż podam instrukcję, jak można to zrobić. No drodzy Państwo, kot to nie lew. Jeśli stanie mi bezdomny zwierzak w postaci, no na przykład kota, nawet i psa, wystarczy zabezpieczyć. Wystarczy zabezpieczyć, dać na chwilę dach nad głową, nakarmić, zrobić ogłoszenie w internecie. Mamy naprawdę mnóstwo stron, między innymi Kot Spotted Mrągowo, tak, Mazurskie Koty w Potrzebie, czy nawet Koci Kawałek Nieba, który od niedawna funkcjonuje i Koci Kawałek Nieba jest związany między innymi właśnie z naszym Urzędem Miasta i jest to takie mini przytulisko, które jest prowadzone dla takich kociaków już w beznadziejnej sytuacji. Wystarczy ogłosić i naprawdę wiele istnień zostało w ten sposób uratowanych. Po prostu dać szansę tej istocie, nie odwracać się od niej, nie uważać, że aha, jak mam piękny pokój, czy piękne mieszkanie, czy piękny dom, to ten zwierzak nie wiadomo, co mi zrobi w tym mieszkaniu, bo rzeczy materialne to rzeczy nabyte. A wdzięczność zwierzęcia jest bezwarunkowa i wystarczy kawałek łazienki, kawałek pokoiku, kawałek stryżku, nawet piwnica, żeby gdzieś tego kociaka, psiaka zabezpieczyć na chwilę, a z czasem znaleźć mu ciepły, spokojny dom. I to nie musi być schronisko.
1: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj pani Magdalena Hoflejt, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W Mrągowie odbędą się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. To wszystko już 21 czerwca. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w studiu Meloradia jest Krzysztof Wałkuski, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, do najmłodszych mieszkańców Mrągowa tym razem.
3: Tak, dla dzieci od 4 roku życia do 15 wraz z Wojtkiem Bućko ze sklepu wędkarskiego z Mrągowa wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić zawody właśnie dla dzieci.
1: Co jest celem tego wydarzenia?
3: Celem wydarzenia jest promocja również wśród młodych.

0: tych adeptów wędkarstwa, przyszłych może wędkarzy, promocja regionu też tego takiego. Przede wszystkim chcemy też pokazać, że warto robić takie zawody dla dzieci, aby właśnie promować aktywny tryb życia, inną trochę formę tej aktywności, aniżeli na co dzień mają dzieci. Również chcemy uczyć w pewien sposób dzieciaki spędzania czasu nad wodą z rodzinami. Też mamy na celu popularyzację zdrowej rywalizacji sportowej, edukację ekologiczną, budowanie takiego szacunku do przyrody, promocję walorów przyrodniczych naszego jeziora Magistrackiego, podkreślenie, że jezioro stanowi też ważny taki element turystyczny miasta oraz przyciąga odwiedzających, więc zawody nie tylko dla naszych tutaj okolicznych dzieciaków, ale również jeżeli ktoś będzie miał ochotę spoza regionu Mrągowa, powiatu i nawet z turystów, również może się na te zawody zapisać i być z nami.
1: Jak wyglądają takie zawody wędkarskie dla najmłodszych uczestników, dla najmłodszych wędkarzy?
0: Mamy na przykład swoje stanowiska i mamy zamiar zrobić tych stanowisk maksymalnie 30, dla maksymalnie 30 uczestników, z tego względu, że też nie damy rady więcej pomieścić na tym jeziorku uczestników, a chcemy, żeby też było wygodnie i żeby każdy miał swoją przestrzeń i odległość około 8-10 metrów na to, żeby po prostu się nie plątać, nie przeszkadzać sobie jeden drugiemu i chcemy zrobić pierwszy etap i drugi etap na zasadzie, ażeby też było w miarę uczciwie, że jeżeli wylosują uczestnicy pewne miejsca, to mają szansę po 2 godzinach na zmianę tych miejsc, na wylosowanie innych miejsc, ażeby ewentualnie nie było tak, że nie wiem, tutaj nam brało, a tam inni łowili, my tu nie łowiliśmy, tak? To takie też są zasady na kanałach stosowane, na zawodach na kanale, na kanałach naszych mazurskich przez kolegów, którzy organizują też takie zawody dla dzieci. Uważam, że to jest bardziej uczciwe, aniżeli po prostu z jednego miejsca łowimy i do końca tak jest.
1: Jakie są założenia organizacyjne, jeżeli chodzi o to wydarzenie?
0: Założenia mamy takie, ażeby też każdy uczestnik był zadowolony, tak? Żeby wszyscy byli nagrodzeni, będziemy mieli dyplomy, puchary, które nam miasto zaoferowało i też dokłada się miasto, Urząd Miasta do imprezy. Także też dziękujemy za pomoc w tym. Będzie posiłek gorący, będzie pokazy, będą również na Bailey Boacie, będą różnego rodzaju może gry, zabawy również przy tym. Także tak chcemy to zrobić również dla zabawy, dla pokazania, że można coś zrobić. Z tego co wiem, też już niejedne zawody tam się odbyły z pozytywnym skutkiem, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
1: No i oczywiście te najmniejsze dzieci to pod opieką dorosłych, tak?
0: Tak, tak. Ogólnie to każde dziecko powinno mieć już opiekuna. Nie musi to być rodzic, może to być dziadek, babcia bądź jakiś opiekun, który weźmie odpowiedzialność za to dziecko. A my ze swojej strony również będziemy jak najbardziej chcieli dopilnować tego, żeby było wszystko bezpiecznie i sprawnie. Także tu też ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobimy jak najwięcej, żeby było też bezpiecznie, tak? Jezioro jest dosyć małe, więc ogarniemy to, myślę, bez problemu. będzie też w razie W jakiś tam i pomoc medyczna w razie coś, ale no myślę, że nie będzie takiej nawet potrzeby. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z pogodą, bo może być mocne słońce, więc również postaramy się o jakieś parasole. Ewentualnie rodzice też mogą pamiętać, żeby troszkę, żeby wziąć jakiś parasol ewentualnie. Jeżeli będzie deszcz, no to też się przyda, tak? No, postaramy się jak najdogodniej, żeby dzieciom się wędkowało, żeby się nie nudziły, żeby miały zajęcie.
1: Co oprócz samych zawodów? W planie są też zabawy dla dzieci.
0: Tak, tak, mamy w planie zabawy na tyle, na ile nam pozwoli właśnie czas i jeżeli będą dzieci chętne, to jak najbardziej będą mogły skorzystać, czy ich rodziny, rówieśnicy, z zabaw, z pokazów. Pokażemy, mówię, taki, kto będzie chciał popływanie na bailey boacie, ewentualnie łódką, pontonem. Zobaczymy jeszcze, mówię, jak to będzie też z strony dzieci, czy będą jeszcze miały energię i siłę na zabawy i będziemy mieli przygotowanych kilka wariantów na ewentualne zabawy.
1: Zawody odbędą się na Jeziorze Magistrackim. Jakie ryby można złowić? Jakie ryby znajdują się w tym jeziorze?
0: Ryb na Jeziorze Magistrackim, gatunków jest bardzo dużo, więcej niż komuś by się mogło wydawać. Może ta liczebność trochę spadła jakby za sprawą zimy, która spowodowała przyduchę, aczkolwiek dawniej, pamiętam, były również takie przyduchy i no gdzieś tam te silniejsze, mocniejsze gatunki przetrwały i zawsze ta ryba była w tym jeziorku, więc i teraz jest, bo sprawdzaliśmy, już wędkowaliśmy, sondowaliśmy tą wodę, więc proszę się nie martwić, że tam nie ma ryb, bo jak najbardziej są. Czy będą brały, to też kwestia różnych innych czynników, a gatunków jest naprawdę mnóstwo. Niestety są również gatunki inwazyjne, takie jak sumy, karpie, a z tego, co mi wiadomo, jest również płotka, jest leszcz, jest karaś, jest niestety sum, ale no też jest to ryba dosyć mocna, silna, duża, ciekawa, ale inwazyjna na takie małe jeziorko. Potrafi szybko inne ryby po prostu zjadać i tym samym rozmnażać się i powodować, że może opanować tą wodę. Są okonie, są szczupaczki, jest stynka. Duży jest arsenał tych gatunków na takiej małej wodzie. Różnorodność tych gatunków jest spora.
1: Jakie ryby można łowić w czerwcu? Bo to też zależy właściwie od daty, ale już czerwiec to chyba większość gatunków można.
0: Tak, tak. Na naszych wodach gospodarstwa mrągowo można łowić już od 1 czerwca zarówno sandacza, zarówno już można łowić no i resztę gatunków. Właściwie to głównie sandacz od 1 czerwca, szczupak już od maja jest możliwość łowienia, tylko no też są pewne reguły. Na przykład w maju nie wszystkie wody są, nie wszystkie pozwolenia są na wody. Nie na wszystkie wody można łowić z łodzi, więc jest tylko ograniczona ilość jezior na wędkowanie w maju z łodzi. Reszta jezior jest dopiero od 1 czerwca. Z brzegu można łowić od stycznia, można powiedzieć, tylko no, wiadomo, był lód, ale też z zachowaniem okresów ochronnych, tak? Czyli te ryby, które mają tarło, które są, podchodzą do tarła, tak jak szczupak czy okoń. Nie wolno ich łowić, szczupaka, w kwietniu według naszego regulaminu gospodarstwa rybackiego mrągowo. To dużo, dużo jeszcze takich zależności jest, ale myślę, że to już każdy sobie może doczytać, czy to na regulaminie gospodarstwa, czy w internecie, czy
1: na... Jakie ryby nie będą brane pod uwagę? Właśnie te niewymiarowe?
0: Nie. wszystkie ryby będą brane pod uwagę z tego względu, że wszystkie zostaną zwrócone, wypuszczone, chyba że właśnie, jeżeli miasto zdecyduje za porozumieniem ichtiologów, że na przykład któreś gatunki inwazyjne będziemy mogli w jakiś sposób przenieść do innej wody, czy za sprawą chociażby zawodów, czy w jakiś sposób po prostu się ich pozbyć, jeżeli w ogóle też nie będą miały racji bytu na innych wodach. To też taka właśnie fajny sprawdzian będzie dla tej wody i pokazanie, co w niej jest, tak? Takie zawody zawsze pokazują różnorodność właśnie gatunków i taką statystykę też trochę dają, jak to wygląda tak naocznie.
1: Czy ryby będą brały, zależy od wielu czynników. Jakie to czynniki na przykład?
0: Pogoda, ciśnienie. Dużo takich jest. Temperatura wody. Każda ryba, każdy gatunek ryby ma inne trochę uwarunkowania, jakby pory żerowania swoje w zależności od różnych właśnie tych czynników atmosferycznych, pogodowych. Tak więc to też jest dosyć taki rozległy temat i tak jak przypuśćmy, okoń lubi wysokie ciśnienie, podnoszące się, później stałe, które się utrzymuje, tak szczupak znowu odwrotnie i każda ryba ma trochę inne preferencje tego żerowania. Także to długo by
1: dużo można opowiadać, no. Tak. Jak jest upał i dużo słońca, to ryby mniej chętnie biorą?
0: Tak, zdecydowanie jest upał. Przypuśćmy, były temperatury powyżej 25 stopni, woda miała Celsjusza, więc jest wtedy termoklina, jest nie ma tak powietrza na dnie, więc ta ryba gdzieś tam wisi w toniach, nie żeruje tak aktywnie, po prostu też walczy o przetrwanie, bo jej jest też nie pomaga jej to i nie jest taka aktywna, gdzieś tam nocą bardziej się wtedy aktywuje, gdzie ta woda troszkę jest chłodniejsza, więcej jeżeli jest wiatru, tlenu, napowietrzenia, więc wtedy i ona bardziej żeruje, a jeżeli są gorące, upalne lata, dni, to nawet potrafią też ryby padać, umierać, gdyż są po prostu nie tak odporne, jak węgorze, no i wiele innych gatunków są słabiej odporne i niestety zdychają po prostu z racji tych upałów i jest mniejsza aktywność.
1: Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na Jeziorze Magistrackim już niebawem. Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
0: Zawody będą odbywały się na wędki. Wędki jednoskładowe bądź wędki teleskopowe, po prostu na spławiki. Będziemy mówili.
1: Nie na spinning.
0: Nie spinning, nie z gruntu, tylko metoda spławikowa. Tu już będzie dowolna wybór wędki, czy to będzie wędka z kołowrotkiem, czy to będzie tak zwany bat bez kołowrotka. Czy jakieś też inne odległościówki, maczówki tak zwane właśnie, ewentualnie tyczki, ale to raczej nie sądzę, bo to dzieci raczej po prostu standardowo bat i wędki ewentualnie z kołowrotkami na spławiki. Każdy będzie miał jedną wędkę do wyboru. Będzie mógł mieć ich i pięć sobie w swoim zapasie, ale na jedną będzie łowił, tak?
1: Ja dziękuję bardzo, no i tylko przypomnę, że zawody odbędą się 21 czerwca w Mrągowie.
0: Dziękuję, zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: emoția. Ieți la Tomorrowland cu Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty w ramach żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo naszym gościem jest dziś Mateusz Kostakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS. Dzień dobry.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widać, wieści o mojej żeglarskiej śmierci są nieco przesadzone.
1: Chyba tak. Ostatnie regaty odbyły się w miniony weekend. Były to pierwsze regaty w tym roku na jeziorze CZOS. Jak one przebiegły? Ilu uczestników wzięło udział?
2: To, szanowni Państwo, pozwolę sobie zacząć nieskromnie, ale cieszę się, że nowy zarząd stanął na wysokości zadania i tak wiele osób przyjechało z całej Polski, bo co prawda wydaje mi się, że nasza impreza stanowi już pewną markę i mamy swoich stałych brawalców i po raz kolejny mogliśmy ich ugościć i przywitać, bo są to często osoby, które są z nami też już od wielu lat, więc cieszymy się, że w dalszym ciągu potrafimy skłonić tych ludzi do przyjazdu, bo myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, bo wielokrotnie to też już chociażby w tym miejscu robiłem, że nasz akwen nie należy do wielkiej, jest połączony w żaden sposób z innymi jeziorami tutaj na Warmii i Mazurach, więc tutaj, żeby przyjechać, to trzeba przyjechać samochodem z swoją własną łódką, więc nie da się bezpośrednio przypłynąć na ten nasz mrągowski akwen, więc tutaj na pewno to wymaga nieco więcej zaangażowania, tym bardziej jak widzę po raz kolejny, że ludzie z Gniezda, z Torunia, z Poznania, z Białegostoku, naprawdę z różnych regionów Polski przyjeżdżają do nas, to jest to powód chyba do dumy i po prostu do szczęścia, że w dalszym ciągu jesteśmy w stanie robić takie imprezy i że ludziom chce się być. Ta impreza to było jakby nasze formalne otwarcie sezonu żeglarskiego tutaj jako żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur w Mrągowie. Natomiast też warto podkreślić, że my staramy się łączyć też w inne cykle i to też było otwarcie sezonu Pucharu Polskich Jachtów Kamienowych, tutaj też w nieco innej formie. Te regaty się odbyło też z nowym prezesem, bo tak jak Mrągowskie Towarzystwo Regatowe CZOS ma nowego prezesa, tak ta PPJ-ka ma również tutaj nową wizję troszkę uczestnictwa i organizacji tych imprez w całej Polsce i też tutaj mieliśmy też klasy Delfia 24, to też w ramach Pucharu Polskich Jachtów Kamienowych i a może przede wszystkim cieszymy się, że po raz kolejny tutaj naszą swoją obecnością zaszczycili żeglarze niepełnosprawni na co dzień stracujący w klasie Hansa 303, tutaj trenowani pod okiem naszego, można powiedzieć, trenera z Mrągowa, trenera reprezentacji polskiej Grzegorza Prokopowicza, więc tutaj cieszymy się, że łączymy różne inicjatywy, różne też style i różne sposoby żeglowania tutaj na tym akwenie, więc ta idea łączenia różnych form żeglarstwa, czy też różnych pokoleń żeglarstwa jest dla nas istotna i myślę, że przy kolejnej imprezie to jeszcze bardziej będzie widać. Możemy powiedzieć, że regaty się odbyły, że wszystko zostało sprawnie zorganizowane, też cieszymy się, że kolejny raz tutaj rozmawiając z innymi organizatorami, tak naprawdę tutaj z całej Polski, to cieszymy się, że mamy tu naprawdę doskonałe zaplecze. Mówię nie tylko o zawodnikach, nie tylko jakby było o tej działalności całej organizatorskiej, natomiast po raz kolejny mamy też wysyp sędziów tutaj naprawdę i ogólnopolskich z naprawdę z renomą międzynarodową, a z tymi sędziami w różnych miejscach Polski bywa różnie, bo nie zawsze oni są i nawet często nasi tutaj sędziowie z Warmii i Mazur muszą jechać w różne miejsca Polski. Tutaj po raz kolejny raz sędziuje Andrzej Nowicki tutaj w ramach też takiej letniej szkoły regatowej, która jest organizowana tutaj z inicjatywy Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych. Też mimo, oprócz tego, że ścigamy się na wodzie, to potem mentalnie przygotujemy się do następnych startów, mówimy o jakichś tam aspektach technicznych startowania, chociażby czy poruszania się po wodzie, więc tutaj też wykorzystaliśmy tutaj niezwykle doświadczenie właśnie sędziego Andrzeja Nowickiego. Natomiast chyba też warto tutaj powiedzieć, że Mrągowo jest jak zawsze miastem bardzo przyjaznym żeglarstwu, tutaj też pod względem historycznym i tych czasów oczywiście najnowszych również. Troszkę mieliśmy problemów z warunkami wiecznymi, o ile ta niedziela była dla nas dużo lepsza, może to w ten sposób powiem, to tak w sobotę troszkę szukaliśmy tego wiatru, musieliśmy trochę się namęczyć, żeby te wszystkie wyścigi udało się zrealizować, natomiast cieszymy się, że udało nam się to zrobić, bo to nie było aż tak 100% oczywiste, bo wiadomo, że jednak jesteśmy niestety jako żeglarze, jako organizatorzy uzależnieni od warunków zewnętrznych, na które nie mamy wpływu w tym wypadku, właśnie od warunków wiecznych i pogody, mówiąc już tak bardziej kolokwialnie. Natomiast faktycznie udało nam się wszystko zorganizować, wydaje mi się, na dosyć dobrym poziomie. Startowało w sumie 29 załóg, więc tutaj też ta frekwencja była, wydaje mi się, porównując też do innych regat, naprawdę spora, jak na tą porę sezonu, bo dopiero, tak jak mówię, zaczynamy. Więc jeżeli chodzi o wyniki, nie wiem, czy tak naprawdę dzielić się z Państwem wszystkimi wynikami, bo zawsze tych klasyfikacji mamy dużo, natomiast może powiem o takich klasyfikacjach z mojej perspektywy jakby najbardziej istotnych, najważniejszych. W klasie Delphia 24, łamane na te sporty, łamane na Open, ale skupmy się na tej klasie Delphia 24, bo tutaj w ramach Pucharu Polski jachtokabinowych ścigaliśmy się na monotypach, to w tym przypadku właśnie łódkach typu Delphia 24, są to polskie łódki, jachty takie niby kabinowe, bo kawałek tej kabiny jest, ale to są bardziej takie jachty typowo sportowe, właśnie wyczynowe. I mówię, że dla Państwa mogły być te wyniki ciekawe, z tego względu, że my jako Mrągowskie Towarzystwo Regatowe Czas posiadamy też ludzie swoje łódki i akurat tak się stało, że po raz kolejny pod tym względem nie byliśmy gościnni, niestety dla zawodników przyjaznych, bo pierwsze miejsce zajęła nasza łódka z Tomasz, w której startowali Hubert Jabłoński, Tomasz Krzywosz, Paweł Marcinkiewicz i Tomasz Kopciewski. Drugie miejsce zajęła z kolei załoga Kętrzyńska, Delphia Pol 133, Jakub Malicki, Kasper Malicki, Norbert Górka, Jakub Krzywosz. Na trzecim miejscu Pol 111, Piotr Kędziora, Michał Wolak, Sebastian Szewczyk, Maciej Drops. W sumie w tej klasie startowało 7 monotypowych łódek. Druga nasza łódka, tym razem te, jak Państwo kojarzą na zdjęciach, takie te żagle festiwalowego Mrągowa, to tym razem niestety festiwalowe Mrągowo troszkę się nie popisało i zajęło dopiero 5 miejsce, ale wierzymy w naszych zawodników, że może nie tylko warto o taktyce rozmawiać na lądzie, ale czasami warto też potrenować na wodzie i tutaj zachęcam, myślę, naszych zawodników do częstszego trenowania na naszym akwenie, nie tylko na naszym akwenie. Oczywiście też w ramach Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych w tym roku znowu została zmieniona nieco formuła. Wzorem w poprzednich latach, jak Państwo mogą słyszeć, wiedzieć, albo jeżeli Państwo się interesowali regatami, to pierwotnie Puchar Jachtów Kabinowych był organizowany w kilku klasach. Tych najważniejszych, czyli T1, T2, T3. I wróciliśmy jakby do tych standardów. To są te jakby przynależność do poszczególnych jachtów jest wyliczona na takiej podstawie, takiego trudnego wzoru, wyliczeniem współczynnika. To zależy m.in. od masy łódki, od rozpiętości żagli. Tu Państwa nie będę zanudzał, ale odeszliśmy od takiej formy, że mierzymy czas na mecie i to był jeszcze inny przelicznik. Wiadomo, że w sportach lubujemy się w różnego rodzaju przelicznikach, parametrach, ale tutaj staramy się jakby ułatwiać tą rywalizację, żeby każdy te żeglarstwo w miarę swoich możliwości oczywiście zrozumiał, więc w klasie T1 pierwsze miejsce, może myślę, że powiem o tych pierwszych miejscach po prostu. To w klasie T1, gdzie startowały 4 łódki, pierwsze miejsce zajęła pani Gertruda, w której startował Maciej Jaskuła i Mariusz Baczyński, to jest to załoga toruńska. W klasie T2 to tutaj załoga zalewa z kolei, numer na żaglu Ewo, Piotr Matwiejczuk, Grzegorz Swat. Natomiast w klasyfikacji T3 pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Pychalski, startujący razem z Mariuszem Krzemieniewskim, Jackiem Serwackim i Michałem Krzemieniewskim. Jeżeli chodzi o nasze klasyfikacje tutaj z cyklu żeglarskiego Grand Prix Warmii Mazur, tutaj w jachtach kaminowych startowało w sumie 10 jachtów. Pierwsze miejsce po raz kolejny Piotr Matwiejczuk, Grzegorz Swat w klasie otwarto-pokładowej. Tutaj załoga Robert Sportu, w której startował prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS Dariusz Bołodyga razem z Bartoszem Hajdukiewiczem i Beatą Kłos. I jak widać też również prezes był niegościnny, bo zajął same pierwsze miejsca. Tutaj w tej klasyfikacji startowało w sumie trzech łódek i jak Państwu powiedziałem, mieliśmy również żeglarzy niepełnosprawnych. Tutaj cieszymy się właśnie z ich aktywności, bo aż 7 łódek pokazało się na czosie i to są niezwykle malownicze takie łódki. Warto zobaczyć zdjęcia z tej imprezy, jeżeli Państwo nie byli obecni, bo te żagle bardzo ładnie, nietypowo mienią się na wodzie i tutaj mieliśmy niezwykle utytułowanych też zawodników, bo pierwsze miejsce zajął Piotr Cichocki, drugie miejsce Tomasz Szychowiak, a trzecie Andrzej Bury. Natomiast, tak jak mówię, niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca klasa, tym bardziej, że mamy tutaj, tak jak mówię, te nasze mrągowskie ważne epizody, chociażby postaci trenera tej reprezentacji. I na sam koniec, bo oczywiście zabawa jest najważniejsza, na niektórych wyniki są najważniejsze, a dla mnie osobiście, nie ukrywam, najważniejsze jest chyba to, że pamiętamy o swoich zawodnikach, pamiętamy o tych postaciach niezwykle ważnych dla Mrągowa, niezwykle ważnych w tym wypadku również na Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS i już trudno mi w to uwierzyć, że Maćka Majaka już nie ma z nami 6 lat, ale ja jeszcze jako ten prezes 6 lat temu podjąłem taką inicjatywę, że warto takie postacie zasłużone uważam kultywować i cieszę się, że po raz kolejny zarząd zdecydował się tutaj zrobić raz, że te regaty były również regaty memoriałowe, ale w sobotę pod koniec imprezy odbył się wyścig długodystansowy poświęcony właśnie postaci pamięci Macieja Majaka i tutaj puchar w tym wyścigu długodystansowym, który startował w sumie 17 łódek. Pierwsze miejsce zajęła Delfia Pol 200, Kamil Jakowanis, Wojciech Krawczyk, Radomir Przemczek i Maciej Susow. I wydaje mi się, że tak jak mówię, nie sam wynik jest najważniejszy, ale to, że pamiętamy o takich postaciach i mam nadzieję, że ta pamięć w nas nie zginie, bo nie robimy się młodsi, a warto kultywować tą tradycję, tą historię, którą ktoś kiedyś tworzył, a ja nie ukrywam i mówię to z całą stanowczością, gdyby nie Maciek, to pewnie ja bym nie był prezesem, albo przynajmniej nie byłbym tak długo, bo czułem się zobligowany, żeby o Maćka i dobre imię dbać, bo uważam, że na to zasługuje.
1: Słoneczna aura, jaka panowała w miniony weekend, to dobra pogoda dla żeglarzy?
2: Dobra dla turystów, dobra dla kibiców, bo można było się troszkę poopalać i widziałem, że niektórzy nawet odważyli się sobie wejść do wody, troszkę popływać, albo przynajmniej pomoczyć te nogi, więc pod tym względem na pewno. Natomiast, tak jak mówię, troszkę brakowało tych warunków wiecznych momentami, więc tutaj można by było troszkę więcej oczekiwać od tej pogody, natomiast wydaje mi się, że to też, oczywiście jak nie ma wiatru w ogóle, to tych wyścigów nie dałoby się zorganizować, natomiast jesteśmy doświadczeni organizacyjnie, tak jak mówię, mamy spore, dobre zaplecze techniczne i naprawdę dobrego sędziego, więc jesteśmy w stanie troszkę manewrować auto, a to skrócić trasę, a to troszkę przestawić się w kierunku tego wiatru, więc tutaj mimo tych czasami niesprzyjających warunków wiecznych, udało nam się w sumie zorganizować 7 wyścigów, więc nie mamy prawa narzekać.
1: Dziękuję bardzo, a kolejne regaty odbędą się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze CZOS w Mrągowie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty eliminacyjne żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. czerwcu, natomiast odbędą się kolejne zawody na jeziorze Czos. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Kosakowskim, prezesem honorowym Rągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos. Co roku właściwie regaty organizowane przez MTR Czos otwierają tak jakby ten sezon żeglarski w Mrągowie na jeziorze Czos.
2: Na Mrągowie i na wielu innych akwenach. Nie ukrywam, że tutaj sporo zawodników szykuje pod nas swój sezon. Mówię to chociażby o tych Pucharzy Polskich, Achtu Kamienowych czy tej Delfi, bo chyba tydzień wcześniej chociażby odbywały się regaty w ramach Olsztyn Żegluje w Olsztynie. Natomiast my na stałe jesteśmy gdzieś tam zapisani w tym kalendarzu, że gdzieś tam w tej przestrzeni ostatnio, gdzieś tam w drugiej połowie maja, może w ten sposób mówię, otwieramy sezon, sezon przy kilku klas sportowych, więc tak, chwilę później po nas robi tutaj imprezę bardziej skierowaną do dzieci, młodzieży Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza Mrągowo i tutaj też staramy się tutaj pomóc organizacyjnie i uczestniczyć, natomiast faktycznie jak sama nazwa wskazuje i tu staramy się otwierać. Czujemy się zobligowani, że jako już osoby też doświadczone organizacyjnie, żebyśmy to my otwierali tutaj w Mrągowie ten sezon i zapraszali do startu po prostu.
1: Pierwsza eliminacja za nami, ale przed nami jeszcze dużo wydarzeń, bo właściwie 5 terminów zarezerwowanych w kalendarzu żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur, no w tym finał oczywiście w październiku, także trochę tego będzie w tym roku.
2: Przepraszam Państwa, że nie będę zanudzał dokładnym kalendarzem, bo już nie jestem prezesem, nie jestem przygotowany, żeby tu powiedzieć z głowy te wszystkie dokładnie terminy, natomiast troszkę Państwa skłamałem, występując tu chyba z miesiąc temu, albo nieco dłużej, bo w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna eliminacja. Cieszymy się, bo to też takie było nasze marzenie, że mimo, że to jest nasza alma mater, że czujemy się zobligowani, żeby jak najwięcej regat robić mrągowy, to też wychodzimy troszkę poza ten akwen, więc faktycznie jesteśmy po jednej mrągowskiej eliminacji. Potem w połowie czerwca również się widzimy w Mrągowie. Potem bodajże, i to jest właśnie taka nowa informacja, że Morąg. Prawie w Mrągowie, ale jednak w Morągu.
1: Ale niektórzy
2: mylą te przestrzenie, więc trzecia eliminacja odbędzie się w Morągu. Potem Puchar Babiego Lata w Olsztynie, a potem Stary Sady w Mikołajkach, albo odwrotnie, bo to tydzień po tygodniu będzie się działo, natomiast wieńczymy to wszystko po kilku latach nieobecności, jeżeli chodzi o film, wracamy do Mrągowa i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Także trzy imprezy w tym roku w Mrągowie. No i przed nami druga eliminacja, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca właśnie na jeziorze Czos.
2: Tak, można chyba w tym roku powiedzieć, że każda nasza eliminacja trochę rządzą się swoimi prawami. Jak w ubiegłych latach dbaliśmy o to, żeby wydzielić odpowiednie klasyfikacje. Były to jachty i tak bardzo ogólne, bo były to klasyfikacje, bo jachty kabinowe, otwarto-pokładowe, open, czyli na dodatkowych żaglach oraz na potrzeby naszych zawodników również deski windsurfingowe. Tutaj to była taka czwarta nasza dodatkowa klasyfikacja. Tak w tym roku każde eliminacje troszkę dzieją się na oddzielnych warunkach. Druga eliminacja to eliminacja, która będzie się odbywać tylko i wyłącznie na omegach. I to będą omegi, które my zapewniamy, więc tutaj też zachęcam, tym razem nie trzeba przypływać, czy przyjeżdżać, mówiąc kolokwialnie, na własnym sprzęcie, na własnych łódkach, tylko tym razem my jako organizator jednakowe omegi zapewniamy. Tym bardziej, że chcemy uczcić następne ważne dla historii Mrągowa postacie, czyli może powiem tylko nazwiska do Państwa, na pewno są związane, jeżeli Państwo są związani z Mrągowymi okolicami, to są znane, czyli Ród Jabłońskich i Ród Jaszczur-Nowickich.
1: Trochę tego jest. To dość bogaty kalendarz. Trochę inaczej miał wyglądać, jak już wspomniałeś.
2: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że trudno się organizuje tyle eliminacji, ale też czujemy taką potrzebę, może nie tyle presję środowiska, ale czujemy tylko taką własną presję, że chcemy współpracować, że chcemy istnieć w tych różnych przestrzeniach. My się skupiamy tutaj bardziej tutaj na naszych terenach, jakby tutaj jesteśmy formalnie organizatorami oprócz finału dwóch eliminacji. Współpracujemy, większość osób jest związana też tutaj z tymi regatami w Starych Sadach, łamane na Mikołajki. Natomiast te dwie dodatkowe imprezy, czyli Morąg czy Olsztyn, tutaj mamy zaufanie i tutaj jakby organizatorem jest ktoś inny, natomiast my dbamy o to, że oddajemy swoją markę i dbamy o to, żeby jak najwięcej po prostu tych żeglarzy ostatecznie się w naszym cyklu pojawiło, więc tutaj jesteśmy też otwarci docelowo na współpracę z innymi jednostkami, bo uważam, że należy współpracować, zastanawiać się, jak ten kalendarz stworzyć tutaj na Warmii i Mazurach, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a po każdemu z nas należy na jak najlepszej frekwencji po prostu.
1: Trudno się organizuje ze względu na charakter, na skalę wydarzenia, bo jest to wydarzenie regionalne, a nawet ogólnopolskie. Czy po prostu trud polega w tym wtopieniu w kalendarz imprez żeglarskich w Polsce, no bo też ich jest sporo tutaj, nawet na Mazurach.
2: Trudno mi tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już nie odpowiadam tak mocno organizacyjnie, jak odpowiadałem w ubiegłych latach. Ewentualnie dzieję się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, jeżeli ktoś mnie poprosi, bo jeżeli ktoś mnie prosi, to absolutnie tutaj staram się nie wchodzić w paradę, tylko obserwować nowy zarząd, bo uważam, że każdy może mieć swoją wizję i inny pomysł na rozwój i to absolutnie jest rzecz normalna. Natomiast cieszę się, że nie zawracały kijem Wisły już takie, szukając metafor trochę bardziej wodnych, że tak powiem. Natomiast mamy już jakieś standardy wypracowane sobie przez te lata, więc tutaj chyba właśnie o to chodzi, że nie musimy jakby tworzyć nic wszystkiego od zera, więc tutaj korzystają z też wypracowanych przeze mnie rzeczy, mówię o obecnym zarządzie, mają też oczywiście jakieś tam swoje pomysły. Natomiast na pewno stworzenie tego jednolitego kalendarza jest niewątpliwie trudne, tym bardziej, że w tej przestrzeni mimo wszystko trochę się kanibalizujemy, tak jak jeszcze te kilkanaście lat temu to były imprezy, oprócz nas, kiedy my zaczynaliśmy, to były raczej takie pojedyncze imprezy, które były bardzo popularne. Trochę też żeglarstwo, wtedy też o to frekwencję nie trzeba było tak walczyć jak tej pory. W tej chwili nawet...
1: Żeglarstwo nie było tak popularne?
2: Jeszcze żeglarstwo było wtedy bardziej popularne, zdecydowanie popularne. Ja mówię o takim stricte wyczynowym, bo jak spojrzymy na sezon taki stricte turystyczny, to często trudno wręcz w sezonie wynająć czy motorówkę, czy jacht, bo zapotrzebowanie jest duże. Natomiast jak spojrzymy na te wyniki chociażby, czy nawet na zdjęcia, to często nas było więcej. Natomiast teraz tych imprez jest więcej. Sporo imprez też jest cyklicznych i mówiąc o cyklicznych nie mówię corocznych, tylko że też dzieją się w przestrzeni kilku wydarzeń na przykład, tak? Tak mamy chociażby Morąg.
1: Imprez więcej, a mniej uczestników?
2: Na pewno, bo część tych uczestników po prostu migruje w różnych przestrzeniach po prostu, ale niektórzy niestety też z lenistwa, to też jakby sobie powiedzieć wprost, ale to absolutnie nie winni w jakikolwiek sposób, że ktoś dostaje na przykład dobre warunki i jest tylko w jednej przestrzeni, bo jest tam cały sezon na przykład, tak? A są też dużo bardziej zaawansowane organizacje, mówię zaawansowane, chociażby też finansowo, typu Polska Liga Żeglarska, która dzieje się w przestrzeni Trójmiasta i Sztynortu tutaj, więc kiedy te opłaty są zdecydowanie wyższe niż u nas, bo mówimy o przestrzeni kilkunastu tysięcy złotych albo nawet i więcej, natomiast człowiek przyjeżdża na gotowe, to znaczy, że dostaje łódkę, dostaje sprzęt, wszystko i w zasadzie tylko uczestniczy w tych regatach, więc Więc żeglarstwo może, powiem, na tyle się sprofesjonalizowało w tej chwili, że dla każdego coś się znajdzie tak naprawdę. Jeżeli ktoś szuka tej rywalizacji takiej bardzo profesjonalnej, sportowej, gdzie ścigają się na przykład faktycznie najlepsi z najlepszych, to również taką przecież znajdą, a kiedy ta oprócz tej wartości sportowej, ta wartość taka towarzyska i jest na nich jakby tą wartość dodaną, to wybierze chociażby naszą imprezę, tak? Mhm.
1: No tak, część wraca do Mrągowa, wielu uczestników, wielu żeglarzy wraca do Mrągowa. To pokazuje też zaangażowanie uczestników. No i właśnie, żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur to impreza znana marka, rozpoznawalna już w takim środowisku żeglarskim.
2: Ja już przestałem liczyć tak naprawdę, ile tych imprez żeglarskich w swoim życiu jako prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego co zorganizowałem. Skończyłem liczyć na 50. imprezie, więc to już jest dowód na to, że jakieś swoje patenty, jakieś swoje umiejętności, że chociażby organizacyjne przez te lata pokazaliśmy wszyscy wspólnie. Natomiast chyba to też warto podkreślić to, że my to nie robimy stricte komercyjnie. My tutaj działamy na potrzeby tutaj statutowe naszego Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CHOS, mimo że ten budżet często nam z roku na rok trochę tam rósł i te koszty organizacyjne też są coraz większe. Koszty życia są coraz większe, więc koszty organizacyjne są również coraz wyższe. To my nie mamy ludzi na etacie, my tutaj nie działamy jakby właśnie z tej przestrzeni komercyjnej, tylko nam zależało na tym i zależało już na początku, to 13 lat temu, bo taka była idea w sumie powstania tego stowarzyszenia, że brakuje takich imprez troszkę na dinozaurów żeglarstwa, że tak powiem, trochę żartobliwie, takich osób, które wywodziły się z tej bazy, mówię o Szkole Mistrzostwa Sportowego czy klubu jako takiego, baza Mrągowo, przestali startować, a niektórzy kupili swoje łódki, niektórzy nie kupili.
1: No i stąd regaty Bazowiczów właśnie, które przed nami.
2: Stąd też regaty Bazowiczów, bo chcemy jakby tutaj za pomocą tej idei też ludzi ściągnąć z tej Polski, nie tylko, bo mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę się jeszcze raz. Słowo baza, słowo Mrągowo pod względem żeglarstwa otwiera w dalszym ciągu wiele drzwi. Ludzie kojarzą tą przestrzeń. Często startowali, a w dalszym ciągu spotykam się z takim błyskiem w oku, ja z kimś rozmawiam w wielu miejscach naprawdę Polski, że byłem w Mrągowie 30-40 lat temu, jak byłem młody na przykład, że tutaj startowałem.
1: I to niekoniecznie na pikniku country, tak jak właśnie w całej Polsce gdzieś tam ten piknik country jest znany, ale właśnie na regatach.
2: Zdecydowanie tak, więc tutaj jest to dowód, że faktycznie mamy te standardy, swoją historię. Przecież ta historia żeglarstwa sięga już 75 lat wstecz, to mało. Kto z Państwa pamięta i wie, bo no ja połowę tego okresu nie istniałem, więc tym bardziej to jest dowód na to, że w tej w ogóle historii, bazy w historii mrągowskiego żeglarstwa w dalszym ciągu skrywa się wiele sekretów, wiele legend, wiele tajemnic, wiele też anegdot, które warto byłoby opowiedzieć, spisać, coś z tym dalej zrobić i dlatego chcemy się spotkać w połowie czerwca, by parę tych anegdot Państwu przedstawić, a też zachęcamy, bo myślę, że w każdym z nas skrywa się jakaś tutaj historia, jakaś anegdota związana z tym miejscem, tą przestrzenią, z tym czasem, w którym każdy z nas był z tą legendą tutaj mrągowską związany, więc tutaj zachęcam też do zaprezentowania własnych wersji wydarzeń.
1: Ja serdecznie dziękuję i tylko przypomnę, że druga eliminacja żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze Czos w Mrągowie. O regatach opowiadał Mateusz Kosakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
1: I rozpoczynamy od B-klasy, bo w minioną sobotę, 23 maja, Start Kozłowo rozegrał na wyjeździe zwycięskie spotkanie z rezerwami Perkun Orżyny.
2: Tak, to był mecz pełen emocji, walki i zwrotów akcji, zakończony tym razem porażką gospodarzy. W drugiej minucie Perkun obejmuje prowadzenie. Pod koniec pierwszej połowy po faulu na zawodniku Kozłowa sędzia wskazał na 11 metr, a Start Kozłowo wykorzystał rzut karny i doprowadził tym samym do remisu strzelcem bramki Piotr Kowalczyk. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Drugą połowę lepiej rozpoczął tym razem Start. Po składnej zespołowej akcji lewą stroną boiska drugą bramkę zdobywa Dawid Krawczyk i mamy zmianę wyniku 1-2 dla Kozłowa. Perkun szybko odpowiedział w 69 minucie w sytuacji sam na sam, faulowany tym razem zawodnik gospodarzy, a arbitr ponownie wskazał na 11 metr i Perkun doprowadza do remisu, stan 2-2. Końcówka spotkania była niezwykle nerwowa, Start zadał decydujący cios i w 88 minucie po uderzeniu z rzutu wolnego przez Dawida Kaczyńskiego Kozłowo wychodzi na prowadzenie. Do końca meczu obie drużyny miały jeszcze swoje okazje do zmiany wyniku, ale niestety wynik już nie uległ zmianie. Start awansował w tabeli na 9 miejsce z dorobkiem tym razem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 30 maja o godzinie 17 w Kozłowie, a ich przeciwnikiem będzie Tempo, Ramsowo, Wipsowo.
1: Przejdźmy do A-klasy. W dobrej formie cały czas jest Żagiel Piecki. Żagiel wygrał u siebie z drużyną po Jeziorze Prostki.
2: Walcząc ciągle o baraże, drużyna z Prostek tym razem musiała uznać wyższość ekipy z Piecek. Już w 6 minucie wynik spotkania otwiera Jakub Wachowski. Żagle wychodzi na prowadzenie, jest 1-0. Dalsza dominacja Żagle kończy się zdobyciem w 21 minucie kolejnej bramki i taki wynik utrzymuje się do pierwszej połowy, 2-0 dla Żagle. W drugiej połowie Żagle szybko podwyższa wynik spotkania dzięki zdrowej skuteczności Jakuba Wachowskiego. Mamy wynik tym razem już do 3-0. 10 minut później goście zdobywają bramkę. Końcówka spotkania bardzo nerwowa. W 88 minucie Prostki strzelają bramkę, tym razem z rzutu karnego i są bliscy urwania jednego punktu w tym spotkaniu. Niezawodny jednak Jakub Wachowski podwyższa wynik, zdobywając trzecią bramkę w tym spotkaniu w doliczonym czasie gry i Żagiel wygrywa 4-2. Żagiel zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 40 punktów, czyli blisko jest baraży i możliwości gry w klasie okręgowej. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe 30 maja o godzinie 16, a ich przeciwnikiem będzie KS Wojciechy.
1: Kolejna drużyna grająca w A-klasie to oczywiście Sanent Boże. Niestety Sanent Boże nie zdobył punktów w ostatnim meczu z Wilczkiem Wilkową.
2: Po ostatnim podziale punktów z liderem Sanent przegrywa z Wilczkiem Wilczkowo. Początek meczu spokojny z obu stron. Obie drużyny wykazały dużą chęć zdobycia bramki. Widać to było w całym spotkaniu. W 13 minucie po rozegraniu rzutu rożnego zawodnik Wilczka mocnym strzałem w długi róg otwiera wynik spotkania, jest 1-0 dla Wilczka. Chwilę później ponownie po dośrodkowaniu zawodnik gospodarzy strzałem głową podwyższa prowadzenie na 2-0. Kolejne minuty to akcja za akcją w całym spotkaniu. Gospodarze szukali trzeciej bramki, a Salent chciał złapać kontakt w postaci bramki. Salent próbował, ale ataków skrzydłami, ale nic z tego za bardzo nie wychodziło. W ostatnich minutach przed przerwą obie drużyny oddały dużo tych strzałów w tej pierwszej połowie. Tuż przed przerwą do odbitej piłki dopada zawodnik Wilczka i mocnym strzałem pod poprzeczkę zdobywa bramkę na 3-0. Po zmianie stron gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i w sytuacji sam na sam zawodnik Wilczka pewnie pokonuje bramkarza Salentu i tym razem ustala wynik meczu na 4-0. Salent Boże do końca walczy o honorowe trafienie. Najbliżej zdobycia bramki był w 70 minucie, jednak bramkarz Wilczka kapitalnie obronił strzał z rzutu wolnego. Salem zajmuje 11 miejsce z zarobkiem 17 punktów. Kolejne swoje spotkanie Salem rozegra 31 maja o godzinie 14, tym razem w Bożym u siebie z Roną 03 Ełk.
1: Bez punktów także Kłobuk Mikołajki. W ostatnim meczu Kłobuka z Orlantami Reszel było dużo bramek. Padło 9 bramek, niestety wszystkie zdobyła drużyna z Reszla.
2: Za dużo tutaj nie mamy co powiedzieć o tym meczu, o tym spotkaniu, ponieważ Kłobuk poniekąd przez cały mecz był po swojej stronie. Ciężko mu było wyprowadzić jakokolwiek kontrę, a już nie mówi się o możliwości zdobycia bramki, ani sytuacji do zdobycia bramki. Tych bramek było sporo, tak jak pani wspomniała. No niestety do przerwy Kłobuk przegrywa 4-0. Po przerwie ponownie padają bramki i to do jednej bramki. Tych goli jest aż 5. Orlęta wygrywają 9-0. Do zera mogły wygrać jeszcze wyżej, a Kłobuk, tak jak wspomniałem, oddam w tym spotkaniu jeden strzał na bramkę. Orląt nic więcej nie mogli w tym meczu pokazać, udowodnić i nie było żadnej chęci gry za bardzo, a nawet przeciwnik na to nie pozwolił. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejne swoje spotkanie Kłobuk Mikołajki rozegra tym razem w Mrągowie. Przeciwnikiem ich będzie Olimpia Olsztynek. Mecz odbędzie się 31 maja o godzinie 16.
1: I teraz czwarta liga, tutaj przełom. Mrągowia w końcu zdobyła punkty, wygrany mecz, dobre widowisko, sporo bramek padło, 6 bramek, 4 bramki zdobyła Mrągowia.
2: Fajnie, jak właśnie widowisko opiewa o ilość bramek i jak zdobywają bramki nie tylko jedna drużyna, ale również i druga. Powoduje to jakąś adrenalinę, fajnie się ten mecz ogląda. Naszą tutaj wypowiedź należy zacząć od tego, że udany debiut w bramce Mrągowian zaliczył 15-letni Kacper Brzuszkiewicz, który jest wychowankiem, trzeba o tym wspomnieć, Mini Soccer Akademii Mrągowo, później przeszedł do Mrągowi Mrągowo. Mrągowianie objęli prowadzenie w 10 minucie, znakomite podanie Miłosza Oskierki wykorzystał Mikołaj Cybul, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi rywali. Prowadzimy 1-0. Chwilę później swoich sił próbuje Mateusz Barszewski, jednak po jego mocnym strzale za pola karnego dobrze interweniuje bramkarz gości. W kolejnej sytuacji Mateusz znowu Barszewski idealnie dogrywa do Filipa Nilipińskiego, lecz tym razem golkiper Drwęcy zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Łukasz Kuśnierz najlepiej wrzuca piłkę. Najlepiej w polu karnym odnajduje się Dawid Moszczyński, który strzałem głową podwyższa prowadzenie Mrągowi. Mamy wynik 2-0. W 22 minucie okazję do zdobycia bramki miał Mateusz Schoenfeld, ale tym razem jego uderzenie było zbyt lekkie i bramkarz nie ma problemów z łapaniem tej piłki. Następnie próbuje Łukasz Kuśnierz, jednak piłka po jego strzale trafia w boczną siatkę bramki Drwęcy. Kolejną szansę ponownie ma Mateusz Schoenfeld, lecz tym razem grą był bramkarz gości. W 32 minucie przyjezdni zdobyli kontaktowego gola po błędach naszych w defensywie. Mrągowia odpowiedziała 5 minut później. Tym razem Mikołaj Cybul zagrał do Miłosza Oskierki, a ten precyzyjnym strzałem za pola karnego pokonuje golkipera Dwęcy i mamy wynik 3-1. Tuż przed przerwą bramkarz gości popisał się kapitalną interwencją, tym razem po strzale Mikołaja Cybula. Po zmianie stron Mrągowia kontroluje cały przebieg gry i stara się kreować kolejne sytuacje, natomiast goście bardzo liczą na szybkie kontrataki. W 73 minucie błąd w defensywie znowu naszego zespołu i to wykorzystali zawodnicy Drwęcy, podając piłkę przed polem karnym. Zawodnik Drwęcy sprytnym strzałem zdobywa drugą bramkę dla swojego zespołu. Mamy 3-2.
3: 4 minuty później Mikołaj Cybul wpada w pole karne rywali i zostaje sfaulowany. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr, a rzut karny pewnie wykorzysta.

0: zagramy swój mecz na wyjeździe z GKS Stawiguda. Spotkanie odbędzie się 30 maja w sobotę o godzinie 13.
1: Przełom rągowi i udany debiut nowego młodego bramkarza Kacpra. Czy wiadomo, kiedy Adrian Orzeł wróci do gry? A nie prędko.
0: No na tą chwilę jest to dość długi proces, ponieważ Adrian ma złamaną rękę. Wiadomo, że proces ten trwa nie krótko. Jest to długie oczekiwanie. Zostało 3 kolejki do końca sezonu i uważam, chyba że stanie się kicut, ale nie sądzę, żeby Adrian do tych 3 kolejek był już gotowy. Poza tym jeszcze wiadomo, okres tak zwanej rehabilitacji. To nie jest tak, że gips zostanie zdjęty i od razu Adrian stanie na bramce. Nie wiem, czy wróci w ogóle do treningów do końca sezonu. Problemy z barkiem ma Michał Bejnarowicz, który był rezerwowym, który też doznał w międzyczasie, jak Adrian bronił jako pierwszy bramkarz, doznał kontuzji barku i też widać w treningu, że ma z tym problemy, że boi się, ma obawy podczas treningu z tym, żeby sobie coś nie nadwyrężyć tego barku. Uważamy, że świetnie Kacper tutaj wszedł w mecz bez żadnej wielkiej tremy. Nie widać było u niego jakiejś sytuacji, że jest bardzo zestresowany tym, że gra w pierwszej składzie. No, jak na 15-latka, to uważamy, że bardzo solidny i dobry debiut. Też miał sytuację, gdzie wybronił dość piłkę, która zmierzała do bramki. No, widać, że jakiś potencjał ten zawodnik ma. Z czasem na pewno stanie się, jeżeli zostanie u nas dalej, to stanie się pierwszym bramkarzem i liczymy na to, że będzie to w niedługim czasie.
1: W najbliższych meczach też będzie można zobaczyć Kacpra na bramce?
0: No zdecydowanie. No myślę, że tutaj nie będzie chyba trener ryzykował tego urazu Michała Bejnarowicza, ale zresztą nie wiem do końca, też się nie wypowiadam, bo nie chcę być tutaj wychodzić przed trenera, no ale chłopak zaliczył bardzo dobry debiut, zwycięski mecz. Dwie bramki, które straciliśmy, absolutnie obciążają jego postawy, tak więc tutaj też należy pewne błędy wyeliminować, ale w najbliższym meczu uważam, że nie widzę innej możliwości, tylko żeby Kacper Brzyszkiewicz stanął na bramce. Zresztą, tak jak mówi porzekadło, wygranego składu się nie zmienia w kolejnym meczu i myślę, że w tym najbliższym spotkaniu z Stawigodą też Kacper stanie między słupkami.
1: Tych porzekadeł piłkarskich trochę jest, ale to na pewno zwycięskiego składu się nie zmienia, więc liczymy na to, że będzie coraz lepiej, że będą kolejne punkty w najbliższych meczach. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był dziś Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja tylko przypomnę, że MKS Mrągowia Mrągowo zajmuje 14 miejsce w tabeli ligowej. Żółto-czarni mają na swoim koncie 19 punktów. Tyle samo, co rezerwy Olimpii Elbląg.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami koncert Anne-Marie. Ten koncert już niebawem, bo 4 czerwca w Boże Ciało w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś zapraszam na rozmowę z księdzem Pawłem Grzesiakiem z parafii świętego Wojciecha w Mrągowie, który zaprosi na ten koncert i na adorację. To już drugi koncert tego typu w Mrągowie, organizowany przez parafię świętego Wojciecha w Mrągowie. Duże wydarzenie. Skąd w ogóle wzięła się inicjatywa taka, żeby takie koncerty tutaj w mieście organizować?
3: Dzień dobry, szczęść Boże, przywitam się. Ta inicjatywa to jest tak naprawdę idziemy za ciosem. Zeszłoroczny koncert spotkał się, wydaje mi się, że z dobrym odbiorem. Było to ciekawe wydarzenie i ciekawe rozpoczęcie sezonu kulturalnego w Mrągowie, w naszym mieście. Skąd się wziął pomysł? Tak naprawdę wziął się z takiego pragnienia, żeby zrobić coś coś ładnego, coś dużego, coś dostępnego dla wielu osób. To się zrodziło gdzieś i w głowie, i w sercu proboszcza, księdza Jarka Dobrzenieckiego i moim, tak się zgadaliśmy ze sobą już tych 2 lata temu tak naprawdę.

0: naprawdę, kiedy zaczęły się przygotowania do pierwszego koncertu. Regularnie w naszej parafii organizowane jest, odbywa się nabożeństwo, które my znamy jako Wieczór Uwielbienia. To są raz w miesiącu, w ostatnie niedzielę miesiąca są takie spotkania z Adoracja Najświętszego Sakramentu, więc Boże Ciało, czyli ten taki moment, kiedy ten kult eucharystyczny osiąga taką kulminację, taki najważniejszy moment, no chcieliśmy, żeby zrobić coś dużego. A przy okazji, żeby to było też coś interesującego i stąd w zeszłym roku koncert zespołu Nie ma go tu. W tym roku z kolei wybór padł na Anne-Marie, czyli taką nową osobę, nową solistkę, zespół, który się pojawia w tej przestrzeni muzyki religijnej.
1: W tym roku koncert Anne-Marie, wokalistki.
0: Anne-Marie to jest ciekawa postać. Powiem szczerze, że no osobiście jeszcze nie poznałem, nie miałem tej możliwości, natomiast jej muzykę możemy słuchać gdzieś w przełomie 2023-2024 roku, więc to nie jest nic starego, odgrzewanego, to jest naprawdę świeży powiew w tej muzyce religijnej. Ona tworzyła oczywiście dużo wcześniej, natomiast no teraz swoimi singlami i albumami, które się pojawiły, ten taki myślę przełomowy singiel Daj mi serce swe, który pojawiał się w wielu już nawet parafiach w okolicach różnego rodzaju nabożeństw, modlitw, czy ostatni Bóg jest romantykiem. To jest bardzo ciekawa muzyka, która łączy w sobie trochę głosu gospelowego, trochę różnych ciekawych instrumentów. Przełamuje ona w pewnym sensie te tradycyjne takie brzmienia muzyki chrześcijańskiej, wprowadza pewną innowacyjność, pewną świeżość. Gdzieś przeczytałem, że jej takim pragnieniem było, żeby ta muzyka dawała ludziom pokój i możliwość uwielbienia i spotkania się z Panem Bogiem, więc myślę, że to wydarzenie, na które się szykujemy 4 czerwca, które będzie takim połączeniem i koncertu, i modlitwy, adoracji, uwielbienia, no to jest idealny moment, żeby się też z tą artystką móc spotkać i jej twórczością.
1: Tak, ale to przede wszystkim jest muzyka chrześcijańska.
0: Tak, jest to muzyka chrześcijańska, muzyka, która w swoich tekstach odwołuje się do motywów chrześcijańskich, do fragmentów Pisma Świętego, albo w zasadzie jest modlitwą tejże artystki. Tak ja odbieram tej twórczość.
1: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, ale rejestracja jest konieczna.
0: Tak, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jest dostępne ono dla każdego, natomiast potrzebujemy mieć taką orientację, ile nas tam będzie na amfiteatrze. Dlatego, żeby takie bileciki czy zgłoszenia zrobić, można udać się na naszą stronę internetową świętywojciechmrongowo.pl bez polskich znaków. Tam jest zakładka koncert Anne-Marie. I w tej zakładce jest opisane dokładnie, jakie kroki należy wykonać, czyli napisać maila na podany adres e-mail koncert.parafia@gmail.com z imieniem, nazwiskiem osoby, dla której będą te bilety, lub takie bilety, jeśli ktoś ma problem z obsługą internetu, można także otrzymać w kancelarii parafialnej albo w zakrystii. Tam się zgłosić i tam zarejestrować się i te bilety można wtedy uzyskać.
1: Koncert odbędzie się w szczególny dzień, 4 czerwca w Boże Ciało, właściwie wieczorem, bo o godzinie 19, ale wcześniej w dzień Boże Ciało to przede wszystkim procesję Bożego Ciała. Którędy w tym roku będzie przebiegała trasa procesji parafii świętego Wojciecha w Mrągowie?
0: W tym roku procesję Bożego Ciała rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 10 w parafii świętego Rafała Kalinowskiego. Po tej procesji ruszymy w stronę parafii świętego Wojciecha, przechodząc przez główne ulice naszego miasta, zatrzymując się w czterech miejscach, czterech ołtarzy, między innymi przy ratuszu miejskim. Zatrzymamy się, będziemy szli z taką procesją eucharystyczną, modlitwą, śpiewem na ustach, głosząc, wyznając swoją wiarę w obecność Jezusa Eucharystycznego i modląc się, żeby był faktycznie obecny w naszym mieście.
1: Wiele świąt w Kościele katolickim to stałe daty, na przykład jak Boże Narodzenie 25 grudnia, a tutaj Boże Ciało wiadomo, że zawsze będzie w czwartek, ale to jest święto ruchome. Dlaczego? Czym i dlaczego zawsze wypada w czwartek?
0: Dlaczego zawsze wypada w czwartek? Czwartek to jest ten dzień... Dzień związany z Eucharystią, z ustanowieniem Eucharystii, stąd czwartek to jest ten moment, kiedy ten kult eucharystyczny jest taki największy. Każdy pierwszy czwartek miesiąca też modlimy się o nowe powołania kapłańskie, stąd to czwartek, a Święto Bożego Ciała przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Stąd ta data, ponieważ data Wielkanocy jest ruchoma, o czym wiemy, stąd ta data Bożego Ciała także jest ruchoma i wyznacza się ją właśnie na podstawie tego najważniejszego święta dla nas katolików, czyli święta Wielkanocy, święt Zmartwychwstania Pańskiego. Jakby początki tego święta, no to sięgają 1264 roku, jeśli dobrze pamiętam. 65. papież Urban ogłosił to święto świętem dla całego Kościoła katolickiego. Związane jest to też z postacią świętej Julianny i pewnymi objawieniami, które były jej dane. To była taka pobożna, bardzo ciekawa postać, żyjąca w Belgii. Tam też posługiwał późniejszy papież Urban. Kiedy natomiast został papieżem, przebywał chwilę w Orvieto, niedaleko w Bolsenie, wydarzył się cud eucharystyczny. Mamy tych cudów eucharystycznych w Polsce. Taki najbardziej znany to jest w Sokółce, niedaleko nas, można powiedzieć. Wydarzył się cud i to było taką inspiracją, żeby zachęcić ludzi do większej czci Najświętszego Sakramentu, do adorowania Najświętszego Sakramentu, do tej pobożności, która jakby wykracza poza wyłącznie mszę świętą, pozwala nam głębiej wejść w tajemnicę Eucharystii i tego daru, jakim jest Eucharystia, daru Jezusa Chrystusa dla całego Kościoła, dla człowieka.
1: Dlaczego buduje się cztery ołtarze?
0: To jest tradycja już i polska, i zachodnia. Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, dlaczego liczba to jest akurat cztery. Natomiast przez kolejne ołtarze rozważamy fragmenty Pisma Świętego związane też z Eucharystią. Cuda rozmnożenia chleba, nakarmienia tłumów. Zwykle ołtarzom towarzyszą także pewne hasła, które odpowiadają danemu rokowi duszpasterskiemu, czy kierunkowi duszpasterskiemu w tym roku. Także te hasła będą na ołtarzach, które przygotujemy w czasie procesji Bożego Ciała.
1: Czy te cztery ołtarze, które się buduje, mają związek z czterema ewangelistami?
0: Czy tak daleko, to nie wiem. Czy możemy pójść, żeby byli to ewangeliści? Powiem szczerze, że musiałbym to sprawdzić.
1: No dobrze, a ołtarze często przyozdabia się gałązkami brzozy. Dlaczego?
0: Można powiedzieć, że cztery ołtarze to cztery ewangeliści, no bo właśnie z czterech Ewangelii czytamy wówczas fragmenty Pisma Świętego. Natomiast no, to jest tradycja mocno ludowa. To jest symbolika taka utrwalona tej naszej pobożności ludowej. Można też powiedzieć, że chodzi o cztery strony świata, na którą Ewangelia została głoszona. Jezus posłał apostołów do całego świata, na wszystkie strony świata. Gdy chodzi natomiast o przystrojenie, brzuski to są te drzewka, które są takie bardzo zielone na tamten moment, kiedy zwykle nam przypada czas Bożego Ciała. Natomiast chodzi o to, żeby stroić te ołtarze. Chodzi o to, że chcemy pokazać, że całe stworzenie, wszystko, co jest stworzone, chce razem z nami oddawać chwałę Panu Bogu. W naszej parafii od tych kilku lat tworzymy takie dywany kwiatowe. To jest też ciekawa tradycja, no, nie wymyślona przez nas, zapożyczona też trochę z innych krajów, gdzie no, w Hiszpanii na przykład mamy przepiękne te morza kwiatów, którymi się ścielą ulice. U nas no, może troszkę skromniej, ale też chcieliśmy spróbować w ten sposób pokazać, że cały w zasadzie świat stworzony kładzie się u stóp, kiedy idzie Eucharystia, kiedy idzie Jezus Chrystus przez ten świat, przez to nasze miejsce. No skoro obiecuje nam, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, my w to głęboko wierzymy, więc chcemy mu oddać cześć najpiękniej, jak to tylko możliwe.
1: To jest takie wesołe święto, no właśnie ze względu na te kwiaty, takie barwne, wesołe, ale też święto, kiedy właśnie parafianie wychodzą na zewnątrz, no bo jest ciepło, ale też wychodzą do ludzi, wychodzą na ulicę. To chyba jedyne takie święto, kiedy aż tak bardzo właśnie Kościół wychodzi na zewnątrz.
0: Przez dłuższy czas faktycznie Boże Ciało to był ten taki kluczowy, kulminacyjny moment takiej manifestacji swojej wiary. Czasami przy okazji peregrynacji, czy to obrazu na przykład w Polsce Matki Bożej Częstochowskiej, zdarzało się, że w ten sposób też manifestowano. Od jakiegoś czasu w Polsce mamy też orszaki Trzech Króli zimową porą, które też pełnią jakąś rolę, formę tej takiej manifestacji wiary.
1: Ale od pewnego czasu w Polsce, tak. No i też procesje we wszystkich świętych, to wtedy, ale to
0: tak, ale to
1: no,
0: ograniczamy
1: to na pewno
0: się raczej do cmentarzy. Same procesje eucharystyczne jako takie, one się odbywają, chociażby ta procesja rezurekcyjna, taka myślę najbardziej nam też znana. Tylko, że te procesje ograniczamy zwykle do obrębu kościoła, obrębu gdzieś tam przy naszych świątyniach. Natomiast Boże Ciało faktycznie angażuje dużo większą przestrzeń. Angażuje w zasadzie całe miasto. Zwykle chcemy, żeby przejść przez miasto tą procesją. Stąd no, ona jest takim faktycznie pewnym manifestem wiary.
1: Czasami też potrzeba gdzieś tam zmienić organizację ruchu, czy tam zamknąć ulicę?
0: Wydaje mi się, że częściowo organizacja ruchu się zmieni. Tutaj na pewno policja naszego miasta będzie czuwała, zawsze zabezpiecza te nasze przejścia. Ponieważ przez chwilę będziemy się poruszać tymi drogami wojewódzkimi, jeśli się nie mylę, to jest tamte rondo. Rondo, ulica Warszawska, ulica Królewiecka, one przez chwilę mogą być zablokowane. Idąc z parafii świętego Rafała Kalinowskiego, ulica Dziękczynna, ulica Dziękczynna, to są może mniej uczęszczane ulice osiedlowe, natomiast no, ulica Warszawska, kawałek Królewieckiej przez moment faktycznie tego dnia będą lekko zablokowane, bo spodziewamy się, że jak co roku tłumnie ruszymy na te procesje. Też te procesje mają taką formę, że każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. Na czele tej procesji idzie krzyż, idą chorągwie z różnych parafii, koła różańcowe niosą różaniec, a to figurę Matki Bożej. Dzieci niosą poduszki z różnymi obrazami świętych, sypią kwiatki, ministranci dzwonią dzwonkami. Jest wiele takich form właśnie, jak to pani określiła, kolorowych tych naszych procesji.
1: Także to wszystko w dzień w Boże Ciało, a wieczorem o 19:00 koncert Anne Marii w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak